zaspokoi czas to pragnienie. Nie pamięć pójdzie już.

na stracenie. Nim nagle zapach chmur spowszednieje.

dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam, jak do światła ćmach.

zamilknął gdzieś. Będę biegła w noc, łatwiej mi pod prąd.

wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Cały świat modli się o zdrowie dla papieża. Podczas operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły, że guz był złośliwy. Leon XIV przebywa w rzymskiej poliklinice Gemelli. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
3: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolaku raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10 piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października.
2: Odwołane zostało trzecie diecezjalne spotkanie Dzieci Misją, które miało odbyć się w najbliższą sobotę w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Jak informuje dyrektor Wydziału Misyjnego, ksiądz dr Maksymilian Lelito, wpływ na to mają okoliczności zewnętrzne. Chodzi o ostatnie niebezpieczne wydarzenia w polskich szkołach oraz o obawy rodziców, dzieci, opiekunów, grubo o bezpieczeństwo uczestników. Spotkanie misyjne dla dzieci ma odbyć się w innym terminie.
4: Przykrością musimy poinformować, że nie odbędzie się w terminie ustalonym spotkanie Dzieci Misją. Ta atmosfera, w której żyjemy, ale przede wszystkim obawy rodziców i opiekunów, że to spotkanie w takim czasie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Podjęliśmy taką decyzję, żeby to spotkanie przesunąć na dogodniejszy czas, także żebyśmy rzeczywiście mogli wspólnie świętować jako ci, którzy są pomocnikami Ojca Świętego w jego misji.
2: Jednym z punktów sobotniego wydarzenia miało być stworzenie drzewa pokoju. Takie drzewo jednak powstanie, a włączyć mogą się dzieci, młodzież i dorośli.
4: Nikt z nas się nie spodziewał, że właśnie taka atmosfera przemocy i niepokoju do nas też dotrze. Będziemy musieli podejmować takie decyzje, żeby odwoływać spotkanie. I dlatego wychodzimy z taką inicjatywą, aby spróbować stworzyć drzewo pokoju i zapraszamy do udziału w tej inicjatywie wszystkich tych, którym sprawa pokoju leży na sercu. To drzewo początkowo suche, ono będzie zapełniać się liśćmi. Będzie to też z jednej strony sprzeciw nasz, że nie zgadzamy się na to, żeby przemoc zmieniała nasze marzenia, plany. Z drugiej strony chcemy jeszcze więcej od siebie dać dla sprawy pokoju.
2: Na przygotowanym liściu dostępnym do pobrania na stronie Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej należy napisać swoje imię. Zebrane liście zostaną umieszczone na symbolicznym, suchym drzewie symbolizującym świat pełen przemocy i wojen. Liście wraz z imionami należy przekazać lub przesłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pisany w pieniny pod takim hasłem w Szczawnicy odbędzie się konferencja naukowa poświęcona księdzu Walentemu Gadowskiemu, twórcy pienińskich perci. W stulecie ich wytyczenia w Szczawnicy zorganizowane będzie wydarzenie, podczas którego odsłonięta zostanie także pamiątkowa tablica poświęcona kapłanowi, który, jak podkreśla proboszcz parafii w Szczawnicy, ksiądz Tomasz Kudroń, był jednym z najwybitniejszych pionierów polskiej turystyki górskiej i taternictwa.
5: Przy drodze pienińskiej, obok pawilonu Parku Narodowego, więc można powiedzieć pod koniec przełomu Dunajca, na skalnej ścianie ta tablica zostanie umieszczona i odsłonięta. 100 lat temu równo wytyczył dwa szlaki, takie ekstremalne, Sokolą Perć i Skalną Perć. Szukał przede wszystkim piękna gór i takiej perspektywy, z której to piękno widać. I z drugiej strony on miał doświadczenie też z tego, że to przebywanie w górach wyzwala w nas nowe energie. Te wyzwania takie ekstremalne, one też te nowe pokłady z nas wydobywają.
2: Wydarzenie odbędzie się w Szczawnicy w najbliższą sobotę o 10:00 w pawilonie Pienińskiego Parku Narodowego przy drodze Pienińskiej. Rozpocznie się konferencja naukowa, na którą wstęp jest wolny. Natomiast o 12:00 odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa przy drodze Pienińskiej. Patronat sprawuje Radio RDN Nowy Sącz. W centrum Nowego Sącza będzie można pomodlić się za tych, którzy ustanawiają polskie prawo. Sądeczanie, jak co roku 16 października, zbiorą się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II na płycie rynku, tym razem w 48. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Zabierzmy ze sobą różańce i powierzmy ustawodawców Maryi, tak jak robił to nasz papież, mówi prezes Stowarzyszenia Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny Paweł Bogdanowicz.
1: To dla nas Polaków też okazja do okazania wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II, gdyż dzięki jego postawie i jego niezłomności Polacy odzyskali, można powiedzieć, wolność. Wyszliśmy z okowów totalitaryzmu sowieckiego. To się stało w dużej mierze właśnie za przyczyną Jana Pawła II.
2: Uczestnicy różańca na rynku będą modlić się za ustawodawców, aby ci, stanowiąc prawo, kierowali się przykazaniami Bożymi i z odwagą bronili ich w przestrzeni publicznej. Modlitwa rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30.
0: To były informacje z życia Kościoła. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować, podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Radosny płomień. Chcę dziś z Tobą podzielić się czymś, co przeczytałem kilka lat temu w książce Poznanie Świętego autorstwa Tozera. W dobie niemal całkowitej ciemności świeci jeden radosny płomień. Obserwujemy, jak życie coraz większej liczby ludzi dotykane jest rosnącym głodem Boga. Nie zniechęcają ich słowa ani płytka logika, nie znajdują zadowolenia w uciekaniu w nerwową aktywność, pomimo której wciąż doskwiera wewnętrzna pustka. Są spragnieni Boga, a ich pragnienie nie znajduje zaspokojenia, dopóki nie napiją się z tej fontanny żywej wody. Pragną Boga bardziej niż czegokolwiek innego. Chcą zakosztować, dotknąć sercami, ujrzeć oczami duszy niezwykłość Boga. Chciałbym, aby Bóg rozniecił w Tobie i we mnie tę potężną tęsknotę za Nim samym. Jezus czeka, aż Go zapragniemy. Jaka szkoda, że na tak wielu z nas czeka tak długo, zbyt długo.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. Święta Teresa od Jezusa, zwana też Teresą Wielką, dziewica i doktor Kościoła, urodziła się w mieście Avila w Hiszpanii 28 marca 1515 roku. Teresa pragnęła całe swoje życie poświęcić Bogu w życiu zakonnym, dlatego też mając 21 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w swoim rodzinnym mieście. Posiadała dar kontemplacji i niezwykłej zażyłości z Bogiem. Była zarówno mistyczką, jak i silną, odważną kobietą. Ubolewała nad zanikiem religijnego sposobu zachowania osób w zakonie. Szukając bardziej surowych warunków życia, sprzyjających głębszej modlitwie, za zgodą przełożonych zaczęła zakładać klasztory na nowej regule. Zreformowane karmelitanki, zwane bosymi, zobowiązały się do życia w ścisłej klauzurze, z surową ascezą i modlitwą kontemplacyjną. Za fundament życia zakonnego reformatorka uznała miłosne poszukiwanie Chrystusa, stałe zjednoczenie z Bogiem, wzajemną miłość, modlitwę, samotność, pokutę oraz pracę. Święta Teresa od Jezusa jest patronką Hiszpanii, karmelitanek bosych. Wzywa się ją w różnych potrzebach duchowych, patronuje życiu wewnętrznemu chrześcijan i rzemieślnikom. Jest także patronką cierpiących na bóle głowy.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Dziś we wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktory Kościoła, wspominamy zmarłych kapłanów 15 października. W 2002 roku do domu ojca odszedł ksiądz Zbigniew Skumiel. W 2011 ksiądz Lucjan Morawski, a w 2024 ksiądz Tadeusz Kulik. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Maciej Berek nie został dopuszczony do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Wczoraj wstęp do pomieszczeń sędziowskich Maciejowi Berkowi i innym niedawno wybranym sędziom uniemożliwił prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Prezesa Trybunału poparł prezydent Karol Nawrocki, który nie uznaje ślubowania Macieja Berka. Do tej sprawy wracamy w wiadomościach o siódmej. Kierowcy i pasażerowie autobusów muszą zmienić przyzwyczajenia. Dziś rusza remont ronda przy kościele misjonarzy w Tarnowie, a to oznacza duże zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia. Osoby, które korzystały z przystanków przy Świcie i przy Plantach, muszą dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy, bo początkowe przystanki będą teraz gdzie indziej. Na przykład dla pasażerów jadących w stronę Żabna i Dąbrowy Tarnowskiej kursy zaczynać się będą nie przy Plantach, ale przy domu handlowym Max. Mieszkańcy regionu już szykują się na utrudnienia, które mogą potrwać nawet ponad rok.
2: Będzie więcej korków i będzie dla pieszych też, nie będzie można tak przejść. Ja jeżdżę pod miejskimi autobusami. Okaże się, jak będzie.
3: Dla ciebie to będzie duża zmiana?
4: Nie, raczej to jest kwestia paru ulic, jednego, dwóch przystanków, na których i tak często nie wysiadam, więc nie ma tu żadnego problemu.
5: Sprawdzałam, już są, ale niewielkie, tylko tu przy końcu. Tylko tyle, że nie będzie autobus stał na Plantach, tylko będzie tutaj, na Szkotniku.
0: Z powodu zmiany organizacji ruchu w pobliżu placu budowy zużycia wyłączone zostaną przystanki Krakowska, Plac Kościuszki i Sikorskiego Świt. Autobusy miejskie linii numer 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33 oraz 41 zamiast tam zatrzymywać się będą na przystanku zastępczym zlokalizowanym przy ulicy Krasińskiego. Autobusy linii numer 1 zmierzające w kierunku Mościc pojadą ulicami Krakowską, Pułaskiego i Mościckiego. Pominięte zostaną przystanki Sikorskiego Świt oraz Mościckiego Szkotnik. W zastępstwie obsługiwane będą przystanki Krakowska, Plac Popiełuszki oraz tymczasowy przystanek przy ulicy Pułaskiego. W ten sam sposób poruszać się będą autobusy linii numer 30 jadące w kierunku Parku Wodnego. Autobusy linii numer 5 i 6 wyruszą z przystanku Pułaskiego Pętla ulicami Pułaskiego i Mościckiego do ulicy Szkotnik. Pominięte zostaną przystanki Krakowska Planty oraz Sikorskiego Świt. Bez zmian będą kursować autobusy linii numer 1 i numer 9 zmierzające w kierunku szpitala.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sądeccy uczniowie zostali mistrzami Polski w Mustrze. Tytuł ten trafił po raz kolejny do reprezentacji zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu. Uczniowie tamtejszych klas mundurowych spędzili wiele godzin na regularnych treningach, aby dojść do perfekcji.

0: ze swoim pokazem.
1: Mamy kilka kompanii reprezentacyjnych z każdego rocznika po jednej. Grupy pokazowe 3, to była główna grupa pokazowa, szkolą się następne, także mamy ciągłość w szkoleniu i dzięki temu później w przyszłości myślę, że te sukcesy będą przychodzić, bo to już jest kilkadziesiąt tytułów różnego typu, jeżeli chodzi o musztrę. Zresztą nie tylko o musztrę, ale akurat w tym aspekcie no to jest spowodowane tym, że mamy ciągłość szkolenia, młodzież jest chętna, chce się szkolić i ich determinacja do tego jest bardzo duża.
0: Mówił dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski. Nowosądeccy strzelcy zdobyli tytuł mistrza Polski w musztrze podczas finału 3. ogólnopolskiego przeglądu musztry oddziałów o profilu mundurowym i klas mundurowych, który odbył się w Akademii Policji w Szczytnie. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00, to za niespełna pół godziny.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czekamy na wschód słońca. Ten wschód to dopiero godzina 7:00. Na razie my jeszcze niebo pochmurne, jeszcze to słońce gdzieś tam smacznie sobie wyśpi. I pytanie, czy będzie nam dziś towarzyszyło. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia no ta zmienna pogoda. Rano, o poranku przelot opady deszczu, chmury, po południu przejaśnienia, w ciągu dnia 13 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Lekkie opady deszczu, godzina 10:11, po 12:00 już powinno się zrobić ładnie, słoneczko koło godziny 14:00, chociaż przejaśnienia lokalnie mogą występować już dużo wcześniej, tak więc czekamy na słońce, czekamy na te przejaśnienia. Ciśnienie teraz o poranku wynosi 1003 hektopaskale, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna, a kolejne dni, bo przecież coraz bliżej weekendu jesteśmy, piątek 13 stopni, sobota, niedziela to 14-13 stopni, ale w nocy temperatura no dużo niższa. W nocy temperatura może spaść do 4, a na przykład z piątku na sobotę to w nocy tylko +1, czyli naprawdę zrobi się zimno, tak więc lokalnie mogą występować lekkie przymrozki, tak więc tutaj szczególny apel do wszystkich zmotoryzowanych o poranku. W nocy, którzy po naszych drogach się przemieszczają, uważajcie ostrożnie, no i przede wszystkim noga z gazu. A jak się podróżuje po tych naszych ulicach, już za chwilę to będziemy sprawdzać. No i przypomnienie dla tych wszystkich, którzy tutaj szczególnie w centrum Tarnowa się przemieszczają, bo przecież jak słyszeliśmy w wiadomościach, no czekają nas zmiany i to duże zmiany na rondzie Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego. Te zmiany nastąpią w godzinach, a dokładnie po godzinach porannego szczytu, tak więc jeszcze w tym porannym szczycie przez to rondo przyjedziemy, ale po godzinach porannego szczytu już tutaj nastąpią zmiany, tak więc kierowcy bądźcie czujni, no i przestudiujcie sobie te mapki, żeby później się nie okazało, że gdzieś tam, no właśnie, utkniemy, no i nie będziemy mogli przejechać, dlatego tutaj apeluję o to, żeby sprawdzić, ale więcej na ten temat już za chwilę w informacjach dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę. Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

14 minut do 7. To ten czas, gdzie wyjeżdżamy na ulicę. Przypominam, o poranku jeszcze czekamy na wschód słońca. Słońce wstaje punktualnie o godzinie 7. Tak więc jeszcze taka szarówka nam towarzyszy. Delikatnie może nam pokropić w tych godzinach porannych, tak więc kierowcy, uważajcie na te zmienne warunki pogodowe. Mamy jesień. Te temperatury też nas nie rozpieszczają. Warto już przygotować ten pojazd do już zbliżającej się powolutku tej zimy, czyli tutaj te najważniejsze elementy, uszczelki, wycieraczki, czy na przykład akumulator. O oponach to już nie wspominam, bo to chyba każdy wie i nie trzeba przypominać, ale na pewno trzeba przypominać o zmianach tutaj w centrum Tarnowa. Kierowcy już wiedzą, ale przypominamy cały czas, że to właśnie dziś, 15 października, w rejonie ulic Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego oraz na ulicach przylegających będzie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozbudową właśnie skrzyżowania w rejonie dawnego Wintaru. Kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze w tych godzinach porannych będziemy mogli normalnie przejechać, ale już po tym porannym szczycie, moi kochani, tam się zaczną już te zmiany, dlatego apeluję, przypominam, ostrożnie, powoli, przede wszystkim nienerwowo. Warto spoglądnąć na mapkę, jak to będzie wszystko wyglądało. Mamy już te mapki, wchodzicie na naszą stronę rdn.pl i tam będziecie mogli zobaczyć, które ulice będą wyłączone, jak będą wyglądały te kierunki jazdy na właśnie ulicy Krakowskiej, ulicy Narutowicza. Zachęcam, żeby uniknąć tego zamieszania, bo będziemy musieli się przyzwyczaić przez te najbliższe kilka dni, będzie najgorzej, a później już z automatu będziemy jeździli tymi dodatkowymi tutaj trasami, które będziemy musieli sobie obrać. 12 minut do 7, to jeszcze ulica Tarnowa. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, zarówno w nocy, jak i poranku, bez tych zdarzeń. A na ulicach, już robi nam się spory ruch, tych samochodów nam przybywa w tych godzinach porannych. Krótki postój czekam na zmotoryzowanych na Konarskiego, na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Dąbrowskiego. Na Dąbrowskiego też dojeżdżając do skrzyżowania Konarskiego Gumniska możemy się zatrzymać na wysokości Nadbrzeżnej. Tutaj ulicy powolutku do tego skrzyżowania będziemy dojeżdżać. Wzmożony ruch to Klikowska od 3 maja powoli do Ronda Sławskiego Szkotnik i od Ziołowej na Klikowskiej powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, czyli jak zwykle o poranku na ulicy Klikowskiej spory ruch i spory ruch na Alejach Kwiatkowskiego, teraz szczególnie od strony Mościckiego, jeden samochód za drugim na wysokości już tutaj mostu na Białej. Z Bylitowska bez utrudnień, zobaczmy sobie Koszycka, Mieszka Pierwszego, tutaj już powolutku do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska. To tyle na razie z dróg. Teraz przenosimy się na inne drogi, powietrzne drogi. O poranku 10 minut przed 7. Janek Szynal, Rakieta.

Tak, jak rakieta do celu mkniesz, a są tacy, którzy mkną do tego celu, ale mam nadzieję, że nie jak rakieta podążają po tych naszych ulicach, tylko spokojniej. Bo wiemy, z jakimi prędkościami, jakie prędkości może rozwinąć rakieta. Tak więc do tego celu o poranku są tacy, którzy podążają, czyli podążają do pracy, podążają do szkoły, a my podążamy do godziny 7 powolutku z Kasią Kowalską, punktualnie o godzinie 7 wiadomości. Po wiadomościach sprawdzamy jeszcze raz prognozę pogody i dobra już informacja z samego rana. Słońce wstaje o 7, ale już mamy przejaśnienia, tak więc może nie będzie nam padało? Może te przejaśnienia już od wczesnych godzin porannych, a nie dopiero to słońce po południu? O tym za chwilę, punktualnie o 7 po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
3: Maciej Berek i inni sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. O szczegółach już za chwilę. Operacje z użyciem robota, więcej łóżek dla pacjentów i krótsze kolejki. Dziś w Tarnowie otwarcie nowego kompleksu medycznego. Po półrocznym etacie menadżer Areny Jaskółka rezygnuje ze stanowiska.
4: Wyczerpała się jednak formuła tego typu zatrudnienia. Stwierdził, że praca na umowę o pracę nie jest dla niego satysfakcjonująca.
3: Ostatni urlop przed emeryturą postanowił poświęcić na ekstremalną akcję charytatywną. Artur Grondalski z Gorlic zbliża się do półmetku liczącego ponad 950 km szlaku do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Maciej Berek nie został dopuszczony do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Wczoraj wstęp do pomieszczeń sędziowskich Maciejowi Berkowi i innym niedawno wybranym sędziom uniemożliwił prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Prezesa Trybunału poparł prezydent Karol Nawrocki, który nie uznaje ślubowania Macieja Berka. Krzysztof Polasik.
5: Prezydent spotkał się po południu z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Tak powód jego wizyty tłumaczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Pan prezydent chciał, osobiście podkreślam jako gwarant ciągłości władzy państwowej, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
5: Prezydent nie uznaje ślubowania Macieja Berka, bo odbyło się bez jego obecności, a poza tym ma wątpliwości co do spełnienia przez niego wymogu posiadania 10-letniego stażu radcy prawnego. Premier Donald Tusk odpowiada, że procedury zostały spełnione i trwa przywracanie praworządności.
7: A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
3: To największa inwestycja w historii Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Dziś otwarcie nowego kompleksu medycznego, który ma znacznie podnieść jakość i poszerzyć ofertę leczenia pacjentów. W nowym budynku H, który jest połączony z pozostałą częścią szpitala, jest 5 sal operacyjnych, 2 sale diagnostyczno-zabiegowe, centralna sterylizatornia, sala wybudzeniowa, zaplecze techniczne i anestezjologiczne. Zostanie tu przeniesiony oddział neurologii z pododdziałem udarowym, a oddział anestezjologii i intensywnej terapii zwiększy liczbę łóżek z 9 do 14.
9: Cały blok operacyjny będzie tam przeniesiony, czyli 7 sal operacyjnych, z czego 3 dedykowane są dla onkologii, 2 sale diagnostyczne i 2 sale, jedna dla ortopedii, a druga dla neurochirurgii. No zupełnie nowe, nowoczesne na światowym poziomie rozwiązania. Pododdział udarowy został od nowa urządzony, zbudowany. Będzie nowa, bardzo nowoczesna, intensywna terapia. W tej chwili mamy zakontraktowanych 9 łóżek. Zwiększyliśmy tę ilość zgodnie z wytycznymi, z wymaganiami do 14 łóżek. No z tym, że na to nie ma jeszcze kontraktu, to będziemy się starać i rozmawiamy zresztą już z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3: Mówiła w programie Słowo za Słowo dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie Anna Czech. Jak dodała, nowy kompleks medyczny to nie tylko dodatkowe pomieszczenia i przestrzeń, ale przede wszystkim nowoczesny sprzęt i wyposażenie, które wpłyną nie tylko na szybką diagnostykę i proces leczenia. Pierwsze operacje z użyciem robota chirurgii będą się odbywać najwcześniej w przyszłym roku. Sama inwestycja to 120 milionów złotych, około 80 milionów stanowiło dofinansowanie z KPO, 600 tysięcy dopłaciło województwo małopolskie. Samo wyposażenie i aparatura medyczna kosztowała około 40 milionów złotych. Po pół roku pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Czwartkiewicz zrezygnował z dalszej współpracy na dotychczasowych warunkach. Doświadczony menadżer zajmował się ożywianiem Aryny Jaskółka, został wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu. Na początku pracy menadżera było wiele zapowiedzi z prowadzenia dużych imprez sportowych i kulturalnych, otworzenia przestrzeni Aryny Jaskółka na mieszkańców Tarnowa i ułatwienia negocjacji z zewnętrznymi firmami zainteresowanymi wynajmem hali widowiskowo-sportowej. Jak mówi dyrektor TOSiR-u Arkadiusz Marszałek, jego zastępcy nie można było odmówić pomysłowości, a efekty tej pracy widać w obłożeniu kalendarza imprez w arenie. Zaznaczył jednocześnie, że decyzja jego zastępcy o zakończeniu współpracy dotyczy przede wszystkim formy zatrudnienia. Jak wyjaśnia dyrektor TOSiR-u, Krzysztof Czwartkiewicz wcześniej nie był związany z jednostkami samorządowymi, które charakteryzują się inną specyfiką pracy niż działalność w sektorze prywatnym.
4: Zastępca dyrektora pracuje do końca tego tygodnia w formule umowy o pracę. Wyczerpała się jednak formuła tego typu zatrudnienia. Jest to menadżer z krwi i kości, który stwierdził, że praca na umowę o pracę nie jest dla niego satysfakcjonująca. Nie lubi przesiadywać za biurkiem, musi być w ruchu, więc zaproponował zmianę formuły zatrudnienia i przejście na rozliczenia B2B.
3: Dyrektor TOSiR-u dodał, że oferta zastępcy została przekazana władzom miasta, które mają podjąć decyzję o możliwości współpracy na innych warunkach.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Ostatni urlop przed emeryturą postanowił poświęcić na ekstremalną akcję charytatywną. Artur Grondalski z Gorlic zbliża się do półmetku liczącego ponad 950 km szlaku do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Wszystko po to, aby pomóc Nikoli Woźniak i Poli Betkier z zespołem Retta. Chce, żeby dzięki trudom wędrówki więcej osób zwróciło uwagę na problem genetycznej choroby dziewczynek. 64-latek z Gorlic nie ukrywa, że droga z Lagos do Lizbony nie była do tej pory dla niego łaskawa.
10: To jest cały czas trasa po wydmach, piaskach, plażach i klifach. Bardzo, ale to naprawdę bardzo ciężka. I czasami 40 km pokonywałem do 12 godzin. Później już wszedłem na drogę Świętego Jakuba, kieruję się w stronę Porto.
3: Artur Grondalski przemierza Portugalię od 1 października. Jego wędrówka musi zakończyć się do końca tego miesiąca, bo wtedy właśnie kończy się też jego ostatni urlop przed emeryturą. Codziennie pokonuje więc około 20 do 40 km, niezależnie od pogody czy warunków panujących na trasie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: A propos warunków pogodowych, to sprawdzamy te warunki pogodowe w Małopolsce, dokładnie w regionie tarnowskim. My mamy już przejaśnienia, słoneczko nam stało punktualnie o godzinie 7, czyli 7 minut temu. A dzisiejszy dzień jak będzie wyglądał? No samego rana jeszcze te chmury będą nam tutaj dominować, lokalnie przejaśnienia będą występowały, ale po południu synoptycy zapowiadają nam już, że czwartek powinien być słoneczny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: I tego słońca powinno być coraz więcej już od godziny 12, chociaż między 10 a 11 lokalnie może delikatnie nam popadać deszcz. No i temperatury, jakie nam dziś będą panowały? 13 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Mamy teraz 8, jutro też 13, a w nocy 4, a najchłodniejsza noc to dopiero przed nami. Z piątku na sobotę temperatura nam spadnie do 1 stopnia. Plus 1 stopnia i lokalnie mogą występować lekkie przymrozki. 8 minut po 7. Przenosimy się teraz do Helsinek, a do Helsinek zabiera nas Daria Zawiałow. Przypominam, polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Nie zostawiaj dobrej okazji na ławce. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: 16 minut mamy po godzinie 7, to ten czas, gdzie zaglądamy do naszego kalendarza i sprawdzamy wydarzenia 15 października i powiem, że sporo tych wydarzeń, ważnych wydarzeń, szczególnie dla naszego zdrowia. Dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, a we współczesnych czasach coraz więcej kobiet choruje właśnie na raka piersi. Szacuje się, że dotyka on co 14 Polkę. Przerażające jest również to, iż znacznie obniżył się wiek osób walczących z nowotworami piersi. Kiedyś dotyczyło one głównie kobiet pomiędzy 50 a 65 rokiem życia. Obecnie dotyka znacznie młodsze osoby, nawet 30-letnie. Tak więc dziś apelujemy o to, żeby, no drogie panie, badać się, regularnie badać się i tutaj poddawać się mamografii, żeby dbać o swoje zdrowie. I ta profilaktyka, samo badanie oraz korzystanie z usług specjalistów obowiązkowo nie tylko w dniu walki, ale również przez cały rok, pamiętajmy i nie zapominajmy o tym. Dziś również w kalendarzu mamy Dzień Dziecka Utraconego, Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Rodzice, którzy doświadczyli poronienia czy śmierci dziecka w czasie porodu do końca życia, no muszą zmagać się właśnie z tym koszmarem i tutaj dziś no właśnie manifestujemy tą miłość do tego utraconego dziecka, Dzień Utraconego Dziecka, Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Dziś również w kalendarzu mamy między innymi Międzynarodowy Dzień Białej Laski, który no, zwraca nam uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Jak mówi prezes Polskiego Związku Niewidomych Andrzej Brzeziński, postęp technologiczny przyczynił się do poprawy jakości życia, ale biała laska nadal jest takim podstawowym narzędziem dla osób właśnie z tą niepełnosprawnością.
1: Mamy białą laskę orientacyjną, gdzie osoba niewidoma chodzi z nią, ale mamy też tak zwane laski sygnalizacyjne, które używają osoby słabowidzące i dzięki tej lasce osoby z zewnątrz widzą, że osoba ma problem ze wzrokiem. Oczywiście wiele osób też słabowidzących nie używa, bo jest na różnym poziomie, używa okularów, używa sprzętu czy nowoczesnych technik, smartfonów, powiększania na telefonie, na tablecie.
0: Natomiast Krzysztof Pepeda, który jest osobą słabowidzącą, zwraca uwagę, że wiele się poprawiło w kwestii dostępności, ale jest nad czym jeszcze popracować.
2: Na przykład w zakresie komunikacji wdrażamy komunikaty głosowe, czy w pociągu, czy w autobusie komunikacji miejskiej, ale to przestaje działać, bo jest zwykła awaria techniczna i taki pojazd z niedziałającymi komunikatami potrafi jeździć przez kilkanaście godzin, kilka dni. Nie traktujemy tego jeszcze jako krytycznej awarii, którą trzeba natychmiast usunąć, więc to jest wyzwanie, chociaż można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju problem pierwszego świata, bo wiele problemów nam się udało rozwiązać.
0: Międzynarodowy Dzień Białej Laski został ustanowiony w 1964 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Johnsona, a celem tego dnia jest po prostu zwiększenie świadomości społecznej, zrozumienia i szacunku wobec osób z niepełnosprawnością wzroku, a także promowanie ich samodzielność i aktywność w życiu społecznym. Przypominam, w Polsce Dzień Białej Laski obchodzony jest od 90 lat, a obchodzimy właśnie ten Dzień Białej Laski 15 października.

cię. 23 minuty po godzinie 7. Jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy tym naszym kalendarzu, kalendarzu świąt nietypowych. I z tego kalendarza dowiadujemy się, że dziś, no właśnie, a propos naszego porannego spotkania, bo zazwyczaj ten poranek zaczynamy co? Od śniadania, ale wcześniej jest poranna toaleta. No i właśnie, a propos porannej toalety, dziś Światowy Dzień Mycia Rąk. No właśnie, Światowy Dzień Mycia Rąk. No i pytanie, jak długo myjemy te nasze rączki? WHO mówi jasno i wyraźnie. Minimum 30 sekund. Tyle czasu trwa prawidłowe, higieniczne mycie rąk i właśnie WHO zaleca 30 sekund. A my? No, okazuje się, że przeciętnie myjemy ręce tylko przez 5 sekund, co nie wystarcza do usunięcia drobnoustrojów. 15 sekund mycia naszych rączek to usuwa 90% bakterii, a 30 sekund tyle czasu powinno trwać prawidłowe. Tak więc proszę pamiętać, że nie 5 sekund, tylko 30 sekund, tak więc dorzucamy jeszcze 25 sekund. No mam nadzieję, że to zrobicie i nikt nie powie, że po prostu nie ma czasu, bo to już 7.24 i spieszę się. Nie, nie, nie, tutaj się nie spieszymy, tylko myjemy te rączki dokładnie i tutaj nie chodzi o to, żeby to było dziś, tylko tak myjemy rączki przez cały rok, przez całe życie. Dbajmy o to z naszym zdrowiem, bo to jest bardzo ważne, szczególnie myjemy te rączki przed jedzeniem, przygotowaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety, przypominam, po powrocie do domu, z pracy, gdzieś jak na zewnątrz jesteśmy, po kontakcie ze zwierzętami. Pamiętajcie, dbajmy o to, żeby te rączki były czyste, żebyśmy nie roznosili zarazków. Przypominam, dziś w kalendarzu Światowy Dzień Mycia Rąk.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Wolność. To ja mam

0: i będzie się działo.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: O poranku niewielkie przejaśnienie, ale również synoptycy zapowiadają nam w godzinach przedpołudniowych lekkie opady deszczu mogą w regionie występować. Do tego wiatr w porywach do 15 km na godzinę, tak więc kolejny dzień zapowiada nam się chłodny, bo temperatura maksymalnie dziś to 13 stopni. Mamy 8, ale ta odczuwalna to przypominam zawsze te 2 stopnie mniej. Po południu ma być słońce.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Mówię, ma być słońce po południu, bo wiemy, że ta pogoda to mimo wszystko jest nieprzewidywalna. Wczoraj miało nie padać, a proszę bardzo, w godzinach praktycznie popołudniowych, od południa, od 12 delikatnie nam deszczyk towarzyszył i tak towarzyszył mniej więcej do godziny 14. Mam nadzieję, że dzisiaj nam nie zrobi tego, chociaż nie, no, przed południem ma delikatnie nam popadać, ale lokalnie, tak więc nie wszędzie. No i pytanie, czy to słońceczko będzie jednak z nami, czy nie? Na razie mamy przejaśnienia. Koło świętej Jadwigi, babie lato, fruwa na wyścigi. No właśnie, koło świętej Jadwigi. A dziś w kalendarzu mamy Jadwigi. No i pytanie, co z tym babiem latem? Gdzie ono jest? Gdzie nam się schowało to babie lato? Gdzie ta złota polska jesień? W prognozie długoterminowej, no niestety, nie widać w tym tygodniu złotej polskiej jesieni. Temperatury cały czas maksymalnie do 13 stopni. W nocy to nawet spadnie do tylko jednego. Przyszły tydzień to też 14-15 stopni. W nocy 4-5 i tak praktycznie do końca października. Chociaż i tak nie jest źle, bo końcówka października to w nocy 0, a w ciągu dnia to tylko 9 stopni.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

zapytaj mnie, czy znajdziesz ją za zakrętem. No, zapytam nie o Nowe Horyzonty, ale zapytam o Fiata 126P. Czy za tym zakrętem znajdziecie naszego maluszka, Fiacika, dokładnie 45 lat temu? To był rok 1981, z taśmy montażowej właśnie 15 października, z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P. No i się pytam, gdzie ten milion tych samochodów na naszych drogach? Gdzie one są? Gdzie się chowają te samochody? Oj, na palcach boję się jednej ręki, by policzył te wszystkie samochody, które po tych naszych ulicach się przemieszczają. Przyznam się szczerze, dawno nie widziałem Fiata 126P. No, żeby przejeżdżał po tych naszych drogach, po tych naszych ulicach, tak więc niech gdzieś się pojawią. Niech wszyscy zobaczą ten cud techniki motoryzacyjnej. Zero praktycznie elektroniki, nic tam nie było. Wszystko manualne i to był samochód. Nic nas tam nie rozpraszało. Wszędzie można było zaparkować, wszędzie można się było zmieścić, a szczególnie dziś takim maluszkiem, oj, to by się dobrze, idealnie jeździło, bo przypominam, dziś rozpoczyna się przebudowa ronda u zbiegu ulicy Narutowicza, Krakowskiej i Sikorskiego. Z ronda nie będzie można już zjechać w górę ulicy Krakowskiej w stronę Starówki. Ta część ulicy będzie jednokierunkowa, da się jedynie wyjechać ze ścisłego centrum na rondo. Nie będzie też możliwego zjazdu z ronda w ulicę Sikorskiego. Ulica Sikorskiego zostanie całkowicie zamknięta. Tam w miejscu pasów koło centrum handlowego będzie powstawać przejście podziemne dla pieszych. Zmiany będą też dotyczyć zarówno kierowców, jak i pieszych i podróżujących autobusami, busami tutaj z regionu tarnowskiego. Wyłączony zostanie przystanek przy ulicy Krakowskiej w pobliżu Placu Kościuszki. No i pasażerowie będą wsiadać do autobusów w dwóch różnych lokalizacjach, zależnie od trasy linii autobusowej. Tak więc tutaj warto o tym pamiętać. Drodzy zmotoryzowani, drodzy kierowcy, trzeba być czujnym, a co najważniejsze, no stosować się do znaków. Policjanci tutaj w audycji między innymi pomagamy, chronimy z tarnowskimi policjantami, rozmawialiśmy na antenie Radia Arden Małopolska i tutaj my policjanci powiedzieli, że właśnie w tych pierwszych dniach będą tam przyglądać się, będą pomagać kierowcom, a jak zobaczą, no że coś sobie mimo wszystko my nie radzimy z tym poruszaniem się, no to będą te zmiany jeszcze kontynuowane, tak żeby usprawnić to przejeżdżanie właśnie w tym newralgicznym punkcie naszego miasta. Ja przypominam, że jeszcze w tych godzinach porannych tam przejedziemy po tym porannym tłoku komunikacyjnym, jak to zwykle z samego rana tych samochodów naprawdę sporo, bo przecież do szkoły, do pracy podążamy. Wówczas zaczną się te już zmiany na tym rondzie, dlatego przypominam Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego oraz ulice przyległe. Czasowa organizacja ruchu związana z rozbudową właśnie tego skrzyżowania w rejonie dawnego Wintaru. Jak to długo potrwa? Około roku będziemy musieli tam, moi drodzy zmotoryzowani, no mieć się na baczności. No i przypominam, sprawdźmy sobie mapkę między innymi, jak to wszystko będzie wyglądało na naszej stronie internetowej www.erden.pl. Zaglądnijmy, przestudiujmy tak, żeby po prostu nie było jakichś pomyłek, żeby się nie okazało, że no po prostu nie możemy się przedostać do tego punktu, jaki sobie tam wyznaczyliśmy. A propos przedostania się teraz, no to zaglądnijmy na ulicę. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. No ale samochodów już mamy sporo i stoimy i czekamy. No, stoimy na Klikowskiej do Solidarności, na Klikowskiej od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słackiego, na Szkotnik. Spory ruch też na ulicy Szujskiego, odcinek między Klikowską a Szkotnik. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów więcej na Konarskiego, jadąc w kierunku Narutowicza. Postój na Tuchowskiej do Konarskiego, na Gumnickiej od Mostowej, tutaj powoli do Dąbrowskiego. Również czeka zmotoryzowanych postój na Klikowskiej, to od Rzeźniczej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. No i Mościca, Aleje Kwiatkowskiego od strony Witosa, dokładnie od Ronda Solidarności. No już sznur samochodów się ciągnie do czerwonych klonów. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Wyjątkowo spokojnie, mówię wyjątkowo, bo wiemy, że tam no różnie bywa i czasami my trafimy na pusty odcinek drogi, dojeżdżamy do skrzyżowania bez problemów, a dosłownie za parę minut okazuje się, że stoimy na wysokości Mieszka I czy Chrobrego, a teraz no praktycznie do samego skrzyżowania dojeżdżamy Czerwona Krakowska bez utrudnień.
I do tych zmian na naszych drogach. Jeszcze my wrócimy na antenie Radia Arden Małopolska i jeszcze raz zaglądniemy i sprawdzimy, jak te nasze ulice wyglądają, ale to dopiero przed godziną 9, a teraz 12 minut przed godziną 8. Deszczem, który może nam dzisiaj towarzyszyć. Przypominam, synoptycy zapowiadają lekkie, lokalnie opady deszczu i Patrycja Markowska.

0: Stacja Warszawa i zespół Lady Punk, a my wysiadamy teraz na stacji Tarnów, czyli już za chwilę punktualnie o godzinie 8, czyli za 3,5 minuty wiadomości, a po wiadomościach nasza poranna rozmowa z cyklu Słowo za Słowem. Kto dziś gościem radia? O 8.10 gościem będzie Seweryn Partyński, radny Rady Miejskiej w Tarnowie z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, ta rozmowa to godzina 8.10.
1: Reklama. Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Spór o ślubowanie Macieja Berka.
2: Obec, to znaczy w obecności. Czy jest tam pan prezydent? Nie ma prezydenta tam. Nie, zatem to ślubowanie nie ma żadnej mocy prawnej.
1: Rusza remont ronda przy kościele misjonarzy w Tarnowie. Szykują się duże utrudnienia. Wzrost świadomości na temat mediacji i możliwości korzystania z nich był głównym celem konferencji, która odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. O szczegółach już za chwilę. W sobotę nie będzie spotkania dzieci misją. To spotkanie zostało odwołane. Wiadomości o 8, Anna Mleczko, zapraszam. Opozycja uważa ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za nieważne, a koalicja rządząca za zgodne z prawem. Nowy sędzia złożył je wczoraj w Sejmie bez udziału prezydenta, który nie wyznaczył terminu uroczystości. Prezes Trybunału na razie nie dopuścił go do orzekania. O szczegółach Piotr Durys.
3: Spór dotyczy przede wszystkim tego, czy prezydent musi być obecny podczas ślubowania. Ustawa mówi, że sędzia ślubuje wobec prezydenta. Dla opozycji oznacza to obowiązkową obecność głowy państwa, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
2: A zatem obec, to znaczy w obecności. Czy jest tam pan prezydent? Nie ma prezydenta tam. Nie, zatem to ślubowanie nie ma żadnej mocy prawnej.
3: Politycy koalicji powołują się na opinię Komisji Weneckiej, która w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta. Ich zdaniem to prezydent nie wypełnił swojego obowiązku, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
4: Konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent ma uprawnienia i ma obowiązki. W przypadku odebrania przysięgi jest to obowiązek i ten obowiązek prezydent musi dokonać.
3: Prezes Trybunału zapowiedział, że zamierza zapytać prezydenta, czy uznaje ślubowanie Macieja Berka.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Tarnowscy kierowcy i pasażerowie autobusów muszą zmienić przyzwyczajenia. Dziś rusza remont ronda przy kościele misjonarzy, a to oznacza duże zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia. Osoby, które korzystały z przystanków przy świcie i przy plantach, muszą dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy, bo początkowe przystanki będą teraz gdzie indziej. Na przykład dla pasażerów jadących w stronę Żabnej i Dąbrowy Tarnowskiej kursy zaczynać się będą przy domu handlowym Max. Mieszkańcy regionu już szykują się na utrudnienia.
5: Będzie więcej korków i będzie dla pieszych też nie będzie można tak przejść. Ja jeżdżę podmińskimi autobusami. Okaże się, jak będzie.
6: Dla ciebie to będzie duża zmiana?
7: Nie, raczej to jest kwestia paru ulic, jednego, dwóch przystanków, na których i tak często nie wysiadam, więc nie ma tu żadnego problemu.
8: Sprawdzałam, już są, ale niewielkie, tylko tu przy końcu. Tylko tyle, że nie będzie autobus stał na plantach, tylko będzie tutaj, na szkodniku.
1: Bez zmian będą kursować autobusy linii numer 1 i numer 9 zmierzające w kierunku szpitala. One nadal będą wyjeżdżać z przystanku przy plantach.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wzrost świadomości na temat mediacji i możliwości korzystania z nich był głównym celem konferencji, która odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Chcemy, aby jak najwięcej obywateli korzystało z tej możliwości, zanim dana sprawa trafi na wokandę, mówi prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Mieczysław Kamiński. Jak dodaje, mediacji nie można mylić z negocjacjami.
9: Mediator nie negocjuje ze stronami ugody. Nie przedstawia warunków, na których można zawrzeć porozumienie. Mediator tak kieruje tym postępowaniem, żeby każda ze stron dochodziła do takich wniosków, które będą ich pozycje zbliżać. Najpierw poznaje ich oczekiwania, potem przedstawia te oczekiwania drugiej stronie. Kierując rozmową, zadając pytania, stara się, aby doprowadzić do tego, że sama strona znajduje sposób na rozwiązanie.
1: Chociaż ludzie coraz częściej korzystają z przedsądowych mediacji w regionie sądeckim, to jednak wciąż za rzadko, uważa Mieczysław Kamiński. Mediacje najczęściej dotyczą sporów małżeńskich czy związanych z pieniędzmi. Aby doszły do skutku, muszą się na nie zgodzić obie strony konfliktu. Mediatorami są osoby zarówno z polecenia sądu lub zajmujące się tym zawodowo osoby prywatne. W sobotę nie będzie zapowiadanego spotkania dzieci misją. Wszyscy możemy jednak stworzyć drzewo pokoju, zapowiadają organizatorzy. Odwołane zostało trzecie diecezjalne spotkanie dzieci misją, które miało odbyć się w najbliższą sobotę w arenie Jaskółka w Tarnowie. Jak informuje dyrektor Wydziału Misyjnego ksiądz dr Maksymilian Lelito, wpływ na to mają okoliczności zewnętrzne. Chodzi o ostatnie niebezpieczne wydarzenia w polskich szkołach oraz o obawy rodziców dzieci i opiekunów grup o bezpieczeństwo uczestników. Spotkanie misyjne dla dzieci ma odbyć się w innym terminie. Jednym z punktów sobotniego wydarzenia miało być stworzenie drzewa pokoju. Takie drzewo jednak powstanie, a włączyć mogą się dzieci, młodzież i dorośli.
10: Nikt z nas się nie spodziewał, że właśnie taka atmosfera przemocy i niepokoju do nas też dotrze. Będziemy musieli podejmować takie decyzje, żeby odwoływać spotkanie. I dlatego wychodzimy z taką inicjatywą, aby spróbować stworzyć drzewo pokoju i zapraszamy do udziału w tej inicjatywie wszystkich tych, którym sprawa pokoju leży na sercu. To drzewo początkowo suche, ono będzie zapełniać się liśćmi. Będzie to też z jednej strony sprzeciw nasz, że nie zgadzamy się na to, żeby przemoc zmieniała nasze marzenia, plany. Z drugiej strony chcemy jeszcze więcej od siebie dać dla sprawy pokoju.
1: Na przygotowanym liściu dostępnym do pobrania na stronie Wydziału Misyjnego należy napisać swoje imię. Zebrane liście zostaną umieszczone na symbolicznym suchym drzewie symbolizującym świat pełen przemocy i wojen. Liście wraz z imionami należy przekazywać lub przesłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Seweryn Partyński, tarnowski radny Prawa i Sprawiedliwości. Gościem RDN Nowy Sącz będzie Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. A po 9:00 rozgryźć kościół. Gośćmi księdza Marcina Gryzły będą ksiądz dr Maksymilian Lelito, dyrektor Wydziału Misyjnego przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz ksiądz Karol Kuźma, zastępca dyrektora Wydziału Misyjnego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Bez zmian w prognozie pogody, czyli o poranku niewielkie tylko przejaśnienia. Po południu już tych przejaśnień powinno być dużo więcej, więcej promieni słonecznych tutaj do nas powinno dotrzeć. W ciągu dnia 13 stopni maksymalnie, mamy 8, do tego jeszcze wiatr, który będzie dochodził w porywach do 15 km na godzinę, będzie obniżał nam temperaturę odczuwalną.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie.

0: A propos tego czasu, to mamy 11 minut po godzinie 8 i to najwyższy już właśnie czas, żeby przejść do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry jeszcze raz, a w studiu jest już ze mną Seweryn Partyński, tarnowski radny Prawa i Sprawiedliwości, politolog, obserwator i komentator życia politycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
2: Udało się dotrzeć na czas, nie stał pan w korkach?
3: Prewencyjnie jechałem inną trasą, natomiast Google pokazywał mi, że jeszcze remont nie wystartował, więc pewnie jakbym pojechał tamtędy, to i tak bym dotarł na czas.
2: I z tego co słyszę, wiele osób tak prewencyjnie omija to miejsce, choć właśnie z naszych informacji wynika, że jeszcze normalnie można się po rondzie w okolicach kościoła księży misjonarzy poruszać, bo o tym Armagedonie mówimy. Dzisiaj rusza ten remont i potrwa co najmniej rok i o ten remont też chcę zapytać, czy miasto jest przygotowane na ten komunikacyjny Armagedon, pana zdaniem?
3: Miasto nigdy nie jest przygotowane na żaden komunikacyjny Armagedon. Może być przygotowane jedynie cierpliwością mieszkańców i wyrozumiałością, że tego typu remonty muszą się odbyć i musimy trochę wspólnie pocierpieć, żeby później było lepiej. Oczywiście wykonawca zobowiązuje się, że ruch w tym miejscu będzie utrzymany, więc nie możemy mówić o przynajmniej teoretycznym paraliżu miasta. Jak wyjdzie w praktyce, za parę godzin pewnie się przekonamy, natomiast powinno być okej w tym miejscu, jeśli chodzi o przejezdność.
2: Niektórzy mieszkańcy, zwłaszcza kierowcy, zastanawiają się, czy październik to dobry miesiąc na rozpoczynanie takiego remontu, bo za chwilę będzie zima, za chwilę jakieś pewnie przymrozki czy mróz, czy te prace będą kontynuowane, czy tylko skończy się na zamknięciu tego przejazdu, a prace będą wznowione dopiero na wiosnę.
3: Wykonawca zobowiązał się do tego, że remont zostanie ukończony w terminie, więc to już mogę powiedzieć potocznie z martwieniem wykonawcy i mamy nadzieję, że rzeczywiście zostanie ten remont wykonany w terminie, bo jeżeli by nie był wykonany w terminie, wiązałoby się to ze zwrotem dotacji na ten remont, więc byłby to duży problem nie tylko dla miasta, ale również dla samego wykonawcy.
2: Radni będą przyglądać się temu remontowi?
3: Oczywiście, sam fakt, że większość radnych jeździ tamtędy codziennie, to będą się przyglądać nie tylko od strony urzędowej czy od strony magistratu, ale też od strony okna swojego samochodu.
2: Panie Sewerynie, bo ja zapowiedziałam, że jest pan politologiem, obserwatorem, komentatorem życia politycznego i o to życie polityczne chcę pana zapytać na początek. Gdzie dzisiaj jest politycznie Seweryn Partyński? Jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości, czy już w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego?
3: W Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to oczywiście jest środowisko, mogę powiedzieć, bliskie mojemu sercu, bo jestem cały czas radnym w klubie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nigdy nie byłem członkiem partii Prawa i Sprawiedliwość. Teraz, gdy wydzielił się nowy ruch polityczny z Prawa i Sprawiedliwości Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, zadeklarowałem działać w tym właśnie ruchu.
2: Można tak pogodzić te interesy? Jedną nogą w Prawie i Sprawiedliwości, jedną nogą w Rozwoju Plus? Bo ciągle jest pan radnym miejskim z PiS-u.
3: Ja jestem obiema nogami w Rozwoju Plus. Natomiast jeśli chodzi o członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to determinowane członkostwem w samym PiS-ie, bo wcześniej też nie byłem. I tutaj też dziękuję moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi odbyłem rozmowę i porozmawialiśmy sobie, czy jest sens w ogóle, żebym z tego klubu wychodził, a jeżeli bym nie wychodził, to zapytałem wprost, czy mnie wyrzucą z tego klubu. No to koledzy się roześmiali i powiedzieli, że na dobrą sprawę to przecież nic nie da, bo i tak opozycja po moim wyjściu czy nie wyjściu wciąż będzie miała 8 radnych plus, licząc jeszcze tak dla Tarnowa, to można powiedzieć, że 10 radnych będzie w opozycji. Także to by były tylko takie kosmetyczne ruchy, które do niczego by nie prowadziły.
2: Mateusz Morawiecki rozpoczął już to swoje polityczne tournée po Polsce. Dziś spotyka się m.in. z mieszkańcami Mielca. Czy Rozwój Plus stanie się trwałą konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości? Pytanie, kto na tym zyska i kto straci po prawej stronie sceny politycznej?
3: Rozwój Plus nie ma być konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej ja tak tego nie czytam, tylko ma być takim komponentem dywersyfikacji, o czym mówi sam premier Mateusz Morawiecki. I z mojego punktu widzenia jako politologa ma to sens, bo no, w czasach świetności Prawa i Sprawiedliwości poparcie dla tej partii, również po okresie pierwszych latach rządzenia, wynosiło grubo ponad 40%. Gdzieś to poparcie stopniało z czasem. Tu można by długo analizować, czy to poparcie wynikało z jakichś ogólnych zmian preferencji politycznych Polaków, które przesuwały się na lewo czy prawo. Faktem jest natomiast, że w tym elektoracie prawicowo-centrowym, gdzie to centrum jest tutaj najważniejsze, jest potencjał na to, żeby znowu dla tej szeroko rozumianej prawicy powyżej 40% poparcie odbudowywać. Moim zdaniem można to zrobić lepiej, dywersyfikując się właśnie.
2: Politycy Rozwoju Plus problemu nie widzą. Od początku Mateusz Morawiecki też taką narrację utrzymywał. To miało być nawet jedno płuco Prawa i Sprawiedliwości. Ten projekt nie wyszedł. Jest oddzielny klub, oddzielna formacja. Prawo i Sprawiedliwość trochę się na Rozwój Plus złości, to tak delikatnie mówiąc, bo często to też ujmuje w mocniejszych słowach. Pytanie, czy wyborca prawicy zaakceptuje te dwie konkurujące ze sobą formacje? Czy takie rozdrobnienie będzie prezentem dla Donalda Tuska w wyborach?
3: Ja myślę, że nie możemy tego rozpatrywać w kontekście, czy wyborca prawicowy zaakceptuje rozdrobnienie, bo to nie chodzi o to, żeby ci wyborcy, którzy już są sercem i umysłem za Prawem i Sprawiedliwością, przychodzili do Mateusza Morawieckiego, tylko chodzi o tych, których ta partia gdzieś tam po drodze zgubiła poparcie. Poprzez różne decyzje, poprzez różne ruchy. Nie mówię, że złe. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości mogą być dobre. Natomiast mówiąc wcześniej o tej dywersyfikacji, miałem na myśli to, że trzeba sięgać po nowe elektoraty, a nie podbierać. I intencją Rozwoju Plus nie jest podbieranie wyborców Prawu i Sprawiedliwości. Intencją Rozwoju Plus jest odzyskanie tych wyborców, którzy gdzieś tam byli przy Zjednoczonej Prawicy poprzedniej, a teraz gdzieś tam emigrują, tak, do innych tworów politycznych.
2: A jak wygląda budowanie tej formacji tutaj w Tarnowie i regionie?
3: No w Tarnowie bardzo dobrze. To, co mnie zdziwiło, i to w zasadzie potwierdza trochę moje słowa o dywersyfikacji, bo te spotkania, które mamy, które się odbywają, ci nowi członkowie, którzy do nas napływają, to są nowi ludzie. Zazwyczaj było tak, że jak się działało wcześniej w jakichś tworach politycznych czy ugrupowaniach, to się zawsze śmiało, że we własnym sosie, żeśmy tylko po prostu się przechodziło z jednego miejsca do drugiego.
2: Czyli natomiast nie ma tej migracji z partii do partii, tylko
3: nie,
2: są zupełnie nowi ludzie.
3: Nie ma u nas wewnętrznej migracji żadnej, to są nowi ludzie, którzy widzą w tym ugrupowaniu, które pewnie z czasem zostanie przekształcone w partię polityczną, widzą właśnie szansę na taką centroprawicę, zdrową centroprawicę, która będzie im oferować no, to, na czym premier Morawiecki zna się najlepiej, na czym nam wszystkim zależy, czyli na rozwoju gospodarczym, na tym, żeby w kraju było po prostu lepiej i żeby też te słupki w Excelach się spinały, to, co teraz się niestety nie spina.
2: To ile osób już zaangażowało się w te formacje tutaj w Tarnowie? Niedawno było spotkanie.
3: No blisko, teraz już na ten moment mamy blisko 50 osób, czyli już kolejne 20 osób od tego spotkania, które było, się pojawiło u nas.
2: Przenieśmy się na chwilę do Krakowa, bo tam wydarzyło się coś, co na pewno będzie jeszcze długo komentowane. Łukasz Gibała wygrał zdecydowanie. Jarosław Kaczyński mówi, że przegrał Tusk. Czy to zwycięstwo konkretnego kandydata i jego lokalnego programu, czy rzeczywiście sygnał o nastrojach w całej Polsce? Jak pan to odbiera?
3: To jest sygnał o nastrojach w całej Polsce. To jest też, może by nie było sygnałem, pani redaktor, dla nastrojów w Polsce, gdyby nie kampania partyjna, można powiedzieć, która po stronie pani Piątkowskiej była mocno eksponowana. No, przyjeżdżali ministrowie, w godzinach pracy zresztą, żeby wspierać panią Piątkowską w tej kandydaturze. Pani Piątkowska mówiła wprost, i ja to poczytywałem jako pewien szantaż dla mieszkańców, że jeżeli nie zostanie wybrany kandydat reprezentujący stronę rządową, to po prostu pieniądze nie będą spływać do Krakowa na realizację tych projektów. To było dla mnie karygodne, bo no, pieniądze nie są znaczone. Przynajmniej mam nadzieję, że żyjemy jeszcze w państwie, w którym pieniądze nie są znaczone dla samorządów i zależne od tego, czy ktoś popiera Donalda Tuska, czy nie popiera Donalda Tuska. I moim zdaniem ta dysproporcja w wyniku wyborczym, bo to była bardzo duża dysproporcja, 20% ponad, pokazała czerwoną kartkę dla rządu, ale również dla takiego ostentacyjnego mówienia, że albo się popiera rząd, albo się nie będzie kiedyś miało pieniędzy. No mamy zasadę subsydiarności, czyli pomocniczości w Polsce. Samorządy, jak sama nazwa wskazuje, samorząd, czyli ludzie organizują się, żeby rządzić się w ramach swoich miast, swoich gmin i muszą decydować za siebie. Nie potrzebują nominatów partyjnych z Warszawy.
2: Ta polityka zachodzi daleko, doszła aż do Trybunału Konstytucyjnego, który znów stał się areną politycznego starcia. Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta. Wokół Trybunału doszło do kolejnych napięć. Czy wyborcy rozumieją jeszcze pana zdaniem, o co chodzi w tym sporze o Trybunał? Czy widzą już tylko taki polityczny spektakl? Widzieliśmy wczoraj te sceny przed Trybunałem.
3: Nie rozumieją. Powiem więcej, politycy sami zaczynają się w tym gubić i moim zdaniem nawet nie ma sensu już tłumaczyć swoim obozom, bo do tego tak niestety podchodzą tam u góry, żeby tłumaczyć obozom, że mojsza racja jest bardziej mojsza niż twojsza, tak? Tylko trzeba, to o czym zresztą mówi sam premier Morawiecki, ale nie tylko, bo to już zaczyna się wypracowywać pewien konsensus po lewej i po prawej stronie, że potrzebujemy resetu konstytucyjnego, bo mając w Polsce trójpodział władzy, czyli taką organizację demokracji, w zasadzie fundamenty dla demokracji, które teraz są podkopywane i tracimy wiarę w to, że instytucje demokratyczne, takie jak Trybunał Konstytucyjny, jeden z najważniejszych organów, nie jest już apolitycznym, niezależnym tworem. Z drugiej strony są podkopywane prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego większością, świadczy o tym, że żyjemy w państwie, nie 20. gospodarce świata, nie w państwie, które jest częścią Unii Europejskiej, tylko w jakiejś republice bananowej. A jeżeli do tego jeszcze, pani redaktor, dołożymy te obrazki spod Trybunału Konstytucyjnego, gdzie posłowie szarpią się z policjantami, gdzie sędziowie w środku też nie chcą się dopuszczać do sal, gdzie mają orzekać. I jeszcze do tego wszystkiego wychodzi Donald Tusk i wygłasza orędzie w stylu generała Jaruzelskiego, no to, drodzy państwo, powinna się zapalić czerwona lampka.
2: Co z tą obecnością prezydenta? To ślubowanie powinno się odbyć w obecności prezydenta, czy nie? Bo tutaj politycy koalicji rządzącej powołują się na Komisję Wenecką.
3: Znaczy, zacznijmy od tego, że w ogóle ślubowanie pana Berka nie powinno się w ogóle odbyć, bo ten pan nie spełnia wymogów formalnych. Więc już na tym poziomie...
2: Nie przedstawił dokumentu, o które prosił prezydent,
3: tak,
2: Karol Nawrocki.
3: Więc jakby to już jest na tym etapie, już ta dyskusja powinna być ucięta.
2: Czy Trybunał Konstytucyjny jest dzisiaj jeszcze sądem, czy przede wszystkim polem politycznej bitwy? Do czego doprowadzi ta cała sytuacja, pana zdaniem?
3: Jest polem politycznej bitwy i to już doprowadziło do osłabienia standardów demokratycznych w naszym państwie, co niestety, jak historia pokazuje, osłabianie tych instytucji prowadzi do radykalizacji opinii publicznej, a to finalnie prowadzi do kryzysów demokracji. A tego byśmy naprawdę w Polsce nie chcieli.
2: To ze stolicy wracamy do Tarnowa, bo to sprawa, która dotyczy nie tylko pracowników, ale przyszłości całego Tarnowa, myślę. W Grupie Azoty narasta niepokój o wynagrodzenia, zawieszone świadczenia, bezpieczeństwo miejsc pracy. Po wcześniejszej pikiecie pracowników, od której związki zawodowe prowadzące spór zbiorowy się odcięły, teraz same organizują protest 20 października, czyli za kilka dni chcą wyjść przed siedzibę dyrekcji. Jak pan ocenia sytuację w Tarnowskich Azotach? Czy mieszkańcy mają powody, by obawiać się o przyszłość tego zakładu?
3: Wskaźniki, o których pani mówi, twarde dane, mówią, że tak, że powinni się obawiać o przyszłość zakładu. Natomiast ja wierzę w to, może moja wiara jest naiwna, ale jednak chciałbym ją utrzymać, że spółka strategiczna, spółka Skarbu Państwa nie zostanie, mówiąc kolokwialnie, zaorana. To jest spółka, która musi być dotowana. Oczywiście musi nastąpić tam mądra restrukturyzacja w tej organizacji i musi działać, tak? Bo jeżeli byśmy rezygnowali z tak dużych aktywów państwowych jak Grupa Azoty, no to cóż by nam, jakie by były nasze kierunki gospodarcze, tak? Jakie by była nasza w ogóle myśl o sile naszego państwa w kontekście gospodarki, więc ja wiem, że jest moment gorszy dla Grupy Azoty. W przeszłości też takie były, natomiast liczba liczę na to, że ta sytuacja się poprawi też jako politycy Rozwoju Plus, bo też nasi politycy działają w Warszawie, Wiesław Krajewski. Też sam premier Morawiecki mówił o tym ostatnio z mównicy sejmowej, że jest to spółka strategiczna i ważna dla państwa. Będziemy robić wszystko, żeby ta spółka odzyskała swoje należne miejsce na mapie tych dużych podmiotów gospodarczych, aktywów państwowych, można tak powiedzieć.
2: Na razie odbywają się różne briefingi, konferencje prasowe przed bramą Azotów, polityków z różnych stron sceny politycznej. A czy miasto i radni powinni się mocniej włączyć w te akcje? Czy robią wystarczająco dużo, by upominać się o przyszłość Azotów, miejsca, no największego miejsca pracy w regionie?
3: To, co możemy robić jako radni, i ja mogę mówić za siebie, że robię jako radny, to działanie poprzez naszych reprezentantów czy przedstawicieli w Warszawie, czyli właśnie między innymi wywieranie nacisku na naszego lidera Mateusza Morawieckiego, żeby postulował to, co my tutaj na dole mówimy, że jest to spółka strategiczna. Zresztą nie trzeba premiera dużo prosić, bo sam tutaj przyjeżdżał, sam zabiega cały czas w Warszawie o Grupę Azoty i o to, żeby dofinansować, restrukturyzować tą spółkę i żeby dalej była naszym diamentem w tej koronie naszych spółek państwowych.
2: Panie Sewerynie, to już kończąc, ostatnio w mediach społecznościowych pokazywał pan Tarnów w kontekście kręconych tu choćby nocy i dni, zastanawiał się, jak jeszcze można rozsławić nasze miasto. No i proszę, czasem okazuje się, że życie samo pisze scenariusze. Wystarczy rower bez świateł, policyjna kontrola i od razu o Tarnowie mówi cała Polska, tylko czy akurat o taką promocję nam chodzi?
3: Mówię oczywiście o
2: incydencie z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie jest to promocja na miarę szyldów z nocy i dni. Zdecydowanie. No cóż, no nie świadczy to dobrze, nie świadczy to, ale ja uważam, że to nie świadczy źle o naszym regionie. No to jest wyskok posła, więc nie brałbym tego jeden do jednego, że to jest jakiś taki obraz całego miasta czy mieszkańców. No złapali posła, który nie dał się przebadać alkomatem. Wykorzystał do tego immunitet, czego nie powinien robić, bo przypomnijmy, do czego służy immunitet. No jakby jest to narzędzie, które ma pomóc posłowi w wykonywaniu jego mandatu. Trzeba się zastanowić, czy poseł wykonywał mandat po godzinie 21 jadąc na rowerze, bo jeżeli nie, no to wykorzystanie immunitetu w tej sytuacji jest karygodne.
2: To dosłownie w pół minutki, jeśli pan potrafi powiedzieć, co tak naprawdę powinno dzisiaj rozsławiać Tarnów w kontekście choćby ostatnich tutaj kręconych scen do filmu.
3: No jeśli mówimy o kręconych scenach, to wykorzystajmy nasze mocne strony, które już mamy, czyli naszą piękną Starówkę. Mówiąc konkretnie o Starówce i o tych scenach, tak jak mówiłem na tym materiale, powinniśmy stworzyć taki miejski brandbook i serię zachęt dla przedsiębiorców, żebyśmy wspólnymi siłami i miasto, i przedsiębiorcy obrędowali Starówkę właśnie takimi pięknymi szyldami, takimi pięknymi drewnianymi okiennicami, żeby po prostu chciano tutaj przyjeżdżać i podziwiać nie tylko samą Starówkę, ale też pewien taki historyczny sznyt.
2: I tym pięknym akcentem kończmy. Seweryn Partyński, tarnowski radny Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
4: Reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu i

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
4: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
5: Po reklamie.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Po pół roku pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krzysztof Czwartkiewicz zrezygnował z dalszej współpracy na dotychczasowych warunkach. Doświadczony menadżer zajmował się ożywieniem Areny Jaskółka, a został wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu. Na początku pracy menadżera było wiele zapowiedzi z prowadzenia dużych imprez sportowych i kulturalnych, otworzenia przestrzeni Areny Jaskółka na mieszkańców Tarnowa i ułatwienia negocjacji z zewnętrznymi firmami zainteresowanymi i wynajmem hali widowiskowo-sportowej. Jak przekonuje dyrektor TOSIR Arkadiusz Marszałek, jego zastępcy nie można było odmówić pomysłowości, a efekty tej pracy widać w obłożeniu kalendarza imprez w arenie.
8: Miał szereg pomysłów, dużo spraw realizował, rozstajemy się w dobrej atmosferze. Możemy zaobserwować dużo imprez, które pojawiły się na arenie. Mamy też zabezpieczony kalendarz wydarzeń sportowych, kulturalnych. Praca z osobą z takim doświadczeniem była bardzo ciekawa. Na pewno kilka kluczowych takich pomysłów, które zaszczepił u nas, pokazując nam różne możliwości i mam nadzieję, że Państwo będziecie obserwować większe wykorzystanie Areny Jaskółka Tarnów dla potrzeb mieszkańców miasta Tarnowa.
7: Arkadiusz Marszałek zaznaczył jednocześnie, że decyzja jego zastępcy o zakończeniu współpracy dotyczy przede wszystkim formy zatrudnienia. Czwartkiewicz ma pozostać na stanowisku do końca tego tygodnia. Jak wyjaśniał dyrektor TOSIR, Krzysztof Czwartkiewicz wcześniej nie był związany z jednostkami samorządowymi, które charakteryzują się inną specyfiką pracy niż działalność w sektorze prywatnym. Zastępca dyrektora złożył miastu ofertę dalszej współpracy, ale na zasadach business to business. Władze miasta analizują te propozycje, sprawdzając dotychczasowe osiągnięcia menadżera. Wolania Wola Rzędzińska będzie reprezentować podokręg Tarnów w dalszych rozgrywkach Pucharu Polski. Wczoraj na stadionie przy ulicy Czerwonych Klonów w Tarnowie zespół Wolani pokonał Unię Tarnów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-3. Sądeczanin Przemysław Tobierz z klubu Fight House Nowy Sącz będzie reprezentował Polskę w Pucharze Świata w kickboxingu w Uzbekistanie. Impreza potrwa do niedzieli. Tobierz wystartuje w kategorii wagowej do 91 kg. Sądecki fighter znalazł się w gronie 34 reprezentantów Polski, którzy wystartują w Pucharze Świata. Tarnów stanie się areną zmagań polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej halowej. Małopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił w mediach społecznościowych, że trwają przygotowania do meczu, który ma się odbyć właśnie w Tarnowie. Będzie to spotkanie eliminacyjne drużyn narodowych do Mistrzostw Świata w futsalu, które mają odbyć się w 2028 roku. W Tarnowie za niecały miesiąc odbędzie się spotkanie biało-czerwonych z reprezentacją Irlandii Północnej. W grupie Polska trafiła też na reprezentację Bośni i Hercegowiny. Zwycięzcy grup oraz cztery najlepsze kadry z drugich miejsc trafią do rundy elitarnej w drodze bezpośredniego awansu, a pozostałe ekipy z drugich miejsc o swoje miejsce zawalczą w barażach. Rozgrywki fazy elitarnej zaplanowano na jesień przyszłego roku, a zagra w nich 20 drużyn podzielonych na 5 grup. Limanowianie z medalami Mistrzostw Unii Europejskiej w karate. Złote krążki wywalczyli Gabriel Golonka i Antoni Kędroń, a brązowe Mateusz Golonka, Tymoteusz Halota, Andrzej Kędroń i Artur Kędroń.

0: Wszyscy są zawodnikami limanowskiego klubu Kyokushin Karate. Mistrzostwa Unii Europejskiej rozegrano w niemieckim Schweinfurt.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Wygląda na to, że faktycznie koło świętej Jadwigi babie lato fruwam na wyścigi. Słonecznie nam się zrobiło, no jest niewielkie zachmurzenie, ale mimo wszystko no to słońce przebija nam się przez te chmury. Wygląda na to, że tego słońca nam dzisiaj nie braknie, chociaż synoptycy przestrzegają, że może nam popadać się przed południem lokalnie, delikatnie, ale na pewno dzisiejszy dzień chłodny, bo maksymalnie to 13 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: I takie temperatury 13-14 stopni do końca tygodnia w ciągu dnia. W nocy temperatura może spaść do 1 stopnia i tak będzie z piątku na sobotę, a nocy przed nami to 4 stopnie. 24 minuty nam zostało do godziny 9. Teraz Ania Wyszkoni. Było, minęło? No nie, nie było, minęło, a jest. No właśnie, a jak jest na naszych drogach, no to jeszcze raz będziemy sprawdzali dosłownie za kilka minut. No i przeniesiemy się na to rondo nasze, które my dziś, no tam zmieni się organizacja ruchu. Przypominam, krakowska Narutowicza Sikorskiego, ale o tym to za chwilę będę mówił.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Po reklamie.

Tak, ważne. Ważne informacje my to takie o poranku, że bez zdarzeń drogowych i oby ten bilans nam się cały czas utrzymywał, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Druga ważna informacja, no to jeszcze te godziny porannego szczytu i jeszcze spokojnie tutaj przyjedziemy, ale po tych godzinach porannego szczytu, przypominam, w rejonie ulic Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego oraz na ulicach przylegających będzie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Wintaru, tak więc tutaj kierowców prosi się i pozostałych uczestników ruchu o to, aby stosować się do wprowadzonego oznakowania i zachować szczególną ostrożność. Trzeba się by przygotować na to, że te utrudnienia będą trwały równo 12 miesięcy. No i warto spoglądnąć i sprawdzić, jak to wszystko będzie wyglądało. Dokładnie przestudiować, żeby po prostu nie zastanawiać się jadąc, w którą stronę, gdzie mogę skręcić, jak mogę to przejechać, jak to mogę ominąć. Przypominam, mapka na naszej stronie internetowej, tak więc warto zobaczyć. No i przypominam też o zmianach dotyczących nie tylko tutaj tych kierowców, którzy podążają swoimi pojazdami, ale również my tutaj przypominamy pieszym. Pamiętajcie, że na czas trwania robów to nowe przejście dla pieszych na wysokości Komisariatu Policji przy ulicy Narutowicza. No i też zmiany dotyczą tych, którzy korzystają z przystanku przy ulicy Krakowskiej w pobliżu placu Kościuszki. Pasażerowie będą mogli wsiadać do autobusów w dwóch różnych lokalizacjach, zależnie od trasy linii autobusowej. Tak więc warto tutaj zapoznać się właśnie a propos tych zmian, bo zmiany dotyczą też przystanków przy ulicy Sikorskiego. Autobusy Kolei Małopolskich od 1 października kursują już w przeciwną stronę i zatrzymują się na przystanku Szkotnik Plac. Ten temat będziemy jeszcze poruszać i będziemy jeszcze sprawdzać, jak to wygląda w momencie, kiedy zostanie tutaj już tam rozbudowa rozpoczęta. Ja przypomnę, że jeszcze w tych godzinach porannego szczytu spokojnie jeszcze będziemy mogli przejechać, ale wraz tutaj z upływem tego porannego szczytu tych pojazdów, zwiększonego tego ruchu, to zacznie nam się tam powoli pewnie korkować, bo wiemy, że tutaj kierowcy ten pierwszy dzień będą musieli się przystosować ten pierwszy dzień do tych zmian, i też zapoznać z tymi zmianami. A propos tego poruszania się, to jeszcze ulice, jak one wyglądają teraz samego rana. Klikowska spokojnie tutaj wokół ronda elektryczna Wyszyńskiego, gorzej jest na Wyszyńskiego, jadąc od ronda tutaj elektryczna Klikowska w kierunku Mościc, praktycznie jeden samochód za drugim do przejazdu kolejowego na Wyszyńskiego. Również spory ruch mamy na Szujskiego, teraz na wysokości Szkotnik. Krótki postój na Klikowskiej, dojeżdżając do Alei Solidarności. Krótki postój na ulicy Tuchowskiej, dojeżdżając do ulicy Konarskiego. Podobnie na Gumnickim, dojeżdżając do ulicy Dąbrowskiego. Wzmożony ruch na Mickiewicza, szczególnie na wysokości Motki Bożej Fatimskiej. W Mościcach na Alejach Kwiatkowskiego teraz już spokojnie, bez problemów od Witosa i od strony Mościckiego, bez utrudnień na ulicy Zbylitowskiej. Podobna sytuacja to ulica Koszycka, Czerwona Krakowska, to skrzyżowanie z każdej strony płynnie ominiemy, przejedziemy, tak więc tutaj nie będziemy się zatrzymywać. Do tej pory to na ulicy Koszyckiej, na wysokości Mieszka czy Bolesława Chrobrego, tutaj kierowcy już się zatrzymywali i powolutku dojeżdżali do skrzyżowania, a teraz już praktycznie do samego skrzyżowania dojadą bezproblemowo i tutaj bez strat czasowych przejedziemy. 10 minut nam zostało do godziny 9. Jeszcze raz na ulicę my wyjedziemy po godzinie 12, czyli po południu jeszcze raz będziemy sprawdzać sytuację na naszych ulicach.

0: Czerwone korale i z tymi czerwonymi koralami na pewno do Jadwigi. My dzisiaj do naszej solenizantki, ale nie tylko Jadwiga. Na te czerwone korale czeka na pewno i Teresa. Pozdrawiamy. Kto jeszcze dziś ma swój dzień? W czwartek 15 października Bruno, Leonard, Tekla, Sewer, Filipa, Drogosław i Teodoryk. Wszystkiego najlepszego, ale jeszcze wracając na chwilę do Jadwigi. Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. To takie przysłowie. Od świętej Jadwigi, z pola na wyścigi. No i jeszcze jedno przysłowie. Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie. To takie przysłowia właśnie dotyczące Jadwigi, świętej Jadwigi. No to czas zagrać dla naszych dzisiejszych solenizantów. Wiemy co na prezent dla Jadwigi i Teresy korale, a dla naszych kolejnych solenizantów, no to piosenka. Ewelina Lisowska i idziemy w stronę słońca.
1: Na koniec map zabierz mnie.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że ślubowanie Macieja Berka było niezgodne z konstytucją. W Tarnowie początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiej i budową ronda turbinowego. O szczegółach już za chwilę. W niedzielę ulicami Tarnowa przejdzie procesja różańcowa. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Maciej Berek złożył wczoraj w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Karol Nawrocki po południu przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Powiedział, że ślubowanie było niezgodne z konstytucją, a zatem nie jest on sędzią Trybunału. Karol Nawrocki stwierdził, że postawa obrońców tej instytucji jest uzasadniona.
2: Obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach i prawnych, jak rozumiem, społecznych, bo pan redaktor wspominał o pewnej sytuacji, której nie widziałem, bo byłem w obecności pana prezydenta, jest jak najbardziej zasadna. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Z powodu trudnej sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym prezydent odwołał swoją dzisiejszą wizytę w Słowenii. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że wybrany przez Sejm do Trybunału Maciej Berek, który złożył w Sejmie ślubowanie, nie zostanie na razie dopuszczony do orzekania.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Tarnowie początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiego i budową ronda turbinowego przy ulicy Krakowskiej i Narutowicza. Kierowcy i piesi muszą się uzbroić w cierpliwość. Mimo informacji o nieczynnych przystankach, niektórzy mieszkańcy czekali na autobusy jeszcze rano. Powstawał tymczasowy przystanek na ulicy Krasińskiego.
3: Nic nie wiem, przeszła mi się i nie mogę zorientować. Nie wiem. Nie orientuję się.
4: Nieczynne.
5: Tak. Zamieszanie.
6: Zmieniło się bardzo. Jestem w szoku.
5: Że ma pani przystanek obok bloku?
6: Tak. Tutaj mieszkam. No ale zobaczymy, co to będzie.
5: Mieszkańcy się boją tego remontu. Czy dobrze, że będzie?
6: Boją się tego remontu, żeby nie popękały nam ściany.
7: Przystanek, wiadomo, ja tu mieszkam. No będzie to utrudnienie jakieś, no ale po prostu, no musi się coś robić.
1: Z mieszkańcami Tarnowa o poranku rozmawiała Ewa Biedroń. Nieczynne są przystanki Sikorskiego, Świdi, Krakowska, Plac Kościuszki. Przystanek przy Plantach funkcjonuje, ale nie wszystkie autobusy będą z tego miejsca odjeżdżać. A teraz Nowy Sącz. Możliwe, że w sobotę wróci ruch na remontowanej ulicy Pieczkowskiego, przekazał prezydent miasta Ludomir Handzel. W środę została już wylana jedna z warstw asfaltu. Dziś ma się pojawić kolejna. Na piątek planowane jest malowanie oznakowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sobotę ruch wróci w obu kierunkach. Na razie droga jest zamknięta.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W niedzielę ulicami Tarnowa przejdzie procesja różańcowa. Rozpocznie się w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Burku, a zakończy w kościele parafialnym przy ulicy Gumnickiej. Do udziału zaprasza proboszcz ksiądz Piotr Mamak.
8: Odmawiajcie codziennie różaniec. Matka Boża podczas objawień w Gieczwałdzie wielokrotnie prosiła, aby wierni nie zaniedbywali tej modlitwy. Zarówno w intencjach osobistych, jak i za grzeszników, za Kościół, za rodziny, za Polskę i pokój na świecie. Różaniec to tarcza duchowa i źródło nadziei w trudnych czasach.
1: Procesja różańcowa ulicami Tarnowa rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30 nowenną do Matki Bożej w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Burku. Zakończenie nastąpi w kościele parafialnym przy ulicy Gumnickiej 24, a po procesji zostanie odprawiona msza święta. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą lampionów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Zamiast przejaśnień teraz ciemne chmury dominują i przypominam, że w tych godzinach przedpołudniowych spodziewane są lokalnie lekkie opady deszczu jeszcze. Najwięcej przejaśnień to w godzinach popołudniowych. W ciągu dnia 13 stopni, teraz mamy 9, ale odczuwalna temperatura, przypominam, może być niższa. Wiatr w porywach dziś do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pięć i pół minuty mamy po godzinie 9, już za chwilę audycja Rozgryźć Kościół.
2: Reklama.
3: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Layer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Layer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Layer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.layer.pl. Layer Polska. Murowany sukces.
4: Góralska nuta. Kobieca moc. Ladies Night. 16 października. 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
5: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.
2: Najbliższa niedziela po raz setny przeżywana jako Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna tydzień misyjny, a to oznacza, że dużo w kwestii misji będzie się działo. Stąd moimi gośćmi jest dzisiaj dyrekcja naszego Wydziału Misyjnego, ksiądz dr Maksymilian Lelito i ksiądz Karol Kuźma, których bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Wiemy już, że nie odbędzie się w najbliższą sobotę decyzyjne spotkanie dzieci misją. To pokłosie ostatnich trudnych wydarzeń w Polsce i obawy rodziców w trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci. Czy ta sytuacja może mieć wpływ na inne wydarzenia o charakterze misyjnym, w których biorą czy będą brać udział dzieci?
4: No na pewno jest to przerażające, że nasze przygotowania czasem musimy odkładać i też trochę smutne. Niemniej jednak żyjemy w takich realiach. To są nasze aktualne problemy i patrząc na mapę świata i problemy ludzkie, możemy powiedzieć, że no my dotykamy już tych różnych aktów przemocy i zagrożenia. Zaczynamy to odczuwać na sobie, co wymaga od nas również i takich decyzji, jak po prostu przenoszenie pewnych wydarzeń. Ale myślę, że w kontekście całego Kościoła i problemów, którym żyją ludzie, myślę, że jest to pewna namiastka, żebyśmy też zrozumieli ich sytuację, ale też czas na to, byśmy może w nieco inny sposób przemyśleli nasze również i propozycje, prawda? Więc to, co było, można powiedzieć, takim centralnym punktem spotkania, chcemy przenieść do szerszego grona, mianowicie chcemy stworzyć drzewo pokoju, aby ono nam przypominało, że my również mamy realny wpływ na to, co się dzieje wokół nas.
2: No właśnie, to jest odpowiedź na te dramatyczne wydarzenia. Wydział Misyjny wyszedł z inicjatywą przygotowania, stworzenia wspólnego drzewa pokoju. Na czym ma polegać ta inicjatywa?
4: Wraz z grupą kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przygotowaliśmy dla dzieci taką dynamikę, która miała być w trakcie sobotniego spotkania, żeby dzieci najpierw przypatrzyły się suchemu drzewu, które symbolizuje świat pełen przemocy, agresji i wojen, i żeby stworzyć właśnie liście w kształcie serca, liście podpisane imieniem. Powiemy, to jest troszkę tak, jak z powołaniem przez Pana Jezusa apostołów. Pan Jezus, jak powoływał, to zawsze powoływał, mówiąc imię konkretnego człowieka. I ten liść, który zostanie zawieszony na drzewie pokoju, będzie właśnie symbolizował nasze powołanie do tego, abyśmy byli ludźmi pokoju i budowali wokół siebie pokój. W centralnym miejscu tego drzewa będzie figurka dzieciątka Jezus, który jest księciem pokoju.
2: A gdzie to drzewko pokoju będzie umieszczone?
4: No, teraz zastanawiamy się gdzie i serdecznie zapraszamy do tego, żeby wziąć udział w tej akcji, tak symbolicznej, ale i wymownej. W zależności od tego, jaki będzie też odbiór, to drzewo będzie umieszczone w takim miejscu, żeby można było mieć do niego dostęp.
2: Najbliższa niedziela po raz setny przeżywana jest jako Światowy Dzień Misyjny pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Papież Leon XIV w orędziu na ten dzień napisał takie słowa, tutaj cytat: pierwszą odpowiedzialnością misyjną Kościoła jest odnawianie i podtrzymywanie żywej, duchowej i braterskiej jedności między jego członkami. Jak to budowanie jedności widzicie i oceniacie we współczesnym Kościele?
4: Na pewno papież Leon obserwuje rzeczywistość, dobrze ją zna, nawet można tak powiedzieć. I przenosząc to na realia Kościoła, widzimy, że wiele rzeczy dzieje się na różnych płaszczyznach posługi duszpasterskiej i misyjnej, ale właśnie papież Leon pokazuje nam, że jeżeli my sami nie będziemy zakorzenieni w Jezusie Chrystusie, to później jakakolwiek inicjatywa o jakimkolwiek charakterze w Kościele, ona nie będzie miała wymiaru wspólnotowego, nie będzie łączyć ludzi. A pierwszym, można powiedzieć, warunkiem, a jednocześnie owocem misji, co przypomina Ojciec Święty, jest właśnie jedność. Jeżeli my jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, będziemy potrafili również zjednoczyć się wokół jakiejś słusznej sprawy, inicjatywy, konkretnego zadania z innymi członkami Kościoła.
2: To w tym świecie, w którym dzieje się tak wiele, czasem też i złego, te dramatyczne wydarzenia, nawet chociażby te, które miały miejsce tydzień temu w Polsce, takie przemocowe. Jak wobec takich wydarzeń, albo inaczej, jaka jest rola Kościoła wobec takich wydarzeń?
4: Bardzo to są te dwa zadania, które wybrzmiewają z hasła i z tytułu orędzia papieża na Światowy Dzień Misyjny. Zakorzenimy się w Chrystusie jeszcze bardziej, bo my sami wprowadzamy niepokój do naszych środowisk, kiedy brakuje nam tego wewnętrznego pokoju, jaki daje Jezus Chrystus, prawda? Więc pierwsze, zróbmy sobie rachunek sumienia. Jak wygląda nasza relacja z Jezusem Chrystusem? Czy ona jest powierzchowna, czy ona jest pogłębiana? Co my robimy w tym zakresie? A później przypatrzmy się, jakie ma to skutki w naszym życiu wspólnotowym, począwszy od rodziny, poprzez parafię, czy ogólnie Kościół.
2: Najbliższa niedziela misyjna rozpoczyna w Kościele w Polsce tydzień misyjny. Modlimy się za wszystkich, którzy podjęli pracę misyjną w różnych częściach świata. Jak z perspektywy naszej diecezji wygląda dzisiaj posługa tarnowskich misjonarzy i z jakimi znacznymi wyzwaniami muszą się zmagać?
5: Nasi tarnowscy misjonarze posługują na trzech kontynentach i specyfika ich pracy jest bardzo różna i bardzo szeroka, ponieważ pierwszym zasadniczym ich powołaniem jest zgłoszenie Pana Jezusa. Natomiast trudno jest zgłosić Pana Jezusa komuś, na przykład kto jest głodny, więc misjonarze bardzo często muszą zaradzać potrzebom, które napotykają na swojej drodze. Ja pamiętam taką sytuację ze swojego życia, kiedy pracując w Republice Konga, przedstawialiśmy ludziom misterium męki pańskiej, ponieważ bardzo dużo moich parafian nie umiało czytać, nie mogło sobie odczytać z Pisma Świętego tej historii, więc postanowiliśmy, że to im pokażemy. Aktor, który grał Pana Jezusa trzy razy przed przedstawieniem, przed misterium, podszedł do mnie i zapytał się, czy jak będzie łamał i rozdawał uczniom chleb, czy on też może spróbować tego chleba. Ja trzy razy powiedziałem mu, że nie, żeby połamał i rozdał uczniom. I kiedy przyszło co do czego, on nie zagrał tej sceny, opuścił ją. I kiedy po skończonym misterium wróciliśmy do zakrystii i zobaczyłem, jak on się rzucił na ten kawałek chleba, to zrozumiałem, że on tak po prostu był głodny. I w głowie mu się to nie mieściło, żeby połamać, rozdać, a samemu nie zjeść. I od tego czasu wiedziałem, że ilekroć będziemy to misterium męki pańskiej odgrywać w różnych miejscach, tyle razy najpierw trzeba tych ludzi najpierw nakarmić. No i misjonarze właśnie muszą zarazać takim potrzebom. Bardzo często są lekarzami, bardzo często prowadzą szkoły, opiekują się tymi ludźmi, wychowują ich. To, co trzeba, to robią. A przede wszystkim głoszą Pana Jezusa. A my jako diecezja tarnowska powinniśmy nieustannie pamiętać o tych, którzy na krańcach świata głoszą Pana Jezusa, modlić się za nich, prosić o siły, o zdrowie, bo to też jest kwestia, która jest bardzo ważna, bo choroby tropikalne nieraz przeszkadzają misjonarzom w głoszeniu Ewangelii. I też musimy pamiętać, co też bardzo hojnie czynimy, o wsparciu finansowym tych misjonarzy.
2: W tym roku przeżywamy 200-lecie powstania Żywego Różańca. Przypomnijmy może naszym słuchaczom przy tej okazji, kim była błogosławiona Paulina Jarico i jaka idea przyświecała grupie modlitewnej, którą założyła.
5: Paulina Jarico była młodą francuską kobietą, która bardzo chciała zaangażować się w dzieło misyjne, w ewangelizację świata. I dokładnie 200 lat temu założyła Żywy Różaniec, którego ideą było połączenie modlitwy różańcowej z troską o misję i zbawienie wszystkich ludzi. Pomysł polegał na tym, że 15 osób tworzyło różę różańcową, czyli coś, co my doskonale dzisiaj znamy. A każda osoba codziennie rozważała jedną tajemnicę różańca, dzięki czemu wspólnie odmawiano cały różaniec. Żywy Różaniec miał więc od początku dwa ważne wymiary – modlitwę i misję. I Paulina Jarico pokazała nam wszystkim, że my, choć nie każdy z nas może być misjonarzem, możemy zaangażować się przez naszą modlitwę na różańcu właśnie w dzieło misyjne Kościoła.
2: Czyli można powiedzieć, że różaniec jest modlitwą misyjną albo o charakterze misyjnym?
4: Różaniec jest modlitwą Kościoła, więc zawsze możemy powiedzieć, że jest modlitwą misyjną. I tutaj do tego, co ksiądz Karol powiedział, trzeba dodać, że to były czasy trudne dla Kościoła i pod względem społeczno-politycznym i również i gospodarczym. Do tego dochodziła również i dochodziły ataki na Ojca Świętego i cały kontekst żywego różańca i papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, które były dwoma dziełami zainicjowanymi przez Paulinę Jéricot, to były właśnie dzieła, które były odpowiedzią na rzeczywistość, w której Paulina żyła, jednocześnie od samego początku towarzyszyła jej idea pomocy Ojcu Świętemu w jego misji prowadzenia Kościoła w konkretnym czasie i w konkretnych miejscach, gdzie ten Kościół jest. Więc pomoc Ojcu Świętemu to jest również i to, o co my nieustannie prosimy i członków, i członkini Żywego Różańca i wszystkich, którzy wspierają dzieło misyjne. Tak naprawdę my pomagamy Ojcu Świętemu w jego misji.
2: Okazją do tego, żeby tu przypomnieć, będzie bardzo ważne wydarzenie o charakterze misyjnym, diecezjalne spotkanie Żywego Różańca. Przypomnę, 24 października w Dąbrowie Tarnowskiej. Transmisja z tego wydarzenia będzie w naszym radiu o godzinie 11. Dlaczego ta grupa modlitewna jest dziś ważna w posłudze misyjnej i jak ta działalność Żywego Różańca wygląda w naszej diecezji?
4: Ta grupa jest potrzebna Kościołowi, Kościołowi misyjnemu, bo jest to pierwszy wymiar misji, modlitwa. I o tym przypominają papieże ostatnich lat, począwszy od Jana Pawła II. Każda inicjatywa misyjna powinna być poprzedzona modlitwą, zakorzeniona w modlitwie. Więc jeżeli my jako diecezja mamy tak wielu misjonarzy, co jest wielką łaską i darem na ten czas, w którym żyjemy, to ci misjonarze, którzy też posyłani są jako dar wiary na naszej diecezji, oni są posyłani również i z zapleczem modlitewnym, które ściśle łączy się z działalnością Żywego Różańca. Więc tutaj mamy ten wymiar, to wsparcie modlitewne. Również chcemy w ramach tego spotkania, najbliższego misyjnego spotkania Żywego Różańca, właśnie przypomnieć postać Pauliny Jéricot, a do tego oprócz obrazu będzie nam w tym spotkaniu będzie nam towarzyszyć, będą nam towarzyszyć relikwie błogosławionej Pauliny. Więc to jest dodatkowo taki wymiar jej obecności, aby ten Boży Duch, który prowadził ją przez życie i inicjował te poszczególne dzieła, w tym dzieło Żywego Różańca, żeby przenikał również do nas, żebyśmy potrafili być, tak jak Paulina mówiła, taką zapałką, która rozpala tą Bożą miłość wokół nas.
2: Ale oprócz tego wszystkiego, co zostało tutaj powiedziane, wiemy też, że uczestnicy diecezjalnego spotkania Żywego Różańca będą modlić się także o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Na jakim etapie jest obecnie proces beatyfikacyjny?
4: No właśnie tutaj tak wspomnę może, że po śmierci, 3 lata po śmierci męczeńskiej księdza Jana Czuby w Kongu Brazzaville, ksiądz Krzysztof Czermak podjął taką inicjatywę, aby misyjne spotkania Żywego Różańca również były złączone z modlitwą o beatyfikacji, czyli można powiedzieć, że od 2001 roku, już 25 lat, Róże Żywego Różańca modlą się o to, aby wpierw, żeby proces w ogóle się rozpoczął, a dzisiaj właśnie będziemy prosić członków Żywego Różańca o to, abyśmy mogli spokojnie zakończyć w grudniu tego roku etap diecezjalny i dalej kontynuować na etapie rzymskim ten proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.
2: Ksiądz dr Maksymilian Lito i ksiądz Karol Kuźma byli moim Państwa gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
4: Szczerze dziękujemy Boże. Serdecznie i zapraszamy
5: do zobaczenia
4: do Dąbrowy Tarnowskiej.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Wiadomości ekonomiczne.
1: Anna Tamleczko, zapraszam. Rewolucja w systemie.

0: Cały alert do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji standby.
1: Plany są takie, by system rozpoczął działanie dokładnie za rok. Rzecznik finansowy zachęca konsumentów do polubownego rozwiązywania sporów. Okazją jest przypadający dzisiaj Światowy Dzień Mediacji. Rzecznik finansowy Michał Ziemiak powiedział, że dzięki mediacji często można załatwić sprawy szybciej i taniej niż tocząc spór sądowy. Dodał, że dziś można się na ten temat dowiedzieć więcej, korzystając z telefonicznej porady eksperta.
2: W godzinach od 9 do 14 eksperci będą odpowiadać na pytania tak naprawdę dotyczące tego postępowania polubownego. Jak ono wygląda, jak prawidłowo wypełnić wniosek, tak żeby na przykład nie zawierał błędów formalnych, czyli będą wprowadzać tak naprawdę osoby zainteresowane w świat tego postępowania polubownego i to w jaki sposób szybko i sprawnie doprowadzić do tego, żeby to postępowanie się odbyło.
1: Eksperci będą dostępni od 9 do 14 pod numerem telefonu 22 333 73 33. Bałtyk staje się jednym z hubów energetycznych Unii Europejskiej. Z przedstawionego w Sopocie raportu wynika, że Morze Bałtyckie z peryferyjnego akwenu stało się jednym z kluczowych obszarów europejskiej transformacji bezpieczeństwa dostaw i ochrony infrastruktury krytycznej. Dyrektor zarządzający Andrzej Bobiński mówi, że dla Polski oznacza to przesunięcie środka ciężkości energetyki z południa na północ.
3: Mówię tutaj o offshore, o energetyce jądrowej, o magazynach energii. To rodzi też rozwój gospodarczy, inwestycje i trochę zmianę strukturalną polskiej gospodarki, która zachodzi. Musimy przechodzić z przemysłu ciężkiego w kierunku przemysłów cyfrowych. To musi i pociągnie za sobą inwestycje szerzej w gospodarkę i trochę zmianę tej takiej istoty polskiego życia gospodarczego w kierunku właśnie z jednej strony morskim, ale z drugiej strony przede wszystkim cyfrowym.
1: Wiceprezes spółki Polskiej Elektrowni Jądrowej Michał Olszewski podkreśla, że przed Polską i przed Pomorzem potężna szansa.
4: Związana z tym, że możemy odwrócić po raz pierwszy w naszej historii pewną taką dychotomię wschód-zachód, która zawsze gdzieś tam determinowała naszą geopolityczną rolę jako kraju, na rzecz osi północ-południe. Przez wejście Finlandii i Szwecji do NATO, przez potężne inwestycje, które nie tylko my realizujemy w obszarze Bałtyku, ale również kraje bałtyckie. Bałtyk staje się obszarem, który jest niezwykle istotny nie tylko gospodarczo, ale pod kątem bezpieczeństwa w Europie.
1: Autorzy raportu podkreślają, że nadmorskie porty, terminale i powstające elektrownie mają znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla regionu. Policja alarmuje, oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin oraz pracowników szpitala. Tylko w ostatnim czasie swoje oszczędności, aby rzekomo ocalić zdrowie córki, oszustom przekazała 82-letnia mieszkanka z Kawiny koło Krakowa. Policji udało się odzyskać część pieniędzy i zatrzymać jedną osobę. To już kolejne tego typu oszustwo w ostatnim czasie, przestrzega Anna Zbroja z małopolskiej policji.
5: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny, opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
1: Policja i pracownicy NFZ przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
6: To były wiadomości ekonomiczne.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: 15 października zbieramy jabłka, ponieważ dziś w kalendarzu mamy Jadwigi. Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi. No to zbieramy, póki jeszcze deszcz nie pada. Synoptycy zapowiadają, że w tych godzinach przedpołudniowych lokalnie może nam delikatnie popadać, w godzinach popołudniowych natomiast przejaśnienia, chociaż te przejaśnienia mieliśmy koło godziny 8 przed 9, ale teraz niestety chmury. Chmury i jeszcze raz chmury.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sprawdzamy jeszcze temperatury, bo to nas też interesuje. A propos właśnie pogody, dziś maksymalnie 13 stopni.

Jutro również 13, sobota 14, niedziela 13, czyli tak na zmianę 13-14, czyli nie będzie za ciepło do końca tygodnia. W nocy temperatura spadnie do 4, ale najchłodniejsza noc to dopiero przed nami. Z piątku na sobotę temperatura będzie wynosiła plus 1 i lokalnie mogą lekkie przymrozki występować. To na ten tydzień. A przyszły tydzień, no ciąg dalszy chłodu, czyli o złotej polskiej jesieni na razie możemy pomarzyć. W przyszłym tygodniu temperatura maksymalnie od 12 do 14-15 stopni, a w nocy to plus 4.

0: Reklama.
1: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

0: No właśnie, no trzeba się odnaleźć w tym, no i pytanie, no ciężko się odnaleźć, jak się odnaleźć, szczególnie po utracie dziecka. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Dziś a propos naszego zdrowia, naszego życia, to też mamy Europejski Dzień Walki z Rakiem, dlatego my tutaj szczególnie apelujemy o te badania, o tą kontrolę, samokontrolę. Okazuje się, że właśnie we współczesnych czasach coraz więcej kobiet choruje na raka piersi. Szacuje się, że dotyka on co 14 Polkę. No i też przerażające jest to, że obniżył się wiek osób walczących właśnie z nowotworami piersi. Kiedyś one dotyczyły głównie kobiet między 50 a 65 rokiem życia, a obecnie dotyka znacznie młodsze osoby, nawet 30-letnie. Dlatego ten 15 dzień października to przede wszystkim profilaktyka, samobadanie oraz korzystanie z usług specjalistów. Proszę o tym nie zapominać. I dziś również w kalendarzu, przypominam, mamy też między innymi Dzień Białej Laski, a dokładnie Światowy Dzień Białej Laski. Na chwilę my zatrzymajmy się przy tym właśnie dniu, który zwraca uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Jak mówi prezes Polskiego Związku Niewidomych Andrzej Brzeziński, postęp technologiczny przyczynia się do poprawy jakości życia, ale biała laska nadal jest takim podstawowym narzędziem dla osób właśnie z tą niepełnosprawnością.
1: Mamy białą laskę orientacyjną, gdzie osoba niewidoma chodzi z nią, ale mamy też tak zwane laski sygnalizacyjne, które używają osoby słabowidzące i dzięki tej lasce osoby z zewnątrz widzą, że osoba ma problem ze wzrokiem. Oczywiście wiele osób też słabowidzących nie używa, bo jest na różnym poziomie, używa okularów, używa sprzętu czy nowoczesnych technik, smartfonów, powiększania na telefonie, na tablecie.
0: Dziś przypominam, mamy Światowy Dzień Białej Laski, a w Polsce Dzień Białej Laski obchodzimy od lat 90. Ten Międzynarodowy Dzień Białej Laski został ustanowiony w 1964 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Johnsona, a celem to przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej, no i zrozumienia oraz szacunku wobec osób z niepełnosprawnością wzroku. To tyle z naszego kalendarza, chociaż jeszcze wrócimy na chwilę. No i przypomnę, że a propos tego naszego zdrowia, to dzisiaj mamy właśnie też Światowy Dzień Mycia Rąk. No i wrócimy do tych statystyk, jak to jest z nami, bo okazuje się, że nie za dobrze. Wygląda na to, że zamiast tych 30 sekund, to tylko 5 sekund poświęcamy właśnie na mycie rąk, a to jest stanowczo za mało.

to wracamy do tego naszego dzisiejszego dnia, do tego jeszcze światowego dnia mycia rąk. No ja już mówiłem, że poświęcamy średnio to 5 sekund, a to minimum to jest 40 sekund, od 40 do 60 sekund, tak to powinno wyglądać. No i przejdźmy do tych statystyk, które no powiem, że no nie są te statystyki zbyt dobre. Okazuje się, że tak, na świecie i w Europie szacuje się, że globalnie i te europejskie te wskaźniki pokazują, że od 30 nawet do 50-70% osób zaniedbuje właśnie tą higienę albo tylko pobieżnie opłukuje dłonie wodą bez użycia mydła. Ale są wzorcowe kraje, takie na przykład jak Bośnia i Hercegowina. Odsetek osób myjących ręce po toalecie wynosi 96%. A jak to w Polsce wygląda? Tylko 32% Polaków nie myje rąk po wyjściu z toalety, z czego myje 68%, ale tutaj szczególnie no mężczyźni no nie plasują się zbyt dobrze, bo okazuje się, że rąk nie myje 50% mężczyzn, kobiet 25%. No i jeszcze pozostańmy nie tylko przy czasie, ale no właśnie, ile razy myć te ręce w ciągu dnia, ile razy dziennie człowiek myje te ręce? No nie ma jednej sztywnej liczby, ale przyjmuje się, że przeciętny dorosły człowiek powinien myć ręce od 6 do 10 razy, ale uwaga, w specyficznych warunkach, tak jak na przykład praca z żywnością, w szpitalach czy podczas choroby, ta liczba powinna być dużo wyższa. No ale proszę pamiętać, tutaj nie chodzi też o liczbę, ale też chodzi o ten czas, czyli minimum 40 sekund, a wiemy dobrze, że to mycie rąk, no to chroni nas przed groźnymi drobnoustrojami, co bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu, ale też i otoczeniu, dlatego proszę o tym pamiętać, że na naszej skórze, czyli na dłoni, błyskawicznie osadzają się patogeny, no takie jak na przykład salmonella, gronkowiec, które no, zagrażają naszemu zdrowiu, a nawet i życiu, dlatego dbajmy o tą czystość, myjmy te nasze dłonie, nie tylko dziś wam przypominamy, ale przypominajcie sobie, no sami przypominajcie i dbajcie o to, żeby no, być zdrowym przez cały rok, a nie tylko rok, przez całe życie. 4 minuty nam zostało do godziny 10:00, do 10:00 bursztyn, czyli wybieramy się na nasze polskie morze w poszukiwaniu bursztynu, a punktualnie o 10:00 wiadomości.

RDN Małopolska 103,6 FM RDN Małopolska.

0: Region jest nasz.
1: Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego narasta.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Kluczowe rondo w Tarnowie od dziś zamknięte. Niektórzy o poranku byli zaskoczeni.
3: Nic nie wiem, przeszłam i się nie mogę zorientować. Nie wiem.
1: Sądeccy strzelcy złożyli przysięgę. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Zdaniem prezydenta Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wybrany przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w obecności marszałków obu izb parlamentu bez udziału prezydenta, który do tej pory nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że, tu cytat, jeśli doszło do jakiegoś ślubowania, to odbyło się ono poza mną.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Kancelaria prezydenta podkreśla, że ta opinia nie jest prawnie wiążąca. Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta, ale prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania.
4: Bardzo was proszę o nieeskalowanie. Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. Pięć osób, które nie złożyło ślubowania wobec pana prezydenta, opuściło Trybunał Konstytucyjny. Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania. Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności.
1: Ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wywołało spór w Sejmie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek próbował wejść do gabinetu marszałka izby, w którym odbywała się uroczystość, ale zatrzymała go Straż Marszałkowska. Poseł powoływał się na prawo do interwencji poselskiej. Przed Trybunałem Konstytucyjnym doszło do demonstracji i przepychanek. Protestowali m.in. zwolennicy i politycy prawicy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Tarnowie początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiego i budową ronda turbinowego przy ulicy Krakowskiej i Narutowicza. Jak informuje nas zarząd drugiej komunikacji, po godzinie 10:00 mają rozpocząć się prace i ulica Sikorskiego zostanie zamknięta. Kierowcy muszą korzystać z innych tras, inaczej jeżdżą też niektóre autobusy. Niektórzy już rano prewencyjnie omijali rondo przy dawnym Owintarze. Nieczynne są przystanki Sikorskiego, Świd i Krakowska, plac Kościuszki. Mimo informacji o nieczynnych przystankach, niektórzy mieszkańcy czekali rano na autobusy. Jeszcze rano powstawał również tymczasowy przystanek na ulicy Krasińskiego.
3: Nic nie wiem, przeszłam i się nie mogę zorientować. Nie wiem, nie orientuję się.
5: Nieczynne.
3: Tak,
6: samo mieszanie.
7: Zmieniło się bardzo, jestem w szoku.
6: Że ma pani przystanek obok bloku?
7: Tak, tutaj mieszkam. No ale zobaczymy, co to będzie.
6: Mieszkańcy się boją tego remontu, czy dobrze, że będzie?
7: Boją się tego remontu, żeby nie popękały nam ściany.
8: Przystanek, wiadomo, ja tu mieszkam. No będzie to utrudnienie jakieś, no ale po prostu, no musi się coś robić.
1: Z mieszkańcami Tarnowa o poranku rozmawiała Ewa Biedroń. Przystanek przy plantach kolejowych jest czynny, ale nie wszystkie autobusy będą z niego odjeżdżać. Na przykład busy prywatnego przewoźnika jadące w stronę Żabna i Dąbrowy Tarnowskiej będą mieć początkowy przystanek przy Centrum Handlowym Max. Z przystanku przy plantach nadal będą odjeżdżać miejskie dziewiątki, które jadą w stronę Szpitala Świętego Łukasza, ponieważ ta część ronda z przejazdem w stronę Naurutowicza będzie czynna. Przebudowa ronda wraz z budową przejścia podziemnego ma potrwać do końca przyszłego roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Strzelcy złożyli przysięgę. Blisko 200 uczniów pierwszej klasy zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu wstąpiło oficjalnie w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec. Jako uczniowie klas mundurowych przygotowują się do przyszłej pracy, m.in. w wojsku, policji czy Straży Granicznej. Na dziedzińcu szkoły ślubowali walkę o polskie i życie w myśl zasady Bóg, honor, ojczyzna.
9: Przysięgam! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej!
5: Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.
9: Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.
10: To taki pierwszy stopień do wkroczenia właśnie w naszą drogę.
11: Co wam towarzyszyło w trakcie przysięgi?
10: Lekki stres, ale też taka satysfakcja z tego, że to właśnie my możemy kroczyć tą drogą.
12: Duma, która naprawdę nas rozpiera wszystkich.
13: Przeszło to z pokolenia na pokolenie, bo tata tak samo był w wojsku. Dziadek też był w wojsku, więc to chyba rodzinne tak u nas.
1: Relacje i zdjęcia z przysięgi pierwszoklasistów mamy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jeszcze niedawno wspierała osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dziś sama potrzebuje pomocy, by poradzić sobie z codziennością i zawalczyć o zdrowie. Dominika choruje na rzadką, postępującą chorobę neurologiczną, która stopniowo odbiera jej sprawność i samodzielność. Nadzieją jest operacja, ale czasu na zebranie pieniędzy jest coraz mniej. Do połowy listopada trzeba zgromadzić około 500 000 zł. Dominika pochodzi z Siemiechowa w gminie Gromnik. Z wykształcenia jest pedagogiem, pracowała także jako asystentka rodziny. Pomaganie innym było częścią jej życia. Jest żoną i mamą dwóch córek ze specjalnymi potrzebami. Jeszcze niedawno była aktywna, uprawiała sport i chodziła po górach. Dziś jej codzienność wygląda zupełnie inaczej. Zmaga się z ogromnym bólem, a kolejne objawy choroby utrudniają jej normalne funkcjonowanie.
14: Moja sytuacja zdrowotna jest bardzo trudna. Choruję na rzadką genetyczną, postępującą chorobę neurologiczną, która powoli, stopniowo odbiera mi samodzielność i sprawność. Choroba powoduje u mnie bardzo silny ból, z którym walczę każdego dnia. Ból o charakterze rażenia prądem w różnych częściach ciała. Bolesne mrowienia, drętwienia, skurcze mięśni, postępujące osłabienia rąk i nóg. Niedawno zdiagnozowano u mnie postępujący niedowład czterokończynowy.
1: Rodzina musi działać szybciej niż zakładano. Operacja, która pierwotnie miała odbyć się w lutym, została przesunięta na listopad. Powodem jest pogarszający się stan zdrowia kobiety. Jak poinformował jej mąż, do połowy listopada trzeba zebrać około 500 000 zł. O tym, jak pomóc Dominice, piszemy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pochmurno, a do tego jeszcze lokalnie może przed południem nam delikatnie popadać. Wiatr w porywach do 15 km na godzinę. Mam nadzieję, że te chmury rozwieje i te zapowiadane przez synoptyków przyjaśnienia po południu tutaj do nas dotrą. Maksymalnie dziś 13 stopni, mamy 11, czyli chłodno. Temperatura odczuwalna to jest 8-9 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

No to z tym pożyczeniem to różnie bywa i sami chyba dobrze my wiemy, nie tylko wie na ten temat my coś, my Sylwia Grzeszczak. Kwadrans po godzinie 10. Teraz, no właśnie, pytanie do naszych radiosłuchaczy. Czy byliście w Zuchach, byliście w Harcerzach, a może byliście w Skautach? No to na chwilę zatrzymajmy się przy tym temacie. 115 lat temu ukazał się wiersz Wszystko co nasze, późniejszy hymn harcerski. To wszystko wydarzyło się 15 października 1911 roku. W pierwszym numerze lwowskiego dwutygodnika Scout ukazał się właśnie wiersz Ignacego Kozielewskiego, pedagoga i współtwórcy polskiego harcerstwa, rozpoczynający się właśnie od słów Wszystko co nasze ojczyźnie oddamy. Nieco troszeczkę zmodyfikowany utwór do dziś jest hymnem polskich harcerzy. Wiersz był skierowany do młodzieży i oddawał nadzieję i nastroje młodych ludzi właśnie żyjących pod zaborami i dążących do odzyskania niepodległości Polski. Pieśń Wszystko co nasze Polsce oddamy jest od 1918 roku hymnem Związku Harcerstwa Polskiego, czyli od początku powstania właśnie tej organizacji. Proszę posłuchać fragmentu właśnie tego hymnu.

To tylko fragment tego hymnu, hymnu harcerskiego. Przypomnę, że do 1918 roku hymnem harcerskim była Rota Marii Konopnickiej do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. A wszystko, co nasze Polsce oddamy, obok płonie ognisko i szumią knieje, napisane przez Jerzego Brauna w 1918 roku, jest najstarszą i najbardziej popularną właśnie pieśnią harcerską, umieszczaną też w śpiewnikach patriotycznych. Przypominam, 115 lat temu ukazał się właśnie wiersz Wszystko, co nasze, późniejszy hymn harcerski. Kwadrans po 10:00. Wracamy do naszej muzyki polskiej. Teraz tango, tango w roli głównej. A ciąg dalszy wiadomości kulturalnych już za chwilę, punktualnie o 10:30.

Tak, tak. Tanga trzeba dwojga i do tego tanga zapraszam naszych radiosłuchaczy. 14 6 200 500. A propos tego tanga. Piazzolla, obliczam tanga. Dwa podwójne zaproszenia dla naszych radiosłuchaczy na scenę otwartą do Centrum Sztuki Mościsy na piątek, czyli na jutro, 16 października, godzina 18, czyli tango w roli głównej. Moi kochani, czekam, wystarczy zadzwonić, przypominam, 14 6 200 500, wyjątkowy spektakl taneczny dla wszystkich, którzy kochają tango, albo którzy chcą pokochać właśnie to tango. Tak więc wystarczy tylko zadzwonić. 22 minuty po 10, przypominam, Polski Czwartek, gramy wyłącznie po polsku, teraz Metropolis, Daria Zawiałow, a za chwilę Kuba. I Kuba.

Na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w tonę w zgliszczach państwa. Płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Młodzież, zapraszam. Zabytkowy dwór z Wielogłów zyska nowe życie. Właśnie trwa rekonstrukcja tego budynku w Sądeckim Parku Etnograficznym. Plan zakładał odzyskanie i odnowienie jak największej liczby oryginalnych elementów, a następnie odtworzenie historycznej formy budynku w nowym miejscu. Obiekt zostanie przywrócony do swojej pierwotnej formy, podkreślał w Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz Janusz Optułowicz, kierownik działu konserwacji architektury i inwestycji Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Ponieważ on został wielokrotnie przebudowywany, utracił w wielu częściach formę architektury dworskiej. Między innymi zniknęły tam dwa alkierze, bo obiekt pierwotnie był czteroalkierzowy. Te alkierze wszystkie zostaną odbudowane na skansenie. Niestety substancji pierwotnej, prawdziwej z tego dworu udało się odzyskać w około 50%.
1: W dworze utworzono

0: Po niemal rok temu paryskie muzeum mierzy się z poważnym kryzysem. Stefan Folzer.
1: Jeśli Louvre nie zostanie wyremontowany, dostosowany do nowych potrzeb i zmodernizowany, będzie musiał zostać zamknięty, ostrzegł dyrektor muzeum Christophe Leribaud w wywiadzie dla Le Figaro. W ten sposób uzasadnił konieczność realizacji projektu Louvre Nowy Renesans, który zakłada m.in. utworzenie nowego wejścia i nowej przestrzeni podziemnej. Louvre jest w bardzo złym stanie technicznym, przyznał dyrektor placówki. Dodał, że priorytetem będzie również lepsza ochrona zbiorów. Po ubiegłorocznym włamaniu zainstalowano nowe kamery, ustawiono dodatkowe bariery antywłamaniowe, a także wzmocniono ogrodzenie. Władze muzeum zdecydowały również o schowaniu części eksponatów, zwłaszcza cennych, starożytnych klejnotów ze złota. Przez cały okres przebudowy, który może potrwać od 12 do 15 lat, Louvre ma pozostać otwarty dla zwiedzających. Aby sfinansować pracę, rozważane jest jednak podniesienie cen biletów. Koszt inwestycji szacowany jest na 600 milionów euro.
0: Portrety tańca można podziwiać w czasie tegorocznego jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie gości wybitnych artystów i miłośników teatru tańca z Polski i zagranicy. Festiwal otworzył balet Spartaku z Opery Śląskiej. W piątek, 16 października, szykuje się wielkie widowisko taneczne, czyli Piazzolla Oblicza Tanga.
2: Tutaj już zespół wprost z Mediolanu, choreografia Alessandro Bonavita. Spektakl, który jest korelacją tanga argentyńskiego, no i oczywiście baletu klasycznego. I ten spektakl nie jest biografią, taką czystą biografią artysty, ale jest choreograficznym portretem wrażliwości, która jest zapisana w muzyce. To wieczór, myślę, dla tych, którzy uwielbiają tango, uwielbiają również balet klasyczny, no i są ciekawi tego, jak te dwa gatunki tańca spotkają się na scenie.
0: Mówi dyrektor festiwalu Scena Otwarta Karolina Wojs. W ramach festiwalu Scena Otwarta będzie można także obejrzeć Królową Śniegu 23 października, a także spektakle Szeherezada i Carmen 24 października. Z kolei gala konkursu choreograficznego My Dance odbędzie się w niedzielę 25 października. Przez cały czas trwania festiwalu Scena Otwarta do 31 października we foyer Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie jest dostępna wystawa Portrety Tańca. Radio RDN Małopolska patronuje festiwalowi. W ramach wystawy Muszka w Bursztynie Witold Chomicz i Maria Kownacka na Sądecczyźnie prezentowanej w Muzeum Ziemi Sądeckiej odbędzie się tematyczny spacer na Niemcową do miejsca, gdzie niegdyś znajdowała się tytułowa Szkoła nad Obłokami. Wycieczkę turystycznymi szlakami poprowadzi przewodniczka PTTK Barbara Bałuc. Spacerowi będzie towarzyszyć opowieść o bohaterach książki oraz czytanie wybranych fragmentów. Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę, 17 października, start o 9 z rynku w Piwnicznej Zdroju. Uczestnicy przejdą żółtym szlakiem, potem czerwonym do Szkoły nad Obłokami, następnie przez Jackową Pościel do Żółtego Szlaku w okolicach Kamiennego Gronia i powrót żółtym szlakiem do Piwnicznej. Liczba miejsc jest ograniczona, a udział w wycieczce jest bezpłatny. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie szuka wolontariuszy. Spotkanie formacyjne odbędzie się w poniedziałek, 19 października, na dużej scenie Tarnowskiego Teatru. Początek o godzinie 15. Z jednej strony będzie to pomoc w kwestiach organizacyjnych teatru, a z drugiej możliwość poznania pracy teatru zza kulis czy bezpłatne uczestniczenie w spektaklach i wydarzeniach teatralnych. Wolontariusze będą wspierać zespół w obsłudze widowni, czyli sprawdzanie biletów, praca w szatni, udzielanie widzom informacji o teatrze i repertuarze, działaniach promocyjnych, czyli kolportaż materiałów promocyjnych, różne formy aktywności w mediach społecznościowych, realizacji projektów teatralnych oraz organizacji wydarzeń. Zgłosić mogą się osoby, które ukończyły 16 lat.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Chmury nam cały czas się przemieszczają z północnego zachodu na południowy wschód. No i w tych godzinach jeszcze przedpołudniowych synoptycy nam zapowiadają, że lokalnie może nam delikatnie popadać. Po południu powinno się nam pojawić słońce i powinny tutaj występować przejaśnienia, chociaż te przejaśnienia mieliśmy w tych godzinach porannych. 8 godzina na 9, ale teraz te chmury cały czas dominują. Dziś 13 stopni maksymalnie, mamy 11.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

Pogoda mało sprzyjająca, ale tak spoglądając i sprawdzając jeszcze tą prognozę pogody, no to powiem, że do weekendu, no niestety te chmury w roli głównej, ale po weekendzie, w przyszłym tygodniu jest szansa na słońce. Od czwartku do niedzieli, synoptycy nam zapowiadają, niebo błękitne, sporo słońca, czyli wróci do nas babie lato od 21 października do 25, ale te temperatury, no nie będą typowo takie, że już powiem, no, letnie, wakacyjne, ponieważ te typowo temperatury jesienne dominują i będą dominować, pomimo tego, że słońce będzie nam tutaj operowało w ciągu dnia, to te temperatury w granicach 14-15 stopni, czyli no nie będzie zbyt ciepło, ale przynajmniej te chmury nie będą grały w roli głównej na naszym niebie. 23 minuty nam zostało do godziny 11. Męskie granie teraz super moce. No właśnie, jakbyśmy mieli takie super moce, to byśmy mogli te chmury rozwiać. A tak to tylko czekamy na ten wiatr, który w porywach do 15 km na godzinę. No i ten wiatr, no, ma te możliwości, żeby rozwiać te chmury, żeby zobaczyć to niebo błękitne. Pytanie tylko, czy, no właśnie, czy będzie mu się chciało? Na razie widzę, że strasznie opornie mu to idzie i tych chęci brak. No ale kto wie, być może po południu dojdzie do wniosku, jak mówią synoptycy, że jednak rozwieje na te chmury. Do tego jeszcze lokalnie te chmury deszczowe. No to czekamy. No to supermoce, męskie granie.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
5: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

Meslowic, Marek Grechuta i Kraków, no to pozostańmy w Krakowie. No i tutaj a propos tego Krakowa, Kraków ma kolejny powód do dumy, został uznany za najczystsze miasto na świecie. Ale uwaga, tutaj nie chodzi o poziom zanieczyszczenia środowiska, czy jakość powietrza, bo wiemy, że różnie z tą jakością powietrza, szczególnie w Małopolsce jest, ale chodzi o czystość popularnych atrakcji i przestrzeni turystycznych. I tutaj właśnie w tej kategorii popularnych atrakcji turystycznych i przestrzeni turystycznej wygrał właśnie Kraków, stolica Małopolski, numer jeden w takim międzynarodowym rankingu, gdzie wyprzedziliśmy między innymi Szardżę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wyprzedziliśmy Singapur, Dohę, no i oczywiście wyprzedziliśmy Warszawę. 98,5% recenzji dotyczących czystości Krakowa miało właśnie pozytywny wydźwięk, no i dzięki temu Kraków został uznany za najczystsze miasto na świecie. Przypominam, tutaj to dotyczy tylko popularnych atrakcji turystycznych i tej przestrzeni turystycznej, a nie jakości powietrza. To jeszcze jakby do tego jakość powietrza była dorzucona, no to już by było, że tak powiem, rewelacyjnie. A wiemy, że no wraz z nastaniem jesieni, zimy, no to ta jakość powietrza no niestety się zmienia, ale na szczęście jak mocno wieje wiatr, no to to powietrze jest dużo lepsze. A dziś ten wiatr w porywach do 15 km na godzinę, tak więc ta jakość powietrza w Małopolsce jest bardzo dobra. Ja spoglądam, jak wygląda to w Tarnowie. W Tarnowie jakość powietrza też bardzo dobra. 9 do 11, no to pozostańmy przy nie jakości powietrza, ale przy naszym zdrowiu. Lekarze dusz, Krzysztof Krawczyk, Muniek Staszczyk.

No to a propos tej kuracji, no to my teraz odkładamy telefony i robimy sobie detoks telefoniczny. Za chwilę Republika. Muzycznie telefony możemy przyjmować, ale tylko muzycznie. Ja przypominam, że to nadmierne scrollowanie, które nam cały czas towarzyszy, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas scrolluje i nie jesteśmy w stanie uciec od tego scrollowania, a to scrollowanie pogarsza naszą koncentrację, zwiększa poziom stresu, utrudnia odpoczynek. A propos tego odpoczynku, to coraz bliżej jesteśmy właśnie weekendu, tak więc odłóżmy ten telefon, nie scrollujmy, a to ciągle takie bombardowanie tego naszego mózgu tymi nowymi bodźcami angażuje właśnie ten nasz układ, który przyzwyczaja nas do tych częstych, szybkich impulsów i natychmiastowej gratyfikacji, a wiemy, że jak zaczynamy scrollować, to później, no chyba każdy zna to uczucie, że w efekcie coraz trudniej nam się oderwać od tego ekranu i zamiast minuty, dwóch czy pięciu minut później się okazuje, że ten czas spędzony przed tym ekranem tego smartfonu, no to już idzie, że tak powiem, w godzinach. No to zostawiamy te telefony fizycznie, a muzycznie, no to wsłuchujemy się w ten telefon. Republika, telefony, Polski czwartek, 5 minut przed 11:00.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Wróciły oszustwa na COVID.
2: Ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
1: Dzisiaj rusza rozbudowa skrzyżowania w rejonie dawnego Owintaru w Tarnowie. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dzisiaj przed Sądem Rejonowym w Tarnowie finał procesu biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Podczas rozprawy zaplanowano mowy końcowe stron. Prokurator zakończył już swoje wystąpienie i wnosi o karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 20 000 złotych grzywny. Teraz stanowisko przedstawi obrona. Biskup Andrzej Jerz jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu przestępstw seksualnych wobec małoletnich, których mieli dopuścić się dwaj duchowni związani z diecezją tarnowską. Hierarcha od początku procesu nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Obrona przekonuje, że zawiadomienia zostały złożone niezwłocznie po ustaleniu okoliczności wskazujących, że pokrzywdzeni mogli mieć mniej niż 15 lat. Sam biskup Jerz podkreślał wcześniej, że trzeba z całą stanowczością walczyć z takimi przestępstwami, a osoby skrzywdzone zasługują na szacunek i przeprosiny. Po wysłuchaniu stron sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Ostateczne rozstrzygnięcie należy jednak do sądu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Policja alarmuje, oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin i pracowników szpitala. Tylko w ostatnim czasie swoje oszczędności, aby rzekomo ocalić zdrowie córki, oszustom przekazała 82-letnia mieszkanka z Skawiny koło Krakowa. Policji udało się odzyskać część pieniędzy i zatrzymać jedną osobę. To już kolejne tego typu oszustwo w ostatnim czasie, przestrzega Anna Zbroja z małopolskiej policji.
2: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
1: Policja i pracownicy NFZ przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: W Tarnowie początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiego i ronda turbinowego przy ulicach Krakowskiej i Narutowicza. Kierowcy muszą korzystać z innych tras, inaczej jeżdżą też niektóre autobusy. Nieczynne są przystanki Sikorskiego, Świdi, Krakowska, Plac Kościuszki. Mimo informacji o nieczynnych przystankach niektórzy mieszkańcy czekali na autobusy. Tymczasowy przystanek powstał m.in. na ulicy Krasińskiego. Prace w tej części Tarnowa potrwają kilkanaście miesięcy. Jeden z przedsiębiorców, który ma firmę w okolicach budowy przejścia podziemnego, boi się, że przez remont odejdą klienci.
3: Tu wszyscy się boją. Tu każdy jeden z właścicieli, których wynajmuje, prowadzą działalność, każdy zakłada, że to już będzie agonia od samego początku rozpoczęcia remontu, bo no, klienci, ludzie, którzy już odejdą, nie przyjdą, tu już raczej nie wrócą. To jak tu odetną nam dojazdy, dojścia, przejazdy. W tym budynku pracuje na przykład 30 osób i nie wiadomo, jak to się potoczy, bo tu są też ciężkie maszyny, będą tu, to jest budynek prawie 100-letni.
1: Przebudowa ronda wraz z budową przejścia podziemnego ma potrwać do końca przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Środki bezpieczeństwa w szkołach zostaną utrzymane, mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Gość programu Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz odniósł się do wprowadzonych ograniczeń dostępu do placówek edukacyjnych po pogłoskach o tak zwanym krwawym piątku. Włodarz samorządu podkreśla, że do żadnych niebezpiecznych incydentów nie doszło na terenie miasta Stary Sącz i innych miejscowości jego samorządu. Dyrektorzy poszczególnych placówek będą decydować o tym, w jakim zakresie kontynuować chociażby kontrolę przy wejściu do szkół, dodaje burmistrz.
4: Zareagowaliśmy przede wszystkim wzmocnieniem kontroli przy wejściach do szkół. W wielu szkołach po prostu drzwi zostały zamknięte, stały dozór obsługi szkoły przy drzwiach wejściowych. Nie było żadnych niepokojących incydentów, nic się nie wydarzyło. To pozostawiam dyrektorom szkół, którzy to organizują. Natomiast z tego co wiem, to no, zdecydowanie tutaj jest właśnie takie jeszcze podniesione to ta kontrola.
1: Nie tylko samorządy kontrolują sytuację, policja dalej patroluje okolice szkół, wizytacje w placówkach składają też strażnicy miejscy czy gminni.
0: Z życia kościoła.
1: Modlitwy dla najmłodszych, komiksy czy opowiadanie biblijne znajdziecie m.in. w październikowym numerze czasopisma dla dzieci Mały Promyczek. Jak mówi dyrektor wydawnictwa Promyczek z Nowego Sącza, ksiądz Andrzej Mulka, dzieci otrzymają też kartonik, z którego mogą zbudować kościół.
5: We wrześniu to była wieża, która powiedzmy zajęła znaczną część tego miesięcznika, a teraz mamy główną część kościoła. No i oczywiście tutaj też jest zachęta do tego, aby dzieci zainteresowały się nowymi filmami z serii Brat Franciszek, który także śpiewa piękne piosenki i zachęca do modlitwy różańcowej.
1: Tymczasem w Promyczku Dobra, dedykowanym nieco starszym dzieciom, znajduje się m.in. druga część zakładki do książki. Jest tam też zapowiedź realizacji filmu animowanego o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Cały czas pochmurno i przypominam, lokalnie mogą występować lekkie opady deszczu. Temperatura dziś 13 stopni, 11-12, tyle teraz wskazuje nasz radiowy termometr. Odczuwalne to 8-9 stopni. Jutro też 13 i podobnie sobota, niedziela. W nocy 4 stopnie, ale z piątku na sobotę to temperatura w nocy spadnie do plus 1 stopnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama. Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji usunięcia dolnej części prawego płuca. O szczegółach z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
2: Wyniki badań krwi są prawidłowe, a papież, jak przekazali lekarze, rozpoczął fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju. Wykonano mu również kontrolne prześwietlenie klatki piersiowej. Tymczasem w Mediolanie porzucony noworodek otrzyma imię Leone, takie samo jak papież. Chłopca znaleziono w poniedziałek w plastikowej torbie na ulicy w Cinisello Balsamo pod Mediolanem. Zauważyła go kobieta, która usłyszała płacz dziecka. Noworodek trafił do szpitala Niguarda. Jego stan jest dobry. Oddycha samodzielnie i jest karmiony butelką. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie porzucenia dziecka. Imię Leone zaproponował regionalny asesor do spraw opieki społecznej. Ma być życzeniem szybkiego powrotu do zdrowia dla papieża, a dla chłopca symbolem siły i nadziei.
1: Dziewczęca służba maryjna cieszy się w diecezji tarnowskiej coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym m.in. nowy kurs dla przewodniczek, gdzie było rekordowe zainteresowanie. To starsze dziewczęta, które będą mogły prowadzić grupy dla młodszych koleżanek. W takim kursie uczestniczy Oliwia Białase z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie.
3: Ja należę do tezy już 9 lat. Jest nas 12. Na spotkaniach oczywiście się modlimy.

0: pięknych, a w tym roku zainteresowanie było rekordowe, ponieważ moglibyśmy zrobić jeszcze jeden turnus dla dziewczyn. Dom formacyjny w Ciężkowicach ma tylko 120 miejsc. Rozeszło się w zasadzie w mgnieniu oka. Przyznam, że tej formacji w wielu diecezjach nam zazdroszczą, ponieważ księża, czy nawet siostry zakonne z innych diecezji dzwonią, pytają o materiały, pytają, jak to robimy, przyznają, że u nich w diecezji nie ma nic dla dziewczyn, a chcieliby zacząć.
1: Siostra Katarzyna Węgiel rozpoczęła posługę diecezjalnej opiekunki DSM-u.
2: Zadanie takie główne, co bardzo bym chciała, to na pewno to, żeby dziewczęta były po prostu bliżej Matki Bożej. A jak będą bliżej Matki Bożej, to będą bliżej Jezusa, no i właśnie Kościoła. Tak naprawdę wszystko jest dla mnie nowe, więc tutaj się dopiero poznaję w tym. Dużo mamy pomysłów, dużo się już dzieje. Grupa jest bardzo duża, bo to jest kilka tysięcy tak naprawdę dziewczynek w naszej diecezji, więc to jest potężna grupa. Jest co robić, dziewczyny są bardzo otwarte, są bardzo chętne i przede wszystkim chcą. I to jest chyba najważniejsze.
1: Tymczasem już w najbliższą sobotę w Tarnowie odbędzie się spotkanie opiekunów DSM-u. O 9.30 będzie msza święta w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, a następnie rozmowy w auli Jana Pawła II. Zgłoszenia na spotkanie odbywają się przez internetowy formularz. Młodzi porozmawiają o tym, co ważne w ich życiu. Organizatorzy chcieliby, żeby w tarnowskim kursie Alfa wzięły udział osoby młode, które także mają wątpliwości w wierze. Kurs Alfa jest przeznaczony dla osób do 30 roku życia. Każde spotkanie to wspólny posiłek, film lub wykład, rozmowa i wymiana doświadczeń. Kurs organizuje Duszpasterstwo Akademickie Tratwa, a jego koordynatorami są Justyna Tota i Łukasz Koza.
3: Jest to seria spotkań, gdzie zaczynamy od posiłku. Później mamy wykład lub materiał filmowy. Potem przy stoli grupy rozmawiają i dyskutują o tym, co obejrzały. Nie każdy musi brać udział w dyskusji, można posiedzieć, posłuchać.
4: Wyjątkowe w tym kursie naszym jest to, że on zbiera tak stricte młodych ludzi, którzy są, myślę, ciekawi, może szukają jakichś odpowiedzi na ważne pytania, które ich nurtują. Kurs nie jest organizowany stricte dla osób, które są głęboko w wierze. Naszym celem jest również zapraszanie osób, które mają wątpliwości albo w ogóle są ateistami.
3: Jeśli ktoś przychodzi sam, nie ma się czego obawiać.
4: Przy stoliku znalazłam mnóstwo ludzi, z którymi złapałam dobry kontakt i mogłam porozmawiać i też nawiązać relacje, które utrzymuję do dzisiaj.
1: Kurs Alfa jest bezpłatny. Spotkania odbywać się będą w Akademii Tarnowskiej. Pierwsze już w czwartek 22 października o godzinie 19. Wcześniej trzeba się zapisać. Link znajdziecie w internecie. Historia, zabytki, regionalne smaki i wspólne pielgrzymowanie przed słuchaczami RDN z Tarnowa i z Nowego Sącza, trzydniowy wyjazd do Poznania i na Szlak Piastowski. W programie m.in. zwiedzanie najważniejszych miejsc przypominających o początkach polskiej historii, wizyta w słynnej poznańskiej farze i spotkanie z tradycją wypieku rogali i święto marcińskich. Pielgrzymka odbędzie się od 26 do 28 października.
5: Przed nami wyjątkowa, wspólna, trzydniowa pielgrzymka słuchaczy z Tarnowa i z Nowego Sącza. Będzie dużo historii i dobrej kuchni. Zwiedzimy piękny Poznań, m.in. Ostrów Tumski, dzielnicę Śródki. Będziemy także w poznańskiej farze, na rynku, na wzgórzach Przemysława i Świętego Wojciecha. Nie może nas zabraknąć również słynnym Muzeum Rogalowym, które zwiedzimy i będziemy też oglądać pokaz wytwarzania tych smakołyków. Będziemy także w Ostrowie Letnickim i w Muzeum Piastów.
1: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka klubu Dobrze Nastawionych. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy prowadzone są w Tarnowie i w Nowym Sączu. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie. W Tarnowie to numer 694 451 403 i w Nowym Sączu 728 447 875.
6: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Nie będzie dziś ogłoszenia wyroku w sprawie biskupa Andrzeja Jerza. Pożar w tarnowskiej hurtowni, konieczna była ewakuacja. Będzie też radiowa interwencja, chodzi o podziemne przejście kolejowe, łączące Kącie Planty z osiedlem Wólki w Nowym Sączu.
1: No niebezpiecznie jest, po prostu śmierdzi, szkła pełno.
2: Jakieś butelki między tutaj w tym przejściu.
3: Może ktoś mi wyrwać torebkę i uciec, nie jest bezpiecznie.
0: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nie będzie dzisiaj ogłoszenia wyroku w sprawie biskupa Andrzeja Jerza. Sąd odebrał jedynie mowy końcowe stron procesu i wyznaczył termin ogłoszenia wyroku. Prokurator wniósł o karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz o 20 tysięcy złotych grzywny. Obrońcy natomiast wnosili o uniewinnienie biskupa Andrzeja Jerza na podstawie zebranego materiału dowodowego. Biskup Andrzej Jerz jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu przestępstw seksualnych wobec małoletnich, których mieli dopuścić się dwaj duchowni związani z diecezją tarnowską. Hierarcha od początku procesu nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Jak podkreślał jeden z obrońców biskupa, profesor Zbigniew Ciąkalski, biskup Andrzej Jerz zawiadomił organy ścigania o przestępstwach popełnionych przez dwóch księży, kiedy tylko okazało się, że pokrzywdzeni mogli mieć mniej niż 15 lat. Adwokat Ciąkalski powiedział, że biskup Jerz nie może odpowiadać całościowo za problem krzywdzenia nieletnich, podczas gdy oskarżenie prokuratury dotyczy czegoś zupełnie innego.
4: Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. Tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę. Ja wiem, że tutaj się kumulują różne negatywne emocje i oczekiwania społeczne, że Kościół powinien być ukarany za to, że w wielu przypadkach dopuszczał się zachowań nieakceptowalnych. Natomiast musimy oddzielić jedno od drugiego. Jasne, że łatwo jest przypisać i skumulować wszystkie te zarzuty i postawić je jednej konkretnej osobie. Ale proszę mi pokazać jakikolwiek inny przypadek w Polsce, gdzie akurat biskup miałby postępowanie karne z tego powodu, że nie zawiadomił o popełnionych przestępstwach. Akurat biskup Jerz zawiadomił i dopiero wtedy zaczął się jego problem. Gdyby nie zawiadomił, to pewnie miałby święty spokój.
0: Wyrok ma zostać ogłoszony 29 października przed południem.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pożar na terenie hurtowni przy ulicy Elektrycznej w Tarnowie. Ogień, który pojawił się w kotłowni, został szybko opanowany przez strażaków, ale zadymiona została magazynowa część hali o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o 9:41. Konieczna była ewakuacja 9 osób. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowało 29 strażaków, którzy dysponowali 8 pojazdami. Obecne były też policja, pogotowie energetyczne i gazowe. Po opanowaniu pożaru strażacy przystąpili do oddymiania hali i sprawdzenia pomieszczeń.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Brud, smród i poczucie lęku. Te odczucia towarzyszą Nowosądeczanom korzystającym z nowego podziemnego przejścia kolejowego łączącego Kocie Planty z osiedlem Wólki. Redakcja Radia RDN Nowy Sącz została poproszona o interwencję w tej sprawie. Według mieszkańca, który skontaktował się z naszą redakcją, tunel dla pieszych między stacją Nowy Sącz a Nowy Sącz Miasto jest wykorzystywany chociażby przez osoby bezdomne. Jest też zaśmiecany i niszczony. O opinię zapytaliśmy mieszkańców miasta, którzy z niego korzystają.
1: Wracałam wieczorem, czasem z koncertu to szłam naokoło, żeby tylko tędy nie iść po prostu, bo no niebezpiecznie jest, po prostu śmierdzi, szkła pełno.
2: Nie miałem jakichś większych tutaj problemów, ani nikt tutaj nie zaczepiał mnie nigdy. Poza tym, że troszeczkę jest bałagan, jakieś butelki między tutaj w tym przejściu, no i troszeczkę już spisane jest to przejście.
3: Skorzystałam 2 razy dosłownie z tego przejścia, bo po prostu boję się, no że może ktoś mi wyrwać torebkę i uciec, nie jest bezpiecznie. Wszyscy żądają, żeby były kamery w środku, bo wtedy będzie bezpiecznie, będą widzieć, co się dzieje.
0: O problemie wie też Sądecka Straż Miejska, która, jak przekonuje, regularnie patroluje ten teren. Do sprawy wrócimy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Szykują się duże zmiany w centrum piwnicznej. Ruszyły przygotowania do remontu rynku i jego przebudowy. Zakres prac jest bardzo szeroki, bo chodzi tu nie tylko o wymianę nawierzchni, ale też sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej. Parking stąd nie zniknie, a zostanie przebudowany. Zmieni się jednak organizacja ruchu, zapowiada burmistrz piwnicznej Tomasz Michałowski.
6: Będzie przeniesiony przystanek tam pod stronę, gdzie obecnie wybudowany jest dom kultury. Pojawi się także więcej przestrzeni na ogródki, bo wszyscy wiemy, że zwłaszcza w tym okresie takim letnim, kiedy ta pogoda dopisuje, że tych miejsc brakuje, będzie więcej także tej przestrzeni zielonej.
0: Zostanie też zarezerwowane miejsce na pomnik Danuty Szaflarskiej, który samorząd w przyszłości planuje tu ulokować. Na rynku ma być też fontanna. Wszystkie prace mają potrwać przez około 1,5 roku. Temat także pojawi się dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Przeważnie pochmurno, tak przynajmniej w Tarnowie, ale są takie miejsca, gdzie słońce przebija się przez chmury, na przykład w Latoszynie czy w Lubczy. Od czasu do czasu są chwile ze słońcem i co wcale nie takie krótkie, na przykład teraz w Jodłowej dużo pogodnego nieba. No i na takie chwile możemy jeszcze liczyć także na pozostałym obszarze. Na termometrach tylko 11 kresek, no może blisko 12 kreski. Przed południem zachmurzenie, a po południu słońce.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Czyli wchodzimy w tę porę dnia, w której to będziemy cieszyć się promieniami słonecznymi. W nocy niestety przewaga chmur i temperatura spadnie do 4 stopni, mówią meteorolodzy, ale tylko po to, żeby jutro poszybować aż do 14 kreski, czyli nie jest źle. Jutro częściowe zachmurzenie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: I od razu pytamy, co z weekendem szybko nadchodzącym, bo to czwartek, to taki mały piątek przecież. No będzie pogodnie, w sobotę 14 stopni i bezchmurne niebo powinno być w wielu miejscach, gdzieniegdzie zachmurzenie umiarkowane, ale bez opadów. W niedzielę niestety wzrosty zachmurzenia, spadek temperatury do 12 stopni i tutaj mogą pojawić się chwile z deszczem, ale też chwil ze słońcem nie zabraknie. Jerzy Olszówka, dzień dobry.

0: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

Jula, i między wierszami, to ja między piosenkami powiem, że jesteśmy między 14 a 16 dniem października, czyli mamy 15 dzień tego miesiąca, czyli jesteśmy no, prawie w połowie, tak jak jesteśmy prawie w połowie dnia, bo słońce wstało o 6:58, zajdzie 16 minut przed 18, czyli do zachodu słońca pozostało nam 5 godzin 27 minut, a dzień liczy sobie 10 godzin i minut 46. I tutaj praktycznie wszystko nam się zgadza. Dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 2 godziny 41 minut 45 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin 36 minut i 15 sekund, a do końca jesieni zostało nam dni 67. Zima astronomiczna przyjdzie 21 grudnia o godzinie 21:50. Dniami słonecznymi, chwilami ze słońcem będziemy jeszcze cieszyć się tej jesieni. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują Brunon, Teodoryk, Gościsława. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska i dla Was Filip Lato, Lepiej mieć. Czy być? To jest taka też piosenka i zawsze jest ten dylemat, lepiej mieć czy być. No pewnie, że lepiej jest być niż mieć, ale to zależy do czego to przypniemy, to posiadanie. Mieć na przykład przyjaciela, mieć szczęście, mieć wiarę, mieć siły, lepiej mieć. I te relacje międzyludzkie jak najbardziej ważne. I tego Wam życzymy, drodzy solenizanci.

Filip Lapto, lepiej mieć, lepiej myć. Dziś powinniśmy zaśpiewać tak, lepiej myć. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Mycia Rąk. Inicjatywa ta wyszła od Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku, stosunkowo niedawno. Akcja ma zachęcać wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci, do regularnego mycia rąk jako ważnego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom układu oddechowego. Choć mieszkańcom krajów wysoko rozwiniętych może wydawać się to niepojęte, biegunka i zapalenie płuc doprowadzają co roku do śmierci ponad 3 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. Jak twierdzą organizatorzy kampanii, wykształcenie w młodych ludziach nawyku mycia rąk z użyciem mydła, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toaletu może ocalić więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek szczepionka. W inicjatywę tę zaangażowało się łącznie 70 państw, głównie rozwijających się, gdzie współczynnik śmiertelności dzieci jest szczególnie wysoki. Dla powodzenia kampanii ważna jest współpraca ze szkołami i przedszkolami. Jak się jednak okazuje, nie tylko dzieci trzeba uczyć podstawowych zasad higieny. Badania w Stanach Zjednoczonych ujawniły, że aż 30% mężczyzn nie myje rąk po skorzystaniu z toalet w miejscach publicznych. Wow, niedobrze się dzieje. Pamiętamy też w czasie pandemii, jak Beata Kozidrak uczyła mycia dłoni, prawda? Wtedy to wszyscy krzyczeli zewsząd, że trzeba myć. No i dobrze, bo trzeba myć. Nie tylko w czasie pandemii, nie tylko od święta, ale absolutnie codziennie. 30 do 40 sekund trzeba poświęcić tej czynności. A w tym czasie Beata śpiewała właśnie refren utworu Biała Armia. Oto teraz gremialnie ruszamy do łazienek, odkręcamy kran, stosujemy mydło, czy to w płynie, czy to w kostce i poświęcamy ten czas na mycie rąk. 24,5 minuty po południu.

0: i Beata Kozidrak i refren tego utworu trwa dokładnie 30 sekund, czyli dokładnie tyle powinno trwać szorowanie wodą z mydłem dłoni. No a główny inspektor sanitarny oraz Światowa Organizacja Zdrowia także w 10 punktach ujęły to, w jaki sposób należy myć dłonie. Instrukcja, uwaga, krok po kroku. Namoczyć dłonie pod bieżącą wodą oczywiście, nałożyć mydło, najlepiej w płynie, w ilości wystarczającej na pokrycie całej powierzchni dłoni. Trzeci punkt to pocierać trzeba dłonie o siebie, wewnętrzne części, umyć grzbiety dłoni jedną ręką po drugiej. To czwarty punkt. Punkt piąty, wyczyścić przestrzenie między palcami, splatając palce. Szósty, umyć kciuki, obejmując je dłonią drugiej ręki i wykonując ruchy obrotowe. Umyć opuszki palców, paznokcie, pocierając nimi o wnętrze drugiej dłoni. Ósmy punkt, umyć nadgarstki. Wówczas w dziewiątym należy spłukać dokładnie całe mydło pod bieżącą wodą, a w dziesiątym punkcie wysuszyć dłonie jednorazowym ręcznikiem papierowym w miejscu publicznym. Użyć go należy także do zakręcenia kranu i otwarcia drzwi. To są sugestie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Przypomniałem je w Międzynarodowy Dzień Mycia Rąk. Za chwilę wiadomości pogodowe.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: 12 stopni na termometrach w Tarnowie, ale jest troszeczkę chłodno, pewnie przez wiatr wiejący od czasu do czasu w porywach do 45 km na godzinę. Teraz wieje z prędkością około 20, północno-zachodni. Sytuacja biometeorologiczna niestety niekorzystna, ale w miarę upływu dnia będzie poprawiać się. W nocy będzie już biometr korzystny. Co się dzieje z ciśnieniem? Jest w miarę stabilne. W Tarnowie wynosi teraz 1003 hektopaskale.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Także z tymi rękami w Międzynarodowy Dzień Mycia Rąk to nie jest tak, które o tym trzeba przypominać, że wpadamy i wypadamy, odkręcamy kran, wkładamy ręce pod bieżącą wodę i wycieramy i wychodzimy. To trzeba jednak poświęcić temu przynajmniej 30 sekund. Ja przypomniałem te zasady, przypomniałem je, bo wtedy nawet smaczniej się je. Takie tango, budka suflera.

0: Serce, które wie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
7: Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Znowu to powiedzenie tutaj się sprawdzi. Myślę o skrzyżowaniu Narutowicza-Krakowska. Były zapowiedzi, że będą dość duże utrudnienia. No są, oczywiście, że są, ale no nie jest aż tak źle. No przynajmniej o tej porze kolejka w stronę ulicy Krakowskiej, oczywiście Sikorskiego, ulica jest zamknięta i tutaj nie przejedziemy przez rondo. Musimy jechać w kierunku ulicy Krakowskiej, podobnie jak Krakowską do centrum, do góry także nie pojedziemy, bo ta część ulicy jest również zamknięta. Ale tutaj ruch, można powiedzieć, Krakowska, Narutowicza odbywa się na bieżąco i z Narutowicza do ulicy Krakowskiej też do dworca pojedziemy bez większych problemów, chociaż teraz widzę, że jest nawet dość długa kolejka do skrzyżowania z ulicą Płaskiego. No ale to jest kwestia zmiany świateł i już jedziemy dalej Krakowską w kierunku Krakowa. I już jesteśmy przy Warsztatowej, mijamy Warsztatową Czerwoną, płynnie wyjeżdżamy z Tarnowa w stronę Krakowa. Jak wygląda sytuacja ulicy Lwowskiej? W tej chwili też ruch umiarkowany, bez większych problemów jeździmy Lwowską, Starodą Dąbrowską, Mickiewicza, Aleją Solidarności, na Słonecznej, Sitki i Słowackiego także ruch odbywa się płynnie. Gumniska, Bracisaków, Dąbrowskiego, Konarskiego, tutaj ruch niewielki. Także wszystkiego bezpiecznego i szerokości wszystkim zmotoryzowanym życzę. No i oczywiście w godzinach szczytu będziemy widzieć, co się dzieje na ulicy Krakowskiej, jak bardzo mocno jest zatłoczona ta część miasta. Na razie jest spokojnie, w godzinach porannych też i przedpołudniowych nie było większych problemów z przejazdem. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości raz jeszcze. No chwilę poczekamy na zakończenie tego remontu do 2027 roku. Tak chyba 12 miesięcy przewidują, że będzie zamknięta ta część Tarnowa i będą utrudnienia w tym miejscu. My czekamy też na sobotę z Andrzejem Piasecznym. 18 do 13.

wrócisz do niej. Andrzej Piaseczny czekając na sobotę, także spokojnie, cierpliwie trzeba czekać na zakończenie prac na ulicy Krakowskiej Sikorskiego Narutowicza. I będzie na pewno lepiej. Najpierw musi być trochę gorzej, żeby było lepiej. Tak samo jak czekamy na powrót pociągu relacji Tarnów-Szczucin. Nie bez powodu o tym mówię, bo pod datą 15 dzień października w kalendarium tarnowskim odnajdujemy rok 1906, czyli dokładnie 120 lat temu otwarto linię kolejową w kierunku Szczucina. Kolej Tarnów-Szczucin wybudowano w rekordowym czasie, jednego roku. No i komu przeszkadzała kolejka do Szczucina? Popularna Szczucinka rozpoczęła regularne kursy 16 października w 1906 roku. Kolej cieszyła się ogromną popularnością. Przewoziła dziennie wielu pracowników do zakładów pracy w Tarnowie. To zakłady azotowe, zakłady mechaniczne, w Niedomicach to fabryka celulozy, Dąbrowie Tarnowskiej, szpital powiatowy, urzędy, szkoły, przetwórnie i w Szczucinie zakłady azbestowe. Planowano nawet elektryfikację linii oraz wydłużenie jej ze Szczucina do Buska-Zdroju. Jednak po transformacjach w 1989 i upadkach wielu zakładów pracy, zwłaszcza likwidacji przemysłu azbestowego w Szczucinie, zamknięciu niedomickich zakładów celulozy, znacznie popularność Szczucinki zmalała. Przewozy pasażerskie zawieszono 3 kwietnia 2000 roku, a towarowe w 2006, dokładnie 20 lat temu. Ale oczywiście są plany dotyczące reaktywacji legendarnej Szczucinki, przywrócenie regularnych kursów pasażerskich. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, cała linia kolejowa z Tarnowa do Szczucina ma zostać w pełni odbudowana i oddana do użytku do końca 2029 roku. Koszt inwestycji szacowany jest na od 250 nawet do 500 milionów złotych. Warto dodać, że Ministerstwo Infrastruktury oraz PKP PLK odrzuciły pomysł przedłużenia linii ze Szczucina przez Wisłę do Buska-Zdroju i Kielc z uwagi na gigantyczne koszty budowy nowych mostów i torowisk. Priorytetem pozostaje wyłącznie odtworzenie historycznego śladu dawnej trasy do Szczucina. Do 2029 roku wtedy to ponownie powinny ruszyć pociągi z Tarnowa do Szczucina i w drugą stronę ze Szczucina do Tarnowa. No nie byle jaki to będzie pociąg, bo odbudowany po ponad 120 latach. Teraz byle jakiego wsiadamy z Marylą Rodowicz.

zwolennicy przedłużenia linii kolejowej z Tarnowa do Szczucina zauważają, że utworzenie połączenia kolejowego z Tarnowa do Buzka-Zdroju byłoby szansą na rozwój gospodarczy subregionu tarnowskiego. No ale do Buzka się nie uda. Uda się do Szczucina. Ostatni pociąg pasażerski na trasie Tarnów-Szczucin przejechał ponad 26 lat temu. W później odcinku kończącym się w Żabnie sporadycznie pojawiały się tylko składy towarowe. To jeszcze a propos tego, że dokładnie 16 października w 1906 roku, czyli dokładnie 120 lat temu, otwarto linię kolejową między Tarnowem a Szczucinem. A pierwszy pociąg wyjechał na trasę 16 października. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o kolej. Najwcześniej pojedziemy pociągiem na tej trasie do Żabna w okolicach 2029 roku. Takie są zapowiedzi. Teraz zaglądam na płytę 4, na płytę pod tytułem Historie o miłości. Tak, Wiktora Waligury. Zadebiutował autorską piosenką nieco ponad 3 lata temu, a ma już na koncie pierwszy pełnoprawny album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce oraz solową trasę klubową. No i powraca po krótkiej przerwie z nowym, zaskakującym materiałem. Wiktor Waligura, krótkie historie o miłości z tego albumu Nasze zdjęcia.

0: To płyta tygodnia w Radiu RDN Małopolska. Krótkie historie o miłości. Wiktor Waligura jest autorem tejże płyty i do niej wrócimy jutro w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska. A za 2 minuty niespełna, punktualnie o godzinie 13:00 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Po reklamie.
6: Słuchacie Radia RDN Małopolska.

0: Region jest nasz.
1: Od dzisiaj rewolucja komunikacyjna w centrum Tarnowa.
2: Będzie na początku duży chaos, może później troszkę łatwiej.
3: Każda zmiana jest na plus. Zawsze coś nowego, później będzie się lepiej jeździło. No jakoś trzeba to przetrwać.
1: Limanowska policja szuka mężczyzny podejrzanego o kradzież i porzucenie samochodu.
4: Prowadzone czynności doprowadziły do ustalenia wizerunku mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem.
1: Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Tarnowie początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na Sikorskiego i ronda turbinowego przy ulicy Krakowskiej i Narutowicza. Kierowcy muszą korzystać z innych tras, inaczej jeżdżą też niektóre autobusy. Nieczynne są przystanki Sikorskiego, Świdi, Krakowska, Plac Kościuszki. Kierowcy i piesi, z którymi rozmawialiśmy o poranku, mówią, że trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.
2: Będą duże kłopoty, zwłaszcza jak ktoś jedzie od tamtych rejonów, Krakowską, od dworca, tak, to na pewno będzie trudniej. Będzie na początku duży chaos, może później troszkę łatwiej, ale no to potrwa i tak długo cały ten remont, także na pewno będą spore utrudnienia przez dłuższy czas.
5: Coś trzeba robić w tym mieście, prawda? Także wszystko będzie dobrze.
1: Czyli kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość.
5: Zawsze. Korki w Tarnowie są zawsze.
3: Każda zmiana jest na plus. Zawsze coś nowego, później będzie się lepiej jeździło. No jakoś trzeba to przetrwać. Długo było planowane, więc chyba wszystko jest zaplanowane na tyle dobrze, że tych utrudnień nie będzie aż tak dużo.
1: Zostanie wyznaczony objazd do ulic Szkotnik i Krakowskiej. Od ulicy Szkotnik objazd zostanie poprowadzony ulicami Mościckiego i Pułaskiego. Od strony Tuchowa do ulicy Szkotnik objazd będzie prowadził ulicami Krakowską, Pułaskiego i Mościckiego. Więcej o remoncie mówić będziemy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Limanowska policja szuka mężczyzny podejrzanego o kradzież i porzucenie samochodu w miejscowości Niedźwiedź. Ford Focus 12 września zniknął z jednej z posesji. Właściciel zgłosił sprawę na policję. Następnego dnia rano odnalazł swoje auto bez widocznych uszkodzeń, mówi rzecznik limanowskiej policji Jolanta Batko.
4: W związku z tym zdarzeniem i zgłoszoną sprawą policjanci z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej prowadzą postępowanie dotyczące zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Prowadzone czynności doprowadziły do ustalenia wizerunku mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem. W związku z tym postępowaniem publikujemy wizerunek mężczyzny i apelujemy do osób, które poznają go, o przekazanie nam informacji.
1: Wizerunek podejrzanego publikujemy na rdn.pl. Osoby, które rozpoznają mężczyznę przedstawionego na zdjęciu lub mają informacje, które pomogą w ustaleniu jego tożsamości, powinny skontaktować się z Komisariatem Policji w Mszanie Dolnej. Można dzwonić pod numery 47 83 45 650 lub na alarmowy 112.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Trwają przygotowania do planowanej budowy ronda przy drodze krajowej 28 w tym Parku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad współpracuje w tej kwestii z lokalnym samorządem. Jak mówi dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Maciej Ostrowski, rondo jest wysoko oceniane pod kątem przyszłej realizacji.
6: Bo ono bardzo redukuje parę niebezpiecznych miejsc, zwłaszcza lewoskrętów. Natomiast ono jest dość drogie. Gmina opracowuje dokumentację, jest na ostatnim zakręcie, można powiedzieć, na finiszu realizacji tej dokumentacji, bo chce złożyć wniosek o ZRID. Ale wniosek o ZRID wiąże się z wykupem gruntów. Musi mieć od nas zgodę. My nie mamy na dzień dzisiejszy właśnie finansowania tej inwestycji, jeżeli chodzi o zgodę naszej centrali.
1: Krakowski oddział GDDKiA czeka na decyzję swojej centrali w tej kwestii. Budowa ronda w tym barku miałaby być powiązana z przebudową drogi krajowej 28 w tej okolicy. Według władz tym barku łączny koszt całej inwestycji może sięgać nawet 30 milionów złotych, a jej celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a także upłynnienie ruchu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dla jednych niepozorny mebel, dla innych centrum dowodzenia. Stół może pełnić w domu wiele funkcji. Gromadzi rodziny przy wspólnym posiłku, jest przestrzenią do rozmów, odrabiania zadań, a nawet pracy. Jak mówią Agnieszka i Rafał Kędzior z Tarnowa, tutaj przede wszystkim zacieśniają się rodzinne więzi.
7: Miejsce, gdzie się wszyscy spotykamy, bo no, z każdym ma tam oczywiście swoje ulubione miejsca w mieszkaniu, ale miejsce przy stole to jest takim miejscem, gdzie wszyscy się spotykamy.
8: Przy tym stole nawet mamy ulubione miejsca. zazwyczaj każdy z nas siada na swoim ulubionym miejscu, na ulubionym krześle. Bardzo lubimy spotykać się przy stole. Wspólne posiłki są dla nas bardzo ważne. Dobra pauza w ciągu dnia. To jest taki moment, kiedy my możemy dać sobie więcej uważności, aniżeli na przykład przy zabawie czy przy odrabianiu zajęć. Uczymy się razem słuchać siebie nawzajem. Przychodzimy z różnymi emocjami, z różnymi doświadczeniami z dnia i rzeczywiście uczymy się albo słuchać, albo dawać radę, albo nie dawać sobie rady, albo po prostu sobie towarzyszyć. Więc jakby przy tym stole rzeczywiście dzieje się dużo.
1: Rafał Kędzior z żoną Agnieszką i córkami Dobrawą i Rozalią byli gośćmi audycji Rodzina, tu zaczyna się szczęście. To cykl audycji, które na antenie Radia RDN są emitowane w poniedziałki i środy o 13:10.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dzisiaj porówno zostały chmury rozdane. W Jodłowej, w Ryglicach, w Lubczy, w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Zakliczynie, w Ciężkowicach. Wszędzie jest podobny typ pogody. Zachmurzenie wszędzie takie same, a i też nigdzie nie pada. Ale możemy dzisiaj spodziewać się, że gdzieniegdzie jeszcze może pokropić, tak zapowiadają meteorolodzy. No mamy przecież jesień. Niektórzy właśnie jesień za to kochają, bo wtedy pada deszcz. Na termometrach 12 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Ciśnienie delikatnie waha się, 1003 hektopaskale na barometrach w Tarnowie. Jakość powietrza jest dobra, 7 po 13.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie.
2: To już prawie 11 minut po godzinie 13. To już prawie połowa października. 15 dzień tego miesiąca. Imieniny obchodzą Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław, Drogosława, także Filip, Gościsława, Jadwiga, Leonard, Sewer, Tekla, Teodoryk i Teresa. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu radia RDN Małopolska. Baboki. Formacja nieżywych schabów.
3: Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem

0: Dziś życzenia urodzinowe przyjmuje m.in. Ewa Błaszczyk, aktorka teatralna i filmowa pieśniarka. Grała m.in. w obrazach Dekalog, 9 godzina W, Nadzór, Rośliny trujące czy Sezon na bażanty. Szeroką popularność zdobyła dzięki podwójnej roli Kasi i Mariana w serialu Zmiennicy Stanisława Barei. W 2002 roku z księdzem Wojciechem Drozdowiczem założyła fundację Akogo, zajmującą się systemowym rozwiązaniem problemów osób w śpiączce. Została odznaczona srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis i krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ewa Błaszczyk zagrała w ponad 30 filmach fabularnych, m.in. w obrazach Sezon na bażanty, Dotknięci, Obcy musi fruwać Wiesława Saniewskiego, a także Dekalog 9 Krzysztofa Kieślowskiego, w tragikomedii Nic śmiesznego Marka Koterskiego. Wystąpiła w serialach Dom, Boża Podszewka, Na dobre i na złe czy Samo życie. Artystka jest również pieśniarką. Śpiewa głównie literackie i nastrojowe piosenki Osieckiej, Kofty, Czubkiewicz, Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, swego męża Jacka Janczarskiego, piosenki z repertuaru Piaf i Wysockiego. Przez wiele lat występowała w kabarecie Jana Pietrzaka pod egidą. Śpiewała na przeglądach poezji śpiewanej, przeglądach piosenki aktorskiej we Wrocławiu, w festiwalach w Opolu i Sopocie. Fragment piosenki Otwieram okno ze słowami Doroty Czubkiewicz i muzyką Jerzego Satanowskiego w wykonaniu Ewy Błaszczyk. Był to utwór otwierający recital artystki, nawet gdy wichura z piosenkami m.in. Agnieszki Osieckiej i Jacka Klejfa.
1: Otwieram okno i nagle ziemia rusza do słońca.

0: to Błaszczyk. Życie artystki zmieniły na zawsze tragiczne wydarzenia z 2000 roku. 26 lat temu najpierw zmarł jej mąż, pisarz i satyryk Jacek Janczarski, a zaledwie kilka miesięcy później jedna z córek bliźniaczek, Ola, zakrztusiła się tabletką i zapadła w śpiączkę, z której nie wybudziła się do dziś. W roku 2018 Ewa Błaszczyk mówiła o zawodzie aktora, który daje jej wytchnienie w trudnej codzienności i energię do zmagania się z przeciwnościami losu.
1: Ten mój zawód jest fantastyczny, może dlatego we mnie trafiło, że więcej zniosę, dlatego ja mam wentyl. Koledzy chodzą do pracy, a ja chodzę odpocząć. Przesunąć to coś, co jest na pierwszym planie, na tył głowy, bo się muszę skoncentrować wtedy na tym, żeby tego nie zepsuć. W związku z czym te inne rzeczy zejdą na tył. One są i będą do końca życia, ale można tym żonglować, można to przesuwać.
0: Fundacja Ewy Błaszczyk zbudowała klinikę neurorehabilitacyjną Budzik przy Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Pierwszy w Polsce wzorcowy ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Do 2023 roku w klinice Budzik wybudziło się około 100 dzieci. W 2016 roku otwarto zakład rehabilitacji leczniczej Budzik dla dorosłych przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, a w 2023 klinikę Budzik dla dorosłych przy Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Ewa Błaszczyk przypomniała wówczas, że źródłem działalności fundacji był wypadek jej dziecka.
2: Ten wypadek Oli, mojej córki, kiedy miała lekko ponad 6 lat, zachłysnęła się, zakrztusiła, stanęło serce, zapadła w śpiączkę. Nie było takich struktur w Polsce, trzeba je było stworzyć. No i dzisiaj już są. Są w koszyku świadczeń gwarantowanych NFZ-u i to jest bardzo ważne.
0: Ewa Błaszczyk jest laureatką licznych nagród. W 1985 roku zdobyła brązowe Lwy Gdańskie w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za rolę w Nadzorze Saniewskiego. W 2022 dorosłą nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Była również nagradzana za działalność społeczną, otrzymała m.in. medal świętego brata Alberta, order Ecce Homo, medal Solidarności Społecznej i odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka. Ewa Błaszczyk zagrała jedną z głównych ról w serialu Zmiennicy, a to czołówka do tego niezwykle popularnego serialu. Przemysław Gintrowski.
3: Jedno życie ma sprawdziel, ugryźć sam nie jesteś w stanie.

Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzi życie niema lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę.

koło zapasowe, to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi proszę czekać, zaczekaj.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich urodzonych 15 października, właśnie dziś Ewa Błaszczyk, twórczyni jedna z głównych ról serialu Zmiennicy, przyjmuje życzenia urodzinowe. Miałeś być Monika Brodka, a za chwilę Andrzej Krzywy.

proszę Państwa, Radio RDN Małopolska i Radio RDN Nowy Sącz pielęgnuje kulturę polską i dlatego w każdy czwartek grają tylko po polsku, na co serdecznie zapraszam i polecam. Andrzej Krzywy.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Góralska nuta. Kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Udajmy się na poszukiwanie promieni słonecznych. Znajdujemy je na przykład w Ososinie, tutaj dziury w niebie i słońce przebija się. W Melsztynie mniej promieni, w Zakliczynie też ciężko, w Ciężkowicach tym bardziej, w Tarnowie mało. Ale nie jest źle, bo nie pada na przykład i na termometrach prawie 13 stopni. Prawdopodobnie to maksimum temperaturowe. W nocy niestety tylko 4 kreski, jutro częściowe zachmurzenie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: To będzie piękny dzień i tak nie tylko dlatego, że to początek weekendu, ale też dlatego, że pojawią się promienie słoneczne, troszeczkę wyższa temperatura, bo 14 stopni i w sobotę także ma być 14 stopni, czyli podobny typ pogody do tej z piątku. Lemon i jutro.
8: Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę,

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
5: Witam kierowców i pozdrawiam. Dzisiaj w sposób szczególny przyglądamy się temu, co dzieje się na rondzie Krakowska Narutowicza Sikorskiego. Sikorskiego zamknięta od dziś. Przejazd jest możliwy ulicą Krakowską w kierunku Narutowicza i w drugą stronę od Narutowicza do ulicy Krakowskiej także przejedziemy. Także nawet w miarę płynnie jest jeszcze o tej porze. Nie powinniśmy mieć większych problemów, ale na Narutowicza też trzeba powiedzieć, że zmieniła się sytuacja w tej chwili o tyle, że od Urszulańskiej sznur samochodów teraz jedzie właśnie w kierunku ulicy Krakowskiej, także zrobiło się ciasno, zagęszczenie. Natomiast w kierunku Narutowicza, no jak zwykle od dworca jest nieco ciaśniej, ale jakiegoś większego zamieszania nie ma w tej chwili. Na ulicy Krakowskiej przy Warsztatowej cisza i spokój, bez większych problemów też jest teraz na ulicy Lwowskiej, na ulicy Gumińskiej przy Dąbrowskiego teraz jest nieco więcej samochodów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.

0: 15 października w 1929 roku urodził się Witold Sobociński, wybitny operator filmowy i nauczyciel akademicki, a także muzyk jazzowy. Był autorem zdjęć do ponad 60 filmów, wśród nich takich dzieł jak Ziemia Obiecana, Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa, Szpital Przemienienia Edwarda Żebrowskiego czy Frantyk i Piraci Romana Polańskiego. Zmarł w 2018 roku. Po ukończeniu studiów w łódzkiej filmówce był operatorem obrazów dokumentalnych i oświatowych. Później, w 1967 roku, debiutował jako autor zdjęć do filmu fabularnego Jerzego Skolimowskiego pod tytułem Ręce do góry. Obraz Zatrzymany przez cenzurę miał premierę dopiero w 1981 roku. Pierwszym filmem fabularnym ze zdjęciami Witolda Sobocińskiego, który wszedł do kin, była produkcja Wszystko na sprzedaż z 1968 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. W pracy operatora Witold Sobociński sięgał po nowe środki, tworzył oryginalne zdjęcia, miewał też wpływ na realizację niektórych scen, na przykład u Andrzeja Wajdy. W nagraniu archiwalnym mówił o swoich zasadach na planie filmowym.
1: Jestem rozśmieszaczem na planie, ciągle sypię z rękawa dowcipami, ale jak trzeba, wszystkim pomagam. Ja bardzo lubię luz, ale ten luz musi być poparty wielkim doświadczeniem.
0: O niezwykłej wrażliwości artystycznej Witolda Sobocińskiego opowiadała w 2019 roku aktorka Maja Komorowska, która zacytowała wypowiedź operatora dotyczącą jego pracy nad Weselem według Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy, gdzie sama grała Rachelę.
2: Chciałem wynieść żar i światło lamp naftowych, ten weselny żar na zewnątrz. Ten zabieg był celowy, bo potem pokazujemy, jak światło poranka wchodzi do środka i tworzy zimną, chłodną atmosferę oprzytomnienia. Myślę, że to zdanie mnie zachwyciło i myślę, że ono właściwie bardzo dużo mówi o Witoldzie, o tym, jakim był artystą, jaką miał wyobraźnię.
0: W ostatnich latach życia Witold Sobociński zajmował się głównie filmem reklamowym, przy czym był przeciwnikiem nadawania reklam w trakcie emisji filmów fabularnych. W 2005 roku mówił, że takie postępowanie jest barbarzyńskim aktem braku szacunku dla artystów, widzów i sztuki filmowej. Niszczy też integralność filmów i narusza prawa autorskie ich twórców, podkreślił.
3: Każde przerwanie filmu reklamą jest obrazoburstwem. W niektórych wypadkach można sobie ten program tak ułożyć, że daje się dużo reklam przed filmem i dużo reklam po filmie. Muszą się ukazać, bo to jest jakiś podstawowy zarobek naszych stacji, ale w tej chwili granica przyzwoitości została przekroczona.
0: No i nic niestety do tego czasu się nie zmieniło. Już podczas studiów Witold Sobociński występował w słynnym zespole jazzowym Melomanii, założonym przez Jerzego Matuszkiewicza. Grał głównie na perkusji i puzonie. Gdy zajmował się twórczością operatorską, nadal grał na perkusji i podkreślał, że kamera nie różni się bardzo od instrumentu muzycznego.
1: Ma pewne cechy wspólne, ma rytm. Można wybijać rytm i wybijać rytm w filmie. Ustawiać rytm. Rytm może być szybki, może być wolny, może zwolnienie, pauza. Wszystko podobnie jak w muzyce. Zresztą ta muzyka jeszcze mnie trzyma przy duszy. Ciągle jej słucham albo sobie gram z nimi, najlepszymi.
0: Wielokrotnie wyróżniany za twórczość operatorską, w 2007 roku Witold Sobociński otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł za osiągnięcia życia. Odbierając statuetkę powiedział, że jest to dla niego najważniejsze wyróżnienie.
1: Bo nagroda moich przyjaciół, ludzi z branży, czyli filmowców, którzy się znają najlepiej na pracy, z którymi pracowałem całe życie, jest w pewnym sensie najwspanialszym podarkiem w tym moim już wieku.
0: Za twórczość operatorską Witold Sobociński został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym dwukrotnie prestiżową Złotą Żabą za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kammermisch w 1994 i w 2018 roku. W 2002 odebrał nagrodę międzynarodową za całokształt twórczości przyznaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych. W 2012 przyznano mu Platynowe Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Został uhonorowany złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis oraz krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Witold Sobociński zmarł 19 listopada w 2018 roku w Konstancinie Jeziornie w wieku 89 lat. Urna z jego prochami spoczęła w rodzinnym grobie na warszawskich Powązkach Wojskowych. Teraz grupa Lombard Kameleone, czyli utwór o tym, czego spodziewać się można ostatnimi czasy w telewizji na małym ekranie.

0: To Kamaleony i grupa Lombard. Marta Sugier, Grzegorz Stróżniak. I jest to okazja, by przypomnieć, że to już w najbliższą sobotę. Proszę bardzo, jak ten czas nam szybko popłynął. W najbliższą sobotę koncert zespołu Lombard w Centrum Sztuki Mościce. Z tego co wiem, to jeszcze bilety można kupić.
1: Zapraszamy Was gorąco 17 października o godzinie 18 do Centrum Sztuki Mościce. Na koncert zespołu Lombard. Mam nadzieję, że nie będzie tylko zaśpiewacie razem z nami Przeżyj to Wam, ale również zaśpiewacie z nami Szklaną Pogodę, wiele innych przebojów zespołu Lombard. Ten mój kawałek ziemi i nieba o tym, że trzeba kochać Polskę, kochać nasze zwyczaje i tradycje i być im wiernym i iść wyprostowanym zawsze pośród tych, co na kolanach. Dziękujemy.
2: Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie.
0: Zapraszali Marta Cugiel i Grzegorz Stróżniak. Najbliższa sobota, godzina 18. Pytajcie o bilety w Centrum Sztuki Mościce. Przed 14 teraz w radiu RDN Małopolska, Warius Manx. Kiedy mnie malujesz?

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
2: Już za chwilę finał procesu biskupa Jerza. Ogłoszenie wyroku będzie pod koniec października. Tarnowski radny Seweryn Partyński stawia na rozwój plus, ale zostaje w klubie PiS.
3: Ja jestem obiema nogami w rozwoju plus.
2: Będzie też sądecka odzieżówka, która ma 100 lat. Jutro odbędą się główne obchody jubileuszowe. Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Były mowy końcowe, ale wyrok nie zapadł. Proces biskupa Andrzeja Jerza dobiega końca. Sędzia zapowiedziała termin ogłoszenia decyzji. Biskup Andrzej Jerz jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu przestępstw seksualnych wobec małoletnich, których mieli dopuścić się dwaj duchowni związani z diecezją tarnowską. Jako pierwszy zabrał głos prokurator Marcin Hebda, który na koniec swojej mowy wniósł o karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz o 20 tysięcy złotych grzywny.
4: Wysoki sądzie, wnoszę o uznanie oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzenie łącznie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby, zobowiązanie do informowania sądu o jeden raz na 6 miesięcy od przebiegu okresu tej próby oraz orzeczenie kary grzywny w wymiarze 400 stawek dziennie, ustalając wysokość każdej stawki jak według 50 złotych.
2: Obrońcy natomiast wnosili o uniewinnienie biskupa. Jak podkreślał jeden z obrońców biskupa, profesor Zbigniew Ciąkalski, biskup Andrzej Jerz zawiadomił organy ścigania o przestępstwach popełnionych przez dwóch księży, kiedy tylko okazało się, że pokrzywdzeni mogli mieć mniej niż 15 lat. Hierarcha od początku procesu nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Wyrok ma zostać ogłoszony 29 października przed południem.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Rozwój Plus nie chce odbierać wyborców. Prawu i Sprawiedliwości, ale odzyskać tych, którzy odwrócili się od dawnej Zjednoczonej Prawicy. Tak deklaruje tarnowski radny Seweryn Partyński, który zaangażował się w nowy ruch Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie pozostaje w klubie radnych PiS w Tarnowskiej Radzie Miejskiej. Seweryn Partyński, politolog i obserwator życia politycznego, nie ukrywa, że dziś bliżej mu do projektu byłego premiera niż do partyjnych struktur PiS. Podkreśla jednak, że nigdy nie był członkiem tej partii, a jego obecność w klubie radnych nie oznacza przynależności partyjnej.
3: Ja jestem obiema nogami w rozwoju plus, natomiast jeśli chodzi o członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to determinowane członkostwem w samym PiS-ie, bo wcześniej też nie byłem i tutaj też dziękuję moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi odbyłem rozmowę, czy jest sens w ogóle, żebym z tego klubu wychodził, a jeżeli bym nie wychodził, to zapytałem wprost, czy mnie wyrzucą z tego klubu. No to koledzy się roześmiali i powiedzieli, że no na dobrą sprawę to przecież nic nie da, bo i tak opozycja po moim wyjściu czy nie wyjściu wciąż będzie miała 8 radnych, plus licząc jeszcze tak dla Tarnowa, no to można powiedzieć, że 10 radnych będzie w opozycji. Także to by były tylko takie kosmetyczne ruchy, które do niczego by nie prowadziły.
2: Partyński przekonuje, że w Tarnowie nowe środowisko przyciąga przede wszystkim osoby, które wcześniej nie angażowały się w działalność polityczną. Jak mówi, w lokalnej strukturze jest już blisko 50 osób.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Sądecka odzieżówka ma już 100 lat. Placówka jutro zaplanowała główne obchody jubileuszowe. Przez miasto przejdzie uroczysty korowód uczniów i nauczycieli zespołu szkół nr 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Przemarsz rozpocznie się o 9:00 przy ulicy Morawskiego, a później przebiegać będzie alejami do kościoła świętego Kazimierza.
6: Gdzie o godzinie 10:00 rozpoczną się uroczysta msza święta, która będzie celebrowana przez biskupa tarnowskiego Leszka Leszkiewicza, oczywiście w asyście księdza proboszcza Tomasza Starca, księży proboszczów, którzy uczyli w naszej szkole, a są już teraz proboszczami, księdza wicerektora seminarium tarnowskiego Lesława Wąchały, który też był naszym nauczycielem, a teraz pracuje w Tarnowie ze studentami, z kapłanami, jak również nasi absolwenci, kapłani.
2: Mówił Czesław Leszek-Sarota, dyrektor zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu. Później w sali widowiskowej MCK Sokół odbędzie się gala jubileuszowa. W programie są m.in. pokazy mody absolwentów i uczniów szkoły, a także występy artystyczne.
5: Z życia kościoła.
2: A w centrum Nowego Sącza będą modlić się za tych, którzy ustanawiają polskie prawo. Sądeczanie jak co roku 16 października zbiorą się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II na płycie rynku. Tym razem w 48. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Zabierzmy ze sobą różańce i powierzmy ustawodawców Maryi, tak jak robił to nasz papież, mówi prezes Stowarzyszenia Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny Paweł Bogdanowicz.
0: To dla nas Polaków też okazja do okazania wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II, gdyż dzięki jego postawie, jego niezłomności Polacy odzyskali, można powiedzieć, wolność. Wyszliśmy z okowów totalitaryzmu sowieckiego. To się stało w dużej mierze właśnie za przyczyną Jana Pawła II.
2: Modlitwa rozpocznie się jutro o godzinie 20.30. To były wiadomości, kolejne za niespełna pół godziny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jeszcze przed pół godziną było więcej pogodnego nieba, na przykład w Łososinie. Teraz kilka chwil temu chwilę ze słońcem mieli mieszkańcy Tarnowa. W Jodłowej teraz jest nawet dość pogodnie, słońce pięknie świeci, w Rybnicach jest go mniej, w Lubczy także nie ma powodów do narzekań, w Latoszynie także sporo pogodnego nieba, więc mamy przejaśnienia, wraca do nas złota jesień.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Czyli co, umawiamy się, że dzisiaj już nie powinno padać. Tak, dzisiaj bez opadów, częściowe zachmurzenie, także w nocy, jutro przewaga słońca, dużo pogodnego nieba i tak będziemy rozpoczynać kolejny październikowy weekend. Przy czym, pamiętamy, w nocy tylko 4 stopnie, czyli poranki i wieczory będą chłodne.

0: Moi drodzy kochani, właśnie otrzymałem informację i to będzie bardzo miła niespodzianka dla wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska, a zwłaszcza dla fanów tejże legendarnej grupy. I ja od razu spieszę podzielić się z Państwem informacją, którą otrzymałem. Możecie poznać zespół, który od 45 lat tworzy historię polskiego rocka. Już w sobotę, to doskonale wiecie, w sobotę koncert grupy Lombard w Centrum Sztuki Mościce. Dzisiejszy Lombard tworzą artyści, którzy z szacunkiem kontynuują bogatą historię zespołu. No przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, lider, wokalista i klawiszowiec oraz kompozytor, autor muzyki do tych największych przebojów Lombardu. To jego twórczość od ponad 4 dekad wyznacza muzyczny kierunek zespołu. Oczywiście Marta Cugier, wokalistka, która jest z zespołem od 1999 roku. Charakterystyczny głos, niezwykła charyzma. No to trzeba zobaczyć, to trzeba usłyszeć. Łukasz Kulczak na gitarze, wirtuozeria i nowoczesne brzmienie. No i sceniczna ta energia nadają koncertom, ta postać wyjątkową siłę. No i Maksymilian Max Miczkowski, perkusja, dynamika, precyzja to fundament koncertowego brzmienia zespołu. Na ten koncert Państwa zapraszamy. Mam wejściówkę dla osób 2. O, proszę bardzo, taka niespodzianka dla Państwa. Nie spodziewaliście się Państwo tego, prawda? Dzień dobry, czy tutaj ktoś jest z nami? Tutaj nie ma nikogo, ale tu ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A, taka niepewność w głosie. Ktoś nie wierzy, że się dodzwonił, tak?
1: Tak, nie do wiary.
0: Nie do wiary, a jednak udało się. Słucha Pani często Radia RDN Małopolska?
1: Tak, często słucham.
0: Od rana do wieczora, czy są jakieś konkretne godziny wybrane, w których pani włącza radio w drodze do pracy, z pracy, czy w domu cały czas?
1: Rano, przed pracą, potem z pracy, a potem wieczorem też czasem jeszcze w domu
0: jeszcze,
1: się zdarzy, że
0: wieczorem.
1: Pan włączę.
0: A teraz jest pani w pracy?
1: Czy tak, dziś jak
0: w pracy nie przeszkadza to, że może pani zadzwonić do radia i nikt tam nie będzie miał?
1: Nie, myślę, że minut to nie.
0: Aha, rozumiem. Z jakiejś zaległości nie będzie w związku z tym żadnej.
1: Nie.
0: Świetnie, cieszę się bardzo. A jest pani fanką grupy Lombard?
1: Tak. Bardzo też chciałam wygrać dla koleżanki ten bilet, bo marzyła, żeby iść.
0: To koleżanka z panią pójdzie, czy nie?
1: No myślę, że pójdzie.
0: Czyli koleżance wręczymy, a koleżanka w dowód wdzięczności zabierze panią na tenże koncert. A z kim mam przyjemność? Proszę przypomnieć, jak pani ma na imię?
1: Teresa.
0: Pani Teresa. Pani Teresa Starnowa, to jaki utwór Lombardu pani najbardziej przypadł do gustu na przestrzeni tych 45 lat działalności zespołu?
1: Tytuł. Szklana pogoda.
0: Szklana pogoda. I szklaną pogodę będziecie wspólnie śpiewać z Martą Cugier, tak? Podczas tego koncertu. I z koleżanką, która jak ma na imię?
1: Hania.
0: I Hania. Teresa, Hania i Marta. Tak. I śpiewają wspólnie Szklaną Pogodę.
1: Tak.
0: To co, gramy Szklaną Pogodę, a pani wręczam podwójne zaproszenie na ten niezwykły koncert, fantastyczne muzyczne wydarzenie w Tarnowie, które odbędzie się już w sobotę, godzina 18. Brawo dla pani.
1: Dziękuję.
0: Ja również dziękuję. I Szklaną Pogodę gramy, serwujemy teraz Państwu. Dużo pogodnego, dużo uśmiechu nieba życzymy. Wszystkiego najlepszego. Proszę się nie rozłączać, powiem jak odebrać zaproszenie, dobrze?
1: Tak, super, dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.

0: Lombard i Szklaną Pogodę wyśpiewaliśmy. Kochani, kolejne zaproszenia na koncert jutro w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska. Także zachęcam do słuchania. Będzie jeszcze okazja wygrać zaproszenia. Koncert już tuż. Tak, odliczamy dni do tego koncertu. Zostało ich dokładnie dwa. Dwa dni do koncertu grupy Lombard w Centrum Sztuki Mościce. A propos odliczania, zmieniamy czas z letniego na zimowy za dni 10. Na zegarach dobrze nastawionych prawie 18 minut po godzinie 14, więc to jest dobry czas na czas.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Zegar wahadłowy napędzany jest zazwyczaj siłą grawitacji. To taki obciążnik na lince. Przed Christianem Huffensem, który zbudował pierwszy zegar wahadłowy, wahadło wykorzystał w praktyce do mierzenia czasu w 1654 roku Jan Heweliusz podczas swoich obserwacji astronomicznych. Potem z powodzeniem używał też wahadła w konstruowanych przez siebie zegarach. Najdokładniejszy zegar wahadłowy, będący jednocześnie najdokładniejszym zegarem mechanicznym na świecie, został skonstruowany przez pracowników, uwaga, Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. Jest on kilkunastokrotnie dokładniejszy od innych konstrukcji. Wskazania zegara kształtują się w zakresie kilkudziesięciu mikrosekund odchylenia na dobę.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: O zegarze z wahadłem. Ta, która chce zatrzymać czas. Edyta Bartosiewicz.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
2: Za chwilę, zanim pójdę, happy set i zanim wiadomości, które o godzinie 14.30 przedstawi Marta Jodłowska, to też chciałbym powiedzieć, że przed godziną 15 sprawdzimy, jak jeździ się po Tarnowie, jak wygląda ta sytuacja na skrzyżowaniu Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego, czy były jakieś zgłoszenia, interwencje w związku ze zmianami organizacji ruchu w tej części. Zresztą tym też będziemy się zajmować dzisiaj w Pulsie Regionu, w magazynie informacyjnym. No, sprawdzę, jak jeździ się po mieście i jak wygląda dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. To przed godziną 15, a za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
9: Zamknięta ulica Sikorskiego, czasowa zmiana organizacji ruchu, objazdy, przystanki i przejścia w innych miejscach. Tak jest od dzisiaj w centrum Tarnowa. To dopiero początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiego i ronda turbinowego przy ulicach Krakowskiej i Narutowicza. Tarnowskich taksówkarzy, którzy mają postój w rejonie pracy, zapytaliśmy o to, jak jeździ się w tym rejonie miasta.
10: Jak będą wszyscy wracać z pracy do domu, wtedy dopiero będzie Armagedon. Nie spodziewają się niektórzy w ogóle, bo nie słuchają komunikatów, nie oglądają telewizji i to tak właśnie jest znienacka.
11: A co dla pana jest tutaj najtrudniejsze?
10: Przyzwyczaić się do tego, że trzeba pamiętać, którymi ulicami jeździć, żeby się po prostu nie wkopać w jakiś korek i później zostać na dłużej.
12: To się całkowicie zmieniło, bo żadnych klienci już się nie interesują taksówką. Wszyscy stoją na Krafińskiego. Tutaj przystanek już jest nieczynny i myślę, że powinni o nas też pomyśleć jako taksówkarzach, bo tutaj to normalnie będzie, jak to mówią przysłowowa, kicha. Znaczy jak się jeździ, no trzeba patrzeć na znaki i bardzo dobrze się jeździ. Moim zdaniem to nie jest tak źle.
9: Prace w tej części Tarnowa mają potrwać do końca przyszłego roku. Remontem i przebudową zajmiemy się jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Brud, smród i poczucie lęku. Te odczucia towarzyszą sądeczanom korzystającym z nowego, podziemnego przejścia kolejowego, łączącego Kocie Planty z osiedlem Wólki w Nowym Sączu. Redakcja Radia RDN została poproszona o interwencję w tej sprawie. Według mieszkańca, który skontaktował się z naszą redakcją, tunel dla pieszych między stacją Nowy Sącz a Nowy Sącz Miasto jest wykorzystywany chociażby przez osoby bezdomne. Jest też zaśmiecany i niszczony. O opinię zapytaliśmy mieszkańców miasta, którzy z niego korzystają.
14: Wracałam wieczorem, czasem z koncertu to szłam naokoło, żeby tylko tędy nie iść po prostu, bo no niebezpiecznie jest po prostu, śmierdzi, szkła pełno.
15: Nie miałem jakichś większych tutaj problemów, ani nikt tutaj nie zaczepiał mnie nigdy. Poza tym, że troszeczkę jest bałagan, jakieś butelki między tutaj w tym przejściu, no i troszeczkę już spisane jest to przejście.
16: Skorzystałam dwa razy do z tego przejścia, bo po prostu boję się, no, że może ktoś mi wyrwać torebkę i uciec. Nie jest bezpiecznie. Wszyscy żądają, żeby były kamery w środku, bo wtedy będzie bezpiecznie, będą widzieć, co się dzieje.
9: Do sprawy także wrócimy w dzisiejszym Pulsie Regionu, początek o 15.30.
13: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Szykują się duże zmiany w centrum piwnicznej. Ruszyły przygotowania do remontu rynku i jego przebudowy. Zakres prac jest bardzo szeroki, bo chodzi tutaj nie tylko o wymianę nawierzchni, ale też sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej. Parking stąd nie zniknie, a zostanie przebudowany. Zmieni się jednak organizacja ruchu, zapowiada burmistrz Tomasz Michałowski.
0: będzie przeniesiony przystanek tam pod stronę, gdzie obecnie wybudowany jest Dom Kultury. Pojawi się także więcej przestrzeni na ogródki, bo wszyscy wiemy, że zwłaszcza w tym okresie takim letnim, kiedy ta pogoda dopisuje, że tych miejsc brakuje, będzie więcej także

0: www.komin.pl.
1: I znowu słońce jakby mniej w Tarnowie, ale gdzieś te chmury rozgania wiatr od czasu do czasu mocniejszy w porywach do 45 km na godzinę. To sprawia, że przebija słońce się od czasu do czasu. Wiatr północno-zachodni. Biomet jest niekorzystny. Na termometrach mamy 13 stopni, prawie 13 stopni. W nocy będzie to tylko 4 kreski powyżej zera. Na jutro meteorolodzy zapowiadają 14 kresek i przewaga słońca.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszyń. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Także dużo słońca będzie, no nie będzie go aż tyle, żeby się poparzyć promieniami słonecznymi, ale będzie pogodne niebo, polska złota jesień. Poparzeni kawą 3 teraz, kawałek do tańca. Na zegarach 14:35.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: Czwartkowe popołudnie, witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. W miarę spokojnie upływa dzień na drogach w regionie. No nie bardzo spokojnie, ale w miarę. Bocheńscy policjanci odnotowali potrącenie na przejściu dla pieszych. Początkowo wyglądało to poważnie, ale ostatecznie to zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Doszło do niego na przejściu na ulicy Kazimierza Wielkiego w Bochni. W Brzesku bez zdarzeń drogowych, spokojnie. W Dębicy również cisza i spokój. W Dąbrowie Tarnowskiej również spokojnie. Tarnowscy policjanci odnotowali jedną kolizję w Krzyszowie. Nic z groźnego, czyli w miarę spokojnie. No i jeżeli chodzi o rondo skrzyżowaniu ulic Narutowicza Krakowska-Sikorskiego, to tutaj policja nie odnotowuje żadnych zgłoszeń, aby były jakieś problemy. Natomiast jeżeli chodzi o ruch, no jest umiarkowany w tej chwili. W miarę płynnie przejedziemy Krakowską, Narutowicza, Lwowską, Słoneczną, Szujskiego, Mościckiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierowców. Ania Wyszkoni i prywatna Madonna.

Ania Wyszkoni, prywatna Madonna, dobrze, że cię mam. Dobrze, że jest Radio RDN Małopolska. Za niespełna 3 kwadranse o 15.30 Puls Regionu. Polecam i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz i w imieniu Lucyny Ruchały, która ten program poprowadzi. O czym dzisiaj? O umowach końcowych. Ale wyrok nie zapadł. Proces biskupa Andrzeja Jerza dobiega końca. Sędzia wyznaczyła datę ogłoszenia wyroku. Także mamy finał procesu biskupa Jerza, a ogłoszenie wyroku pod koniec października. W programie także o dużych zmianach komunikacyjnych w Tarnowie. Tutaj zmieniła się organizacja ruchu. Przystanki zmieniły swoje miejsca. W Tarnowie mamy początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiego i ronda turbinowego przy ulicy Krakowskiej i Narutowicza. O tym dzisiaj więcej w magazynie informacyjnym. Śmieci, pomalowane ściany i nieprzyjemny zapach towarzyszą nowosądeczanom, którzy chcą skorzystać z nowego kolejowego przejścia dla pieszych, które łączy Kocie Planty z ulicą Jadwigi Wolskiej i osiedlem Wólki. W przejściu, jak mówią mieszkańcy, jest niebezpiecznie. Ich zdaniem potrzebne są tam kamery. Czy zostanie zainstalowany monitoring? Będą to sprawdzać reporterzy Radia RDN Nowy Sącz. Będzie także o przebudowie rynku w Piwnicznej Zdroju, rynku i okolicach rynku, a także o stuleciu szkoły imienia Barbackiego w Nowym Sączu. Nie zabraknie oczywiście wiadomości kulturalnych i wiadomości sportowych. Zostańcie z Radiem RDN.

0: Reklama.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Nie zostawiaj dobrej okazji na ławce. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Radosny płomień. Chcę dziś z Tobą podzielić się czymś, co przeczytałem kilka lat temu w książce Poznanie Świętego autorstwa Tozera. W dobie niemal całkowitej ciemności świeci jeden radosny płomień. Obserwujemy, jak życie coraz większej liczby ludzi dotykane jest rosnącym głodem Boga. Nie zniechęcają ich słowa ani płytka logika, nie znajdują zadowolenia w uciekaniu w nerwową aktywność, pomimo której wciąż doskwiera wewnętrzna pustka. Są spragnieni Boga, a ich pragnienie nie znajduje zaspokojenia, dopóki nie napiją się z tej fontanny żywej wody. Pragną Boga bardziej niż czegokolwiek innego. Chcą zakosztować, dotknąć sercami, ujrzeć oczami duszy niezwykłość Boga. Chciałbym, aby Bóg rozniecił w Tobie i we mnie tę potężną tęsknotę za Nim samym. Jezus czeka, aż Go zapragniemy. Jaka szkoda, że na tak wielu z nas czeka tak długo, zbyt długo.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
5: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
6: Matka Natura nam taką zmienną pogodę serwuje w popołudnie czwartkowe. Teraz na przykład jest dość słonecznie w Jodłowej. W Ciężkowicach też pojawiło się słońce, a w Tarnowie kilkanaście minut temu popadało i też zaraz po deszczu pojawiły się promienie słoneczne. Teraz znowu jest dzień zachmurzony. A teraz skupiamy się na ulicach Tarnowa. Więcej samochodów przede wszystkim na ulicy Krakowskiej przy Narutowicza i na Narutowicza w Żółwin Tempie auta poruszają się w kierunku ulicy Tuchowskiej od Krakowskiej. W drugą stronę jest lepsza sytuacja, ale też wolno. Na Konarskiego teraz postoję przy ulicy Tuchowskiej. Krótkie, ale jednak trzeba postać. Na wysokości mostowej na ulicy Gumnickiej także ruch jest wzmożony. Okrężna, tutaj już jedziemy płynnie do ulicy Lwowskiej. Na Lwowskiej ruch umiarkowany. Jedynie bliżej Starodąbrowskiej, tym ciaśniej. I na Starodąbrowskiej do ronda z ulicą Słoneczną też jest teraz ruch wzmożony. Sitki Słowackiego płynnie. Na Mickiewicza tylko przy Alei Matki Bożej Fatimy. Kiedy miniemy ten odcinek, to już w dół jedziemy płynnie Aleją Solidarności, Szujskiego i Mościckiego. Zatrzymujemy się, zwalniamy na Alei Kwiatkowskiego do Czerwonych Klonów. Krakowska w stronę Krakowa, ruch niewielki. Przy Koszyckiej Czerwonej teraz kolejka, ale niezbyt długa, jednak utworzyła się. W kierunku centrum dużo lepsza jest sytuacja. Dopiero jak wcześniej wspominałem, przy dworcu zwalniają samochody w kierunku ulicy Narutowicza na Alei Jana Pawła II. Pustki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Natalia Kokulska, łagodniej, spokojnie teraz. Im więcej ciebie, tym mniej. No tak, im więcej chmur, tym mniej słońca i tym samym mniej na termometrach. Ale dzisiaj, jak już wcześniej mówiłem, to mamy taką mieszankę pogodową. Za chwilę pewnie znowu wyjrzy słońce, za chwilę mogą pojawić się gdzieś deszczowe chmury i może popadać. Jest 17,5 minuty po 15.

Małopolski Czwartek, słuchają Państwo Radia RDN Małopolska. 15 dzień października w polskiej muzyce. W 1968 roku urodził się Michał Kwiatkowski, pseudonimy Kwiatek i Flower Power, basista i współzałożyciel zespołu Kazik na żywo. 15 października w 1972 roku urodził się Jakub Jabłoński, perkusista zespołów Lady Punk, Kazik na żywo, Janbo, Borysewicz i Cookies. A w 1980 roku, 15 października, ukazał się pierwszy oficjalny album zespołu Kombi, zatytułowany Kombi. I właśnie z tego albumu na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania piosenka pod tytułem Przytul mnie. Grzegorz Skawiński i Kombi. Jerzy Olszówka, dziękuję za dziś. Miłego popołudnia czwartkowego. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12. Pa, pa!

0: 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Layer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Layer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Layer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.layer.pl. Layer Polska. Murowany sukces.
1: Po reklamie.
12: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu.
13: Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
14: Korek jest za parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
15: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
13: Interweniujemy w waszych sprawach.
16: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
17: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
13: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
18: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
19: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
13: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
1: Sąd odebrał mowy końcowe stron w procesie biskupa Andrzeja Jerza. Podano też termin ogłoszenia wyroku.
20: Proszę mi pokazać jakikolwiek inny przypadek w Polsce, gdzie akurat biskup miałby postępowanie karne, że nie zawiadomił o przestępstwach. Akurat biskup Jerz zawiadomił.
1: W centrum Tarnowa od dziś początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego i ronda turbinowego.
21: Jak będą wszyscy wracać z pracy do domu, wtedy dopiero będzie Armagedon. Nie spodziewają się niektórzy w ogóle, bo nie słuchają komunikatów.
1: Jest nowe, ale już zdewastowane i odstrasza Nowosądeczan. Kolejowe przejście podziemne z Kocich Plant na osiedle Wólki w Nowym Sączu nie ma dobrej renomy. Czy w tej sprawie coś się zmieni?
22: Niebezpiecznie jest, po prostu śmierdzi, szkła pełno.
23: Troszeczkę jest bałagan, jakieś butelki, no i troszeczkę już spisane jest.
24: Nie jest bezpiecznie, boję się, no że może ktoś mi wyrwać torebkę i uciec.
1: Centrum Piwnicznej Zdroju zostanie rozkopane. Ruszyły pierwsze roboty przygotowujące.
25: No chodzi o to, żeby było więcej parkingów, bo jak przebudują i będzie mniej parkingów, to katastrofa.
26: Przyjdzie niedziela na wieczór, w tygodniu przyjeżdżają ludzie, nie ma miejsca.
1: Po godzinie 16 naszym gościem będzie Czesław Leszek-Sarota, dyrektor zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu, który opowie o jubileuszu szkoły. W tym roku placówka obchodzi stulecie istnienia. Te wszystkie tematy oczywiście w rozbudowanej formie do godziny 17. Nie zabraknie też informacji sportowych i wieści kulturalnych, a także dobrej muzyki. Dzisiaj będzie to tylko i wyłącznie muzyka polska, gdyż mamy czwartek. Serdecznie zapraszam w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Były mowy końcowe, ale wyrok nie zapadł. Proces biskupa Andrzeja Jerza dobiega końca. Sędzia zapowiedziała termin ogłoszenia decyzji. Po posiedzeniu sądu przysłuchiwał się Tomasz Graczewski.
5: Biskup Andrzej Jerz jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu przestępstw seksualnych wobec małoletnich, których mieli dopuścić się dwaj duchowni związani z diecezją tarnowską. Jako pierwszy zabrał głos prokurator Marcin Hebda, który na koniec swojej mowy wniósł o karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz o 20 tysięcy złotych grzywny.
6: W Wysokim Sądzie wnoszę o uznanie oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzenie łącznie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby. Zobowiązanie do informowania sądu o jeden raz na 6 miesięcy od przebiegu okresu tej próby oraz orzeczenie

0: Grzywny w wymiarze 400 stawek dziennie kosztują, wysokość każdej stawki jak według 50 zł.
1: Obrońcy natomiast wnosili o uniewinnienie biskupa. Jak mówili, sprawa mająca związek z kościołem i przestępstwami seksualnymi na nieletnich budzi zrozumiałe emocje społeczne, ale akt oskarżenia nie zarzuca biskupowi ukrywania przestępców seksualnych czy tuszowania spraw pedofilskich, a jedynie zbyt późnego zawiadomienia organów ścigania. W mowie końcowej adwokat Paulina Majtkowska podkreślała, że biskup nie może zostać ukarany symbolicznie za wieloletnie zaniechania różnych osób i instytucji.
2: Sprawy dotyczące wykorzystywania osób małoletnich budzą zrozumiałe emocje. Ta sprawa jednak wymaga tego, aby oddzielić emocje związane z jej przedmiotem od prawnej oceny zachowania oskarżonego. Krzywda małoletnich oczywiście, że wymaga reakcji, to nie ulega wątpliwości, ale właśnie powaga skali tej krzywdy nakazuje zachować równie wysoki standard przy ustalaniu odpowiedzialności innych osób. I sprawiedliwość polega na tym, nie żeby w każdej dramatycznej historii znaleźć w końcu kogoś, kogo skażemy, tylko aby skazać wyłącznie tego, komu winę można rzeczywiście przypisać. Nie możemy zastępować winy czyjąś hierarchiczną funkcją i nie wolno czynić z jednego człowieka symbolicznie osoby odpowiedzialnej za wieloletnie działania i zaniechania wielu osób i instytucji. I nie można też skazać człowieka tylko dlatego, że społecznie oczekuje się, aby w końcu ktoś został ukarany za te dramatyczne wydarzenia z przeszłości.
1: Jak podkreślał jeden z obrońców biskupa, profesor Zbigniew Świękalski, biskup Andrzej Jesz zawiadomił organy ścigania o przestępstwach popełnionych przez dwóch księży, kiedy tylko okazało się, że pokrzywdzeni mogli mieć mniej niż 15 lat. Adwokat Świękalski powiedział, że biskup Jesz nie może odpowiadać całościowo za problem krzywdzenia nieletnich przez duchownych, podczas gdy oskarżenie prokuratury dotyczy czegoś zupełnie innego.
3: Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. Tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę. Ja wiem, że tutaj się kumulują różne negatywne emocje i oczekiwania społeczne, że Kościół powinien być ukarany za to, że w wielu przypadkach dopuszczał się zachowań nieakceptowalnych. Natomiast musimy oddzielić jedno od drugiego. Jasne, że łatwo jest przypisać i skumulować wszystkie te zarzuty i postawić je jednej konkretnej osobie. Ale proszę mi pokazać jakikolwiek inny przypadek w Polsce, gdzie akurat biskup miałby postępowanie karne z tego powodu, że nie zawiadomił o popełnionych przestępstwach. Akurat biskup Jesz zawiadomił i dopiero wtedy zaczął się jego problem. Gdyby nie zawiadomił, to pewnie miałby święty spokój.
1: Hierarcha od początku procesu nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Sam biskup Jesz podkreślał wcześniej, że trzeba z całą stanowczością walczyć z takimi przestępstwami, a osoby skrzywdzone zasługują na szacunek i przeprosiny. Wyrok ma zostać ogłoszony 29 października przed południem.

0: Zamknięta ulica Sikorskiego, czasowa zmiana organizacji ruchu, objazdy, przystanki i przejścia w innych miejscach. Tak jest od dziś w centrum Tarnowa. To dopiero początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiego i ronda turbinowego przy ulicy Krakowskiej i Narutowicza.
1: Taksówkarzy, którzy mają postój w rejonie prac, zapytałem o to, jak jeździ się w tej części Tarnowa.
2: Jak będą wszyscy wracać z pracy do domu, wtedy dopiero będzie armagedon. Nie spodziewają się niektórzy w ogóle, bo nie słuchają komunikatów, nie oglądają telewizji i to tak właśnie jest znienacka.
1: A co dla pana jest tutaj najtrudniejsze?
2: Przyzwyczaić się do tego, że trzeba pamiętać, którymi ulicami jeździć, żeby się po prostu nie wkopać w jakiś korek i później zostać na dłużej.
3: To się całkowicie zmieniło, bo żadnych klienci już się nie interesują taksówką. Wszyscy stoją na Krapińskiego i tutaj przystanek już jest nieczynny i myślę, że powinni o nas też pomyśleć jako taksówkarzach, bo tutaj to normalnie będzie, jak to mówią przysłowowa, kicha. Znaczy jak się jeździ, no trzeba patrzeć na znaki i bardzo dobrze się jeździ. Moim zdaniem to nie jest tak źle.
1: Jeden z przedsiębiorców, który ma firmę w okolicach budowy przejścia podziemnego, boi się, że przez remont straci klientów.
4: To wszyscy się boją. Tu każdy jeden z właścicieli, których wynajmuje, prowadzą działalność. Każdy zakłada, że to już będzie agonia od samego początku rozpoczęcia remontu, bo no, klienci, ludzie, którzy już odejdą, nie przyjdą, tu już raczej nie wrócą. To jak tu odetną nam dojazdy, dojścia, przejazd. W tym budynku pracuje na przykład 30 osób i nie wiadomo, jak to się potoczy, bo tu są też ciężkie maszyny, będą tu, to jest budynek prawie 100-letni.
1: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, podinspektor Zofia Kukla, mówi, że policja na bieżąco przygląda się sytuacji w tym miejscu.
5: My przez cały czas jesteśmy tutaj obecni, zresztą znajduje się to w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie mamy nasze biura, więc cały czas widzimy, jak te prace są wykonywane i patrzymy, czy kierowcy oraz piesi odczuwają tutaj jakieś trudności. Jeżeli tylko stwierdzimy, że wprowadzone rozwiązania można jeszcze poprawić, to na pewno będziemy o takie zmiany wnioskować.
1: Na ulicy Narutowicza powstało tymczasowe przejście dla pieszych w rejonie komisariatu policji. Jest tutaj także zmiana dla kierowców, która pomoże rozładować ruch.
5: Aby ułatwić kierowcom wydostanie się z tego chwilowego zatoru, który no niewątpliwie spowoduje element budowy ronda, to został odwrócony ruch na ulicy Narutowicza. Odwrócony w takim sensie, że przed remontem dwa pasy prowadziły w kierunku ronda, w kierunku centrum, natomiast jeden pas był pasem odjazdowym. Natomiast w tej chwili sytuacja jest odwrotna. Aby ułatwić jak najszybsze opuszczenie terenu budowy, linia podwójna ciągła, namalowana już na żółto, stworzyła nam taką sytuację, że mamy jeden pas już od wysokości ulicy Bandrowskiego, jeden pas, który prowadzi w kierunku ulicy Krakowskiej, natomiast od terenu budowy dwa pasy już wyprowadzają pojazdy z tego zatoru.
1: Ponadto z ronda nie ma możliwości wyjechania na ulicę Krakowską w stronę rynku. Dużym utrudnieniem będą zmiany na Krakowskiej, jadąc od dworca.
5: Zwężenie ruchu i utrudnienia, które będą występowały na ulicy Krakowskiej od strony dworca związane są z tym, że znajdujące się tam dwa pasy ruchu oraz specjalny wydzielony pas, na którym jest zatoka autobusowa, będą musiały w tym momencie przemieszczać się na jeden pas ruchu od strony północnej ulicy Krakowskiej. I teraz tu właśnie kierowców bardzo prosimy o uważność, ostrożność, ponieważ z trzech pasów trzeba będzie przemieszczać się na jeden pas ruchu.
1: Prace w tej części Tarnowa mają potrwać kilkanaście miesięcy.
0: Materiał przygotowała Ewa Biedroń, a my jeszcze pozostaniemy w temacie miejskiej infrastruktury, tym razem w Nowym Sączu.

0: Śmieci, pomalowane ściany i nieprzyjemny zapach towarzyszą Nowosądeczanom, którzy chcą skorzystać z nowego kolejowego przejścia dla pieszych, które łączy Kocie Planty z ulicą Jadwigi Wolskiej i osiedlem Wólki. W przejściu, jak mówią mieszkańcy, jest niebezpiecznie. Ich zdaniem potrzebne są tam kamery. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
1: Do redakcji radia RDN Nowy Sącz wpłynęła prośba o interwencję w tej sprawie. Jeden z mieszkańców zaalarmował nas, że w przejściu jest brudno, niebezpiecznie i że bywają tam bezdomni. Sprawdziliśmy. Jak się okazuje, rzeczywistość nie odbiega od przedstawionego obrazu. Z przejścia codziennie korzystają mieszkańcy. Zapytaliśmy ich o zdanie w tej kwestii.
2: Wracałam wieczorem, czasem z koncertu to szłam naokoło, żeby tylko tędy nie iść po prostu, bo no niebezpiecznie jest, po prostu śmierdzi, szkła pełno.
3: Nie miałem jakichś większych tutaj problemów, ani nikt tutaj nie zaczepiał mnie nigdy. Poza tym, że troszeczkę jest bałagan, jakieś butelki między tutaj w tym przejściu, no i troszeczkę już spisane jest to przejście.
4: Skorzystałam dwa razy dosłownie z tego przejścia, bo po prostu boję się, no że może ktoś mi wyrwać torebkę i uciec. Nie jest bezpiecznie. Wszyscy żądają, żeby były kamery w środku, bo wtedy będzie bezpiecznie, będą widzieć, co się dzieje.
1: Policja zna to miejsce, bo patrole są tam często wzywane, mówi Justyna Basiaga, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
5: Od początku roku 2026 odnotowaliśmy kilka zgłoszeń, między innymi dotyczących grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, a także spożywania alkoholu w tym rejonie. Również sądecka policja prowadzi postępowanie sprawdzające dotyczące kradzieży elementu balustrady na przejściu podziemnym.
1: Okazuje się, że zgłoszenia dotyczące przejścia są odbierane przez Straż Miejską, odkąd zostało ono oddane do użytku, mówi Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu.
6: Przeprowadziliśmy ponad 100 kontroli tego miejsca. Jesteśmy tam, dzielnicowy Straży Miejskiej również ma w zadaniach objęcie tym monitoringiem tego miejsca. Wiemy, że miejsce jest często uczyszczane przez osoby ze szkół, które są usytuowane przy ulicy Jagiellońskiej. I tutaj kontrolujemy, sprawdzamy. W wyniku tych kontroli zarówno zastosowaliśmy pouczenia, jak i nałożyliśmy mandaty karne. Również zostały przekazane informacje zarządcy, że ten teren trzeba uporządkować, bo jest zaśmiecony po prostu.
1: Właścicielem terenu jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak odpowiedział nam drogą mailową Piotr Hamarnik z zespołu prasowego, przejście podziemne przy ulicy Wolskiej, podobnie jak inne elementy infrastruktury powstałe w związku z modernizacją linii kolejowej nr 104, które nie pełnią funkcji stricte kolejowych, zostanie przekazane w utrzymanie lokalnemu samorządowi. Obecnie trwają przygotowania formalno-proceduralne w tej sprawie. Do tego czasu dodatkowy nadzór nad tym obiektem będzie pomagać sprawować Straż Ochrony Kolei. Informacje o tym, że za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego trwają rozmowy z PKP PLK w sprawie przekazania miastu tego terenu w utrzymanie, potwierdza przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta, radny Maciej Rogusz. Samorządowiec przyznaje też, że to właśnie kamery, o które wnioskują mieszkańcy, byłyby rozwiązaniem, które zwiększy poczucie bezpieczeństwa w kolejowym przejściu i pomoże karać sprawców aktów wandalizmu.
7: Wspólnie z panem prezydentem kilkukrotnie wnioskowaliśmy do PKP o montaż monitoringu. Niestety PKP odmówiło. Ja nie zostawiłem jednak tej sprawy. Zwróciłem się do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu o sprawdzenie takiej możliwości we własnym zakresie. Oczywiście za zgodą PKP. Na pewno będziemy tutaj działać, żeby te kamery zostały zainstalowane, no i były podpięte pod Centrum Monitoringu, który też dosyć mocno rozwija się na terenie Nowego Sącza.
1: Na razie nie wiadomo, jaki będzie skutek tych działań i czy miasto zdecyduje się przejąć teren lub wykonać kamery w porozumieniu z PKP. Maciej Rogusz ma nadzieję, że sytuacja wyjaśni się w ciągu kilku tygodni. Jeśli tak będzie, pozwoli to na zaplanowanie w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta kwoty na zainstalowanie kamer w rejonie przejścia lub zdobycia jej z innego źródła.
0: Około 2 minut zostało nam do 16:00, za chwilę wiadomości, a później wracamy z Pulsem Regionu.

0: Już za chwilę sprawdzimy, jak czuje się papież Leon XIV. Tarnowski radny Seweryn Partyński stawia na rozwój plus, ale zostaje w klubie PiS.
1: Ja jestem obiema nogami w rozwoju plus.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rekonwalescencja papieża Leona XIV po operacji przebiega prawidłowo. Lekarze poinformowali, że operowane płuco dobrze się goi, a wyniki badań kontrolnych są w normie. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
2: Lekarze Luigi Carbone i Stefano Margaritora przekazali, że papież samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Poranne badanie rentgenowskie klatki piersiowej potwierdziło prawidłowe gojenie się operowanego płuca. Podczas fizjoterapii Ojciec Święty wykonał też pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Papież przeszedł operację we wtorek wieczorem. W szpitalu Gemelli ma pozostać około tygodnia. W środę po południu Leon XIV odprawił mszę w specjalnej sali na 10. piętrze kliniki. Dziś o 20:00 w szpitalu odbędzie się modlitwa różańcowa w intencji powrotu papieża do zdrowia.
0: Rozwój Plus nie chce odbierać wyborców Prawu i Sprawiedliwości, ale odzyskać tych, którzy odwrócili się od dawnej Zjednoczonej Prawicy. Tak deklaruje tarnowski radny Seweryn Partyński, który zaangażował się w nowy ruch Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie pozostaje w klubie radnych PiS w Tarnowskiej Radzie Miejskiej. Seweryn Partyński, politolog i obserwator życia politycznego, nie ukrywa, że dziś bliżej mu do projektu byłego premiera niż do partyjnych struktur PiS. Podkreśla jednak, że nigdy nie był członkiem tej partii, a jego obecność w klubie radnych nie oznacza przynależności partyjnej.
1: Ja jestem obiema nogami w rozwoju plus, natomiast jeśli chodzi o członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to determinowane członkostwem w samym PiS-ie, bo wcześniej też nie byłem i tutaj też dziękuję moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi odbyłem rozmowę, czy jest sens w ogóle, żebym z tego klubu wychodził, a jeżeli bym nie wychodził, to zapytałem wprost, czy mnie wyrzucą z tego klubu. No to koledzy się roześmiali i powiedzieli, że no na dobrą sprawę to przecież nic nie da, bo i tak opozycja po moim wyjściu czy nie wyjściu wciąż będzie miała 8 radnych plus, licząc jeszcze tak dla Tarnowa, no to można powiedzieć, że 10 radnych będzie w opozycji. Także to by były tylko takie kosmetyczne ruchy, które do niczego by nie prowadziły.
0: Partyński przekonuje, że w Tarnowie nowe środowisko przyciąga przede wszystkim osoby, które wcześniej nie angażowały się w działalność polityczną. Jak mówi, w lokalnej strukturze jest już blisko 50 osób.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Środki bezpieczeństwa w szkołach zostaną utrzymane, mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz odniósł się do wprowadzanych ograniczeń dostępu do placówek edukacyjnych po pogłoskach o tak zwanym krwawym piątku. Włodarz samorządu podkreśla, że do żadnych niebezpiecznych incydentów nie doszło na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Dyrektorzy poszczególnych placówek będą decydować o tym, w jakim zakresie kontynuować chociażby kontrolę przy wejściu do szkół, dodaje burmistrz.
4: Zareagowaliśmy przede wszystkim wzmocnieniem kontroli przy wejściach do szkół. W wielu szkołach po prostu drzwi zostały zamknięte, stały dozór obsługi szkoły przy drzwiach wejściowych. Nie było żadnych niepokojących incydentów, nic się nie wydarzyło. To pozostawiam dyrektorom szkół, którzy to organizują. Natomiast z tego, co wiem, to no zdecydowanie tutaj jest właśnie takie jeszcze podniesione to ta kontrola.
0: Nie tylko samorządy kontrolują sytuację, policja nadal patroluje okolice szkół. Wizytacje przeprowadzają też strażnicy miejscy czy gminni.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sądeccy uczniowie zostali mistrzami Polski w muszstrze. Tytuł ten trafił po raz kolejny do reprezentacji zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu. Uczniowie tutejszych klas mundurowych spędzili wiele godzin na treningach, aby dojść do perfekcji ze swoim pokazem. Zapał młodzieży przekuł się na sukces, podkreśla Sławomir Szczerkowski, dyrektor szkoły.
6: Mamy kilka kompanii reprezentacyjnych z każdego rocznika po jednej. Grupy pokazowe 3, to była główna grupa pokazowa, szkolą się następne, także mamy ciągłość w szkoleniu i dzięki temu później w przyszłości myślę, że te sukcesy będą przychodzić, bo to już jest kilkadziesiąt tytułów różnego typu, jeżeli chodzi o musztrę. Zresztą nie tylko o musztrę, ale akurat w tym aspekcie no to jest spowodowane tym, że mamy ciągłość szkolenia, młodzież jest chętna, chce się szkolić i ich determinacja do tego jest bardzo duża.
0: Uczniowie szkoły imienia Sybiraków w Nowym Sączu byli najlepsi spośród 15 drużyn z całego kraju, występujących w przeglądzie.
3: Z życia kościoła.
0: W najbliższą niedzielę ulicami Tarnowa przejdzie procesja różańcowa. Rozpocznie się w sanktuarium Matki Bożej Szkaplecznej na Burku, a zakończy w kościele parafialnym przy ulicy Gumnickiej. Do udziału zaprasza proboszcz ksiądz Piotr Mamak.
7: Odmawiajcie codziennie różaniec. Matka Boża podczas objawień w Gierzwałdzie wielokrotnie prosiła, aby wierni nie zaniedbywali tej modlitwy, zarówno w intencjach osobistych, jak i za grzeszników, za Kościół, za rodziny, za Polskę i pokój na świecie. Różaniec to tarcza duchowa i źródło nadziei w trudnych czasach.
0: Procesja różańcowa ulicami Tarnowa rozpocznie się w niedzielę o 17.30 nowenną do Matki Bożej w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Burku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Najbliższe dni, najcieplejsze dni w najbliższej przyszłości to sobota, wtedy może być do 14-15 stopni, no i następna środa, wtedy ma być 16-17. Oby się te prognozy sprawdziły. Co prawda nie jestem za tym, żeby się sprawdziły prognozy na poniedziałek i wtorek, bo wtedy około 11 i deszczowo. No ale mamy jesień i jesteśmy przygotowani na różne zmiany.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie. W Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy. Nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Galeria Sztuki Współczesnej BWS Sokół w Nowym Sączu zaprasza na wyjątkową wystawę Nieprzerwane wątki. Tkanina artystyczna. To ekspozycja, na której spotykają się mistrzowskie dzieła twórczyń legendarnej polskiej szkoły tkaniny oraz prace wybitnych, współczesnych artystek kontynuujących tę tradycję. Wystawa czynna do 15 listopada 2026 roku. Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
3: Po reklamie.
4: Sądecka odzieżówka ma już 100 lat. Placówka jutro zaplanowała główne obchody jubileuszowe. Przez miasto przejdzie uroczysty korowód uczniów i nauczycieli zespołu szkół nr 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. W ten sposób odzieżówka świętuje wiek istnienia. O głównych obchodach, a także historii tej artystycznej placówki powie Czesław Leszek-Sarota, dyrektor zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu, w rozmowie z Marią Mułką.
5: Dzisiaj w naszym studiu dyrektor zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu, Czesław Leszek-Sarota.
6: Dzień dobry,
5: witam serdecznie.
6: Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa.
5: Taki gość szczególny, dlatego że też szczególny jubileusz obchodzi placówka. 100 lat istnienia, no to cały wiek. Jak taki jubileusz się świętuje?
6: Dużo i mało. Dużo dla człowieka, ale jeżeli chodzi o szkołę, to mało. 100 lat to jeszcze nie jedno 100 lat, jak czas pozwoli, będzie.
5: Oczywiście tego życzymy.
6: Prawda? Natomiast jeżeli chodzi o nasze stulecie zespołu szkół nr 3, bo tak teraz nasza szkoła się nazywa przy ulicy Morawskiego 2, ale sądeczanom bliższa sercu jest odzieżówka i tak ją zawsze kojarzymy. Właśnie w 1926 roku została powołana przez stowarzyszenie, a założycielem naszej szkoły był wspaniały patron, wielki sądeczanin, artysta, malarz, społecznik, kochający przede wszystkim młodzież, młodych ludzi, i właśnie to ten człowiek został dyrektorem w 1926 roku. Mam ogromną pokorę wobec historii szkoły Barbackiego. Przede wszystkim ze względu na to, że przede mną byli wspaniali dyrektorzy, wspaniali pedagodzy, nauczyciele i cudowna młodzież. Nasz patron Bolesław Barbacki stworzył szkołę dla młodzieży zdolnej, ale też i biednej, która na te czasy miała wielki problem z dostaniem się do szkoły średniej, a żeby dostać się do szkoły średniej, aby kształcić się w tej szkole średniej, a żeby mieć później wykształcenie i zawód, prawda? A on to stworzył dla tej kochanej młodzieży. Przede mną, tak już zaznaczyłem, było kilku dyrektorów, począwszy od naszego patrona Bolesława Barbackiego, który 11 lat był dyrektorem. Po tym tragicznym rozstrzelaniu go przez hitlerowców w Biegonicach funkcję dyrektora przejmuje Stefania Czarnecka. Jest to najdłuższy okres dyrektorowania do tej pory z urzędujących dyrektorów. 35 lat była dyrektorem. Kierowała szkołą w najtrudniejszym okresie jej istnienia. To czas II wojny światowej, wszelkie zmiany, przebudowa szkoły, powrót później na ulicę Morawskiego. I marzeniem pani dyrektor było nadanie szkole imienia Bolesława Barbackiego na 40-lecie istnienia tej szkoły. Od 1970 roku do 1972 szkołą kieruje pani Bronisława Leśnik. Bardzo dobry człowiek, wspaniały dyrektor, ale niestety śmierć wyrwają ze społeczności szkolnej bardzo szybko. Kolejnym dyrektorem jest pani Teresa Szczepanik. Pani dyrektor zresztą będzie na naszych uroczystościach z okazji stulecia, więc bardzo się z tego cieszymy. Podczas jubileuszu na 50-lecie właśnie pani dyrektor oddała drugie piętro szkoły przy ulicy Morawskiego 2, nadała imię Bolesława Barbackiego w szkole. Kolejnym dyrektorem jest dyrektor Henryk Pazdyk, ale też krótko jest dyrektorem, też właśnie śmierć przedwczesna go wyrywa ze społeczności szkolnej. dał się poznać jako przyjaciel młodzieży przede wszystkim. Tak w kronikach jest to zapisane. I od 1984 do 1999 roku przez 15 lat szkołą kieruje pani Barbara Dębicka. Wspaniały organizator życia kulturalnego szkoły. Dzięki pani dyrektor utworzono technikum odzieżowe, jak również 6 liceum ogólnokształcące, które też do dzisiaj funkcjonuje. Rozwinięto wiele atrakcyjnych form działalności młodzieży, m.in. festiwal Guzik z pętelką, szkolne pismo wyssane z naparstka, serwis informacyjny, co do dzisiaj się cieszy dużym uznaniem wśród młodzieży. Klub Serce, klub młodzieżowy Diorek, to już związany z modą. I właśnie od pani dyrektor Barbary Dębickiej 1 września 1999 roku ja przejmuję pałeczkę w sztafecie pokoleń tych zacnych, wspaniałych dyrektorów, wobec których mam wielką pokorę w sercu i wielkie uznanie i wielką wdzięczność. Dużo zmian w szkole nastąpiło, ale jeszcze się marzy wiele zmian uczynić, żeby stworzyć taką szkołę, która do tej pory jest przyjazna dla ucznia, ale żeby jeszcze bardziej była przyjazna dla tego ucznia, żebyśmy umieli na obecne czasy, tak trudne jak widzimy, gdzie ta nasza kochana młodzież jest czasami tak bardzo poraniona współczesnym światem, żebyśmy umieli z nimi pracować, żebyśmy umieli im podać rękę, żebyśmy umieli im doradzać, jak wyjść z różnych trudnych sytuacji. I to jest takie zadanie dla mnie jako dyrektora szkoły.
5: Ja tutaj też trzeba pańskie zasługi podkreślić, bo za czasów pańskiej kadencji udało się nawet wyremontować budynek. To też duża zmiana.
6: Na pewno dużo się zmieniło w naszej szkole. Faktycznie za mojej kadencji kilka, a nawet może bym powiedział kilkanaście razy remont budynku był i przede wszystkim dbamy o ten wizerunek zarówno zewnętrzny szkoły, jak i również wewnętrzny, żeby stworzyć naprawdę bardzo dobre, komfortowe warunki dla naszych uczniów. I mogę spokojnie, z czystym sercem powiedzieć, że właśnie ta nasza szkoła stwarza ten klimat, który zostawił Bolesław Barbacki. Zawsze mówimy, jak mamy spotkania, jak mamy uroczystości, że ten duch Bolesława Barbackiego jest w tej szkole. On nie zaginął i to jest piękne. Najpiękniejszą rzeczą, jaką mogę ja jako dyrektor otrzymać od naszych uczniów, absolwentów, to kiedy wracają do naszej szkoły i kiedy mówią, że w tej szkole czują się bezpiecznie, że ta szkoła jest przyjazna dla nich, że tęsknią za tą szkołą, że ta szkoła ich wypromowała w dalsze dorosłe życie. I też jest piękny moment, kiedy jak rozmawiam z absolwentami, czy też z maturzystami, kiedy mówią, że tak, no system nas wrzucił podczas rekrutacji do tej szkoły. Mieliśmy gdzie indziej pójść, ale system nas wrzucił do szkoły na ulicy Morawskiego 2. Ale chyba to opatrzność Boża panowała nad tym, żeśmy się w tej szkole znaleźli, bośmy się cudownie w niej odnaleźli i fantastycznie się nam uczyło. Cudownych ludzi, nauczycieli spotkaliśmy, bo to też jest ważne, że szkoła to ludzie, czyli uczniowie, rodzice, których mamy cudownych, wspaniałych rodziców i nauczyciele, profesorowie.
5: I chyba te głosy to najlepsza recenzja dla placówki, to trzeba przyznać. Od właściwie jednego kierunku, od tej szkoły później odzieżowej, placówka bardzo mocno się rozwinęła, bo dziś tych kierunków jest bardzo, bardzo dużo kształcenia potencjalnego dla młodych ludzi. Chociaż cały czas chyba ten duch artystyczny i patrona, no i tego założyciela tutaj jest.
6: Jest ten duch artystyczny. W dalszym ciągu technikum przemysłu mody bardzo pięknie się rozwija. Oprócz tego mamy technikum stylisty, jak również w 6 liceum. Klasy plastyczne, klasy dziennikarskie, klasy psychologiczne. To jest właśnie to, co interesuje naszą młodzież obecnie i chcą się kształcić na tych kierunkach. Mnóstwo dzieci jest utalentowanych i naprawdę tylko trzeba do nich dotrzeć w odpowiedni sposób i naprawdę efekty są niesamowite.
5: 100 lat tradycji, teraz świętujecie. Jak będzie wyglądać jubileusz?
6: Myśmy rozpoczęli świętowanie, można powiedzieć, od 1 stycznia 2026 roku. Tutaj była niesamowita, duża praca wychowawcza, wychowawców w klasach, różnego rodzaju konkursy na temat patrona, na temat historii szkoły, konkursy plastyczne, które cieszą się zawsze wielkim zainteresowaniem. No i oczywiście w czerwcu, na początku czerwca rozpoczęcie happeningiem jubileuszowym na płycie rynku, rozłożony czerwony dywan, pokaz pokaz mody, gdzie kreacje naszych uczennic i uczniów były prezentowane. Później zostały zaprezentowane w pięknym naszym sądeckim ratuszu. Natomiast po tym święcie naszym, tym rozpoczynającym happeningiem jubileusz, mamy centralne uroczystości właśnie w ten piątek. Rozpoczynamy je oczywiście o 9 godzinie w szkole. Ustawiamy się w pięknym korowodzie. Cała społeczność szkolna, nauczyciele, dyrekcja szkoły, no ale przede wszystkim na samym przodzie poczet sztandarowy z wizerunkiem naszego patrona Bolesława Barbackiego i przejdziemy ulicą Morawskiego alejami do kościółka pod wezwaniem świętego Kazimierza, gdzie o godzinie 10 rozpoczną się uroczystości, uroczysta msza święta, która będzie celebrowana przez biskupa Tarnowskiego, Leszka Leszkiewicza, oczywiście w asyście księdza proboszcza Tomasza Starca, księży proboszczów, którzy uczyli w naszej szkole, a są już teraz proboszczami, księdza wicerektora seminarium Tarnowskiego Lesława Wąchały, który też był naszym nauczycielem, a teraz pracuje w Tarnowie ze studentami, z kapłanami, jak również nasi absolwenci, kapłani, którzy wyszli z naszej szkoły, ze szkoły Barbackiego, a którzy teraz pełnią posługę na różnych parafiach.
5: Będzie to więc dostojna uroczystość, dostojna oczywiście. Uroczystość. No i taki ważny punkt tego jubileuszu.
6: Dokładnie, bardzo ważny punkt. A później przejdziemy do Kina Sokół, gdzie właśnie na tej sali będzie centralna uroczystość. A tam będzie mnóstwo niespodzianek. Między innymi zaśpiewa nasza absolwentka Nowel. Kolejne elementy tej uroczystości to pokaz mody naszego już absolwenta Wojtka, który pokaże swoją piękną kolekcję. Będą pokazy mody naszych uczennic, ale przede wszystkim też będzie taki bardzo fajny punkt zaprezentowania i wręczenia pięknych obrazów. Obrazy były rozpoczęte podczas happeningu na płycie rynku. Był rozpoczęty obraz malowany oczywiście ratusza naszego sądeckiego, Willi Marii, naszej lokomotywy, która znajduje się przy dworcu autobusowym, w dworcu kolejowym, jak również kościół świętej Małgorzaty, bazylika nasza sądecka. Właśnie te wszystkie obrazy są już ukończone. Rozpoczął je malować prezydent, oczywiście ksiądz prałat Jurkiewicz, nasza młodzież, pracownice ratusza, jak również przypadkowi przechodnie sądeczanie. Myśmy te obrazy ukończyli, one będą wystawione i wręczone gościom.
5: Czy na tym wydarzeniu kończycie świętowanie?
6: Nie, nie kończymy. Zakończenie jubileuszu będzie w listopadzie. Takie marzenie naszej młodzieży, naszego grona pedagogicznego, no i też moje było, żeby zakończyć tą uroczystość 10 listopada, jak przystało na szkołę odzieżową. Uszyjemy bardzo, bardzo długą flagę naszą państwową i z tą flagą wraz z społecznością sądeckiej oświaty, czyli od przedszkola po uczelnię, przejdziemy w uroczystym przemarszu na płytę rynku i właśnie na płycie rynku w obecności, mam nadzieję, władz miasta Nowego Sącza i zaproszonych gości odśpiewamy uroczyście hymn państwowy z okazji 11 listopada. Tak jak to zawsze było śpiewane w Sączu, w szkołach, to tym razem zaśpiewamy to uroczyście przed pięknym sądeckim ratuszem i w pobliżu naszej pięknej bazyliki hymn państwowy.
5: Piękny, patriotyczny akcent. Takiego przemarszu jeszcze nie mieliśmy z tak długą flagą. Jak dużo metrów planujecie? No,
6: nie chciałbym zdradzać tajemnicy, ale będzie bardzo, bardzo długa. Żeby każdy mógł jej dotknąć, o to nam chodzi. Żeby ten przedszkolaczek ją trzymał w ręku, ale też i ten student, żeby też mógł nieść tą flagę, więc ona musi mieć odpowiedni rozmiar, żeby pomieścić tych wszystkich przedstawicieli szkół i uczelni.
5: Oczywiście do przemarszu może się włączyć każdy.
6: Każdy sądeczanin, każdego sądeczanina zapraszamy z całego serca.
5: Zapraszamy więc i na 10 listopada, ale też na te wydarzenia, obserwacje przemarszu, który będzie w ten piątek, bo wtedy główne uroczystości jubileuszowe. My oczywiście szkole życzymy kolejnych stuleci, kolejnych tak zacnych uroczystości. No i oczywiście, tak jak pan dyrektor powiedział, tego, żeby uczniowie zawsze czuli się tutaj jak w domu.
4: Z naszym gościem Czesławem Leszkiem Sarotą, dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu, rozmawiała Maria Mułka.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Zachmurzenie z małymi przejaśnieniami. Dzisiaj taka pogoda nam towarzyszyła. Jutro już tych przejaśnień będzie zdecydowanie więcej. Podobnie będzie w sobotę. No i też będzie cieplej i odczuwalnie cieplej. Wiatr słabo nam powieje z kierunków północnych, północno-wschodnich. No i co ważne, zaczyna nam się zmieniać podobno biometr na korzystny. Oby nie zmienił zdania do jutra.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Roboty mają być podzielone na etapy, podkreśla burmistrz Tomasz Michałowski.
1: Remont zacznie się od ulicy Chroberego, ale ta ulica Chrobrego też będzie wykonywana dwuetapowo. Z jednej strony dlatego, że jest tam straż pożarna, żeby nie utrudniać tutaj działania jednostki, ale także są inni przedsiębiorcy, więc tutaj będzie pierwszy odcinek remontu w dwóch etapach. Potem przejdziemy do ulicy Sobieskiego i to jest to, co będzie wykonane w tym roku.
0: Na razie drogowcy zaczęli więc pracę na ulicach przy Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, ale w centrum rozkopana jest też ulica Halna. Cała inwestycja podzielona jest na 14 etapów, a to oznacza wielokrotną zmianę organizacji ruchu w rejonie centrum. Na razie mieszkańcy liczą, że planowany remont nie naruszy klimatu miejsca, ale ułatwi im codzienność.
2: Mi się to podoba. Jest klimat, jest fajnie.
3: Pewnie będzie ładniej. Oby.
4: Żeby te domy tutaj wokół rynku były właśnie w takim stylu, że tak powiem, piwniczańskim. To według mnie by się najbardziej przydało.
5: Jak się nic nie będzie robiło w tej piwnicy, to co będzie? Niech coś się robią, no.
6: No chodzi o to, żeby było więcej parkingów. Bo jak przebudują i będzie mniej parkingów, to katastrofa.
5: Przyjdzie niedziela nawet, czy w tygodniu przyjeżdżają ludzie. Nie ma miejsca.
7: Na zawieszeniu odczuwa się.
3: Czyli zamiast na przykład kostki, lepszy byłby gładki asfalt?
7: Dokładnie. Ja wiem, że to może ładnie wygląda, czy urok, ale to już tyle lat jest. Jedziemy z postępem, także powinni to zmienić, nie?
0: Remont prowadzony przez gminę Piwniczna-Zdrój dotyczyć będzie przede wszystkim nawierzchni rynku i wymiany wszystkich sieci. Co najważniejsze, parking stąd nie zniknie, a zostanie przebudowany. Zmieni się jednak organizacja ruchu.
1: Będzie przeniesiony przystanek tam pod stronę, gdzie obecnie wybudowany jest Dom Kultury. Pojawi się także więcej przestrzeni na ogródki, bo wszyscy wiemy, że zwłaszcza w tym okresie takim letnim, kiedy ta pogoda dopisuje, że tych miejsc brakuje, będzie więcej także tej przestrzeni zielonej.
0: Zostanie też zarezerwowane miejsce na pomnik Danuty Szaflarskiej, który samorząd w przyszłości planuje tu ulokować. Na rynku ma być też fontanna. Wszystkie prace mają potrwać przez około półtora roku. Burmistrz zaznacza jednak, że najtrudniejsze będą prace ziemne i to ich przebieg zdecyduje o dokładnym terminie oddania inwestycji. Łączny koszt robót, również z rządowym dofinansowaniem, to ponad 6 milionów złotych.
8: Reklama. Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
9: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
8: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
10: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Po pół roku pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krzysztof Czwartkiewicz zrezygnował z dalszej współpracy na dotychczasowych warunkach. Doświadczony menadżer zajmował się ożywieniem Areny Jaskółka, a został wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu. Na początku pracy menadżera było wiele zapowiedzi z prowadzenia dużych imprez sportowych i kulturalnych, otworzenia przestrzeni Areny Jaskółka na mieszkańców Tarnowa i ułatwienia negocjacji z zewnętrznymi firmami zainteresowanymi i wynajmem hali widowiskowo-sportowej. Jak przekonuje dyrektor TOS Sir Arkadiusz Marszałek, jego zastępcy nie można było odmówić pomysłowości, a efekty tej pracy widać w obłożeniu kalendarza imprez w arenie.
2: Miał szereg pomysłów, dużo spraw realizował, rozstajemy się w dobrej atmosferze. Możemy zaobserwować dużo imprez, które pojawiły się na arenie. Mamy też zabezpieczony kalendarz wydarzeń sportowych, kulturalnych. Praca z osobą z takim doświadczeniem była bardzo ciekawa. Na pewno kilka kluczowych takich pomysłów, które zaszczepił u nas, pokazując nam różne możliwości i mam nadzieję, że Państwo będziecie obserwować większe wykorzystanie Areny Jaskółka Tarnów dla potrzeb mieszkańców miasta Tarnowa.
1: Arkadiusz Marszałek zaznaczył jednocześnie, że decyzja jego zastępcy o zakończeniu współpracy dotyczy przede wszystkim formy zatrudnienia. Czwartkiewicz ma pozostać na stanowisku do końca tego tygodnia. Jak wyjaśniał dyrektor TOSiR, Krzysztof Czwartkiewicz wcześniej nie był związany z jednostkami samorządowymi, które charakteryzują się inną specyfiką pracy niż działalność w sektorze prywatnym. Zastępca dyrektora złożył miastu ofertę dalszej współpracy, ale na zasadach business to business. Władze miasta analizują te propozycje, sprawdzając dotychczasowe osiągnięcia menadżera. Wolania Wola Rzędzińska będzie reprezentować podokręg Tarnów w dalszych rozgrywkach Pucharu Polski. Wczoraj na stadionie przy ulicy Czerwonych Klonów w Tarnowie zespół Wolani pokonał Unię Tarnów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-3. Sądeczanin Przemysław Tobierz z klubu Fight House Nowy Sącz będzie reprezentował Polskę w Pucharze Świata w kickboxingu w Uzbekistanie. Impreza potrwa do niedzieli. Tobierz wystartuje w kategorii wagowej do 91 kg. Sądecki fighter znalazł się w gronie 34 reprezentantów Polski, którzy wystartują w Pucharze Świata. Tarnów stanie się areną zmagań polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej halowej. Małopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił w mediach społecznościowych, że trwają przygotowania do meczu, który ma się odbyć właśnie w Tarnowie. Będzie to spotkanie eliminacyjne drużyn narodowych do Mistrzostw Świata w futsalu, które mają odbyć się w 2028 roku. W Tarnowie za niecały miesiąc odbędzie się spotkanie biało-czerwonych z reprezentacją Irlandii Północnej. W grupie Polska trafiła też na reprezentację Bośni i Hercegowiny. Zwycięzcy grup oraz cztery najlepsze kadry z drugich miejsc trafią do rundy elitarnej w drodze bezpośredniego awansu, a pozostałe ekipy z drugich miejsc o swoje miejsce zawalczą w barażach. Rozgrywki fazy elitarnej zaplanowano na jesień przyszłego roku, a zagra w nich 20 drużyn podzielonych na 5 grup. Limanowianie z medalami Mistrzostw Unii Europejskiej w karate. Złote krążki wywalczyli Gabriel Golonka i Antoni Kędroń, a brązowe Mateusz Golonka, Tymoteusz Halota, Andrzej Kędroń i Artur Kędroń. Wszyscy są zawodnikami limanowskiego klubu Kyokushin Karate. Mistrzostwa Unii Europejskiej rozegrano w niemieckim Schweinfurt.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Zabytkowy dwór z Wielogłów zyska nowe życie. Właśnie trwa rekonstrukcja tego budynku w Sądeckim Parku Etnograficznym. Plan zakładał odzyskanie i odnowienie jak największej liczby oryginalnych elementów, a następnie odtworzenie historycznej formy budynku w nowym miejscu. Obiekt zostanie przywrócony do swojej pierwotnej formy, podkreślał w słowo za słowo na antenie RDN Nowy Sącz Janusz Optułowicz, kierownik działu konserwacji, architektury i inwestycji Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Ponieważ on został wielokrotnie przebudowywany, utracił w wielu częściach formę architektury dworskiej. Między innymi zniknęły tam dwa alkierze, bo obiekt pierwotnie był czteroalkierzowy. Te alkierze wszystkie zostaną odbudowane na skansenie. Niestety substancji pierwotnej, prawdziwej z tego dworu udało się odzyskać w około 50%.
1: W dworze utworzone zostanie Centrum Integracji Muzeów Domowych. To przestrzeń, która ma łączyć ludzi zainteresowanych lokalną historią, rodzinnymi pamiątkami, dawnymi zwyczajami i tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Będzie to więc miejsce wystaw, warsztatów, spotkań i inicjatyw społecznych poświęconych dziedzictwu Małopolski. Prace związane z całym projektem mają być zakończone do 30 czerwca 2028 roku. Największe muzeum świata szykuje się do długiego remontu. Louvre poinformował, że planowana gruntowna przebudowa i modernizacja placówki może potrwać nawet 15 lat. Od czasu włamania, do którego doszło niemal rok temu, paryskie muzeum mierzy się z poważnym kryzysem. Stefan Folzer.
3: Jeśli Louvre nie zostanie wyremontowany, dostosowany do nowych potrzeb i zmodernizowany, będzie musiał zostać zamknięty, ostrzegł dyrektor muzeum Christophe Leribaud w wywiadzie dla Le Figaro. W ten sposób uzasadnił konieczność realizacji projektu Louvre Nowy Renesans, który zakłada m.in. utworzenie nowego wejścia i nowej przestrzeni podziemnej. Louvre jest w bardzo złym stanie technicznym, przyznał dyrektor placówki. Dodał, że priorytetem będzie również lepsza ochrona zbiorów. Po ubiegłorocznym włamaniu zainstalowano nowe kamery, ustawiono dodatkowe bariery antywłamaniowe, a także wzmocniono ogrodzenie. Władze muzeum zdecydowały również o schowaniu części eksponatów, zwłaszcza cennych, starożytnych klejnotów ze złota. Przez cały okres przebudowy, który może potrwać od 12 do 15 lat, Louvre ma pozostać otwarty dla zwiedzających. Aby sfinansować pracę, rozważane jest jednak podniesienie cen biletów. Koszt inwestycji szacowany jest na 600 milionów euro.
1: Portrety tańca można podziwiać w czasie tegorocznego jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie gości wybitnych artystów i miłośników teatru tańca z Polski i zagranicy. Festiwal otworzył balet Spartaku z Opery Śląskiej. W piątek, 16 października, szykuje się wielkie widowisko taneczne, czyli Piazzolla Oblicza Tanga.
4: Tutaj już zespół wprost z Mediolanu, choreografia Alessandro Bonavita. Spektakl, który jest korelacją tanga argentyńskiego, no i oczywiście baletu klasycznego. I ten spektakl nie jest biografią, taką czystą biografią artysty, ale jest choreograficznym portretem wrażliwości, która jest zapisana w muzyce. To wieczór, myślę, dla tych, którzy uwielbiają tango, uwielbiają również balet klasyczny, no i są ciekawi tego, jak te dwa gatunki tańca spotkają się na scenie.
1: Mówi dyrektor festiwalu Scena Otwarta Karolina Wójs. W ramach festiwalu Scena Otwarta będzie można także obejrzeć Królową Śniegu 23 października, a także spektakle Szeherezada i Carmen 24 października. Z kolei gala konkursu choreograficznego My Dance odbędzie się w niedzielę 25 października. Przez cały czas trwania festiwalu Scena Otwarta do 31 października we foyer Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie jest dostępna wystawa Portrety Tańca. Radio RDN Małopolska patronuje festiwalowi. W ramach wystawy Muszka w Bursztynie Witold Chomicz i Maria Kownacka na Sądecczyźnie prezentowanej w Muzeum Ziemi Sądeckiej odbędzie się tematyczny spacer na Niemcową do miejsca, gdzie niegdyś znajdowała się tytułowa szkoła nad obłokami. Wycieczkę turystycznymi szlakami poprowadzi przewodniczka PTTK Barbara Bałuc. Spacerowi będzie towarzyszyć opowieść o bohaterach książki oraz czytanie wybranych fragmentów. Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę, 17 października. Start o 9 z rynku w Piwnicznej Zdroju. Uczestnicy przejdą żółtym szlakiem, potem czerwonym do szkoły nad obłokami, następnie przez Jackową Pościel do żółtego szlaku w okolicach Kamiennego Gronia i powrót żółtym szlakiem do Piwnicznej. Liczba miejsc jest ograniczona, a udział w wycieczce jest bezpłatny. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie szuka wolontariuszy. Spotkanie formacyjne odbędzie się w poniedziałek, 19 października, na dużej scenie Tarnowskiego Teatru. Początek o godzinie 15. Z jednej strony będzie to pomoc w kwestiach organizacyjnych teatru, a z drugiej możliwość poznania pracy teatru zza kulis czy bezpłatne uczestniczenie w spektaklach i wydarzeniach teatralnych. Wolontariusze będą wspierać zespół w obsłudze widowni, czyli sprawdzanie biletów, praca w szatni, udzielanie widzom informacji o teatrze i repertuarze, działaniach promocyjnych, czyli kolportaż materiałów promocyjnych, różne formy aktywności w mediach społecznościowych, realizacji projektów teatralnych oraz organizacji wydarzeń. Zgłosić mogą się osoby, które ukończyły 16 lat.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Informacyjnie, kulturalnie i muzycznie także po polsku. Tak minął dzisiejszy Puls Regionu. Jutro, ostatni w tym tygodniu, też serdecznie zapraszam i do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę finał procesu biskupa Andrzeja Jerza, ogłoszenie wyroku pod koniec października. Będą też duże utrudnienia w centrum Tarnowa dla pieszych, kierowców i pasażerów.
2: Będzie na początku duży chaos, może później troszkę łatwiej.
3: Każda zmiana jest na plus, zawsze coś nowego, później będzie się lepiej jeździło. No jakoś trzeba to przetrwać.
1: Jest 17, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Były mowy końcowe, ale wyrok nie zapadł. Proces biskupa Andrzeja Jerza dobiega końca. Sędzia zapowiedziała termin ogłoszenia decyzji. Biskup Andrzej Jerz jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu przestępstw seksualnych wobec małoletnich, których mieli dopuścić się dwaj duchowni, związani z diecezją tarnowską. Jako pierwszy zabrał głos prokurator Marcin Hebda, który na koniec swojej mowy wniósł o karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz o 20 tysięcy złotych grzywny.
4: Wysoki sądzie, wnoszę o uznanie oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzenie łącznie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby. Zobowiązanie do informowania sądu o jeden raz na 6 miesięcy o przebiegu okresu tej próby oraz orzeczenie kary grzywny w wymiarze 400 stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 zł.
1: Obrońcy natomiast wnosili o uniewinnienie biskupa. Hierarcha od początku procesu nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Wyrok ma zostać ogłoszony 29 października przed południem.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Zamknięta ulica Sikorskiego, czasowa zmiana organizacji ruchu, objazdy, przystanki i przejścia w innych miejscach. Tak jest od dzisiaj w centrum Tarnowa. To dopiero początek komunikacyjnych utrudnień w związku z budową przejścia podziemnego na ulicy Sikorskiego i ronda turbinowego przy ulicach Krakowskiej i Narutowicza. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Zofia Kukla, mówi, że policja na bieżąco przygląda się sytuacji w tym miejscu.
5: My przez cały czas jesteśmy tutaj obecni, zresztą znajduje się to w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie mamy nasze biura, więc cały czas widzimy, jak te prace są wykonywane i patrzymy, czy kierowcy oraz piesi odczuwają tutaj jakieś trudności. Jeżeli tylko stwierdzimy, że wprowadzone rozwiązania można jeszcze poprawić, to na pewno będziemy o takie zmiany wnioskować.
1: Prace w tej części Tarnowa mają potrwać do końca przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Tymczasem trwają przygotowania do planowanej budowy ronda przy drodze krajowej 28 w tym barku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad współpracuje w tej kwestii z lokalnym samorządem. Jak mówi dyrektor krakowskiego oddziału GDTKiA Maciej Ostrowski, rondo jest wysoko oceniane pod kątem przyszłej realizacji.
6: Bo ono bardzo redukuje parę niebezpiecznych miejsc, zwłaszcza lewoskrętów. Natomiast ono jest dość drogie. Gmina opracowuje dokumentację, jest na ostatnim zakręcie, można powiedzieć, na finiszu realizacji tej dokumentacji, bo chce złożyć wniosek o ZRID. Ale wniosek o ZRID wiąże się z wykupem gruntów. Musi mieć od nas zgodę. My nie mamy na dzień dzisiejszy właśnie finansowania tej inwestycji, jeżeli chodzi o zgodę naszej centrali.
1: Krakowski oddział GDDKiA czeka na decyzję swojej centrali w tej kwestii, a budowa ronda w tym barku miałaby być powiązana z przebudową drogi krajowej 28 w tej okolicy. Według władz tym barku łączny koszt całej inwestycji może sięgać nawet 30 milionów złotych, a jej celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców, pieszych, a także upłynnienie ruchu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Sądecka Odzieżówka ma już 100 lat. Placówka jutro zaplanowała główne obchody jubileuszowe. Przez miasto przejdzie uroczysty korowód uczniów i nauczycieli zespołu szkół nr 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Przemarsz rozpocznie się o 9 przy ulicy Morawskiego, a później przebiegać będzie alejami do kościoła świętego Kazimierza.
7: Gdzie o godzinie 10 rozpoczyna się uroczysta msza święta, która będzie celebrowana przez biskupa tarnowskiego Leszka Leszkiewicza, oczywiście w asyście księdza proboszcza Tomasza Starca, księży proboszczów, którzy uczyli w naszej szkole, a są już teraz proboszczami, księdza wicerektora seminarium tarnowskiego Lesława Wąchały, który też był naszym nauczycielem, a teraz pracuje w Tarnowie ze studentami, z kapłanami, jak również nasi absolwenci, kapłani.
1: Mówił Czesław Leszek-Sarota, dyrektor zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu. Później w sali widowiskowej Sądeckiego Sokoła odbędzie się gala jubileuszowa. W programie są m.in. pokazy mody absolwentów i uczniów szkoły, a także występy artystyczne. Odzieżówka planuje jeszcze jedno wydarzenie na zakończenie jubileuszu. 10 listopada uczniowie przejdą przez miasto z uszytą przez siebie biało-czerwoną flagą.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
2: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.
3: Dzisiaj audycja, która prowadzi nas przez Biblię, przez biblijny alfabet, będzie się zatrzymywać przy archaniołach, a zwłaszcza przy jednym, a zawiłości tych duchowych bytów tłumaczyć będzie ksiądz dr Mariusz Woźniak. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Zanim przejdziemy do tego wspaniałego archanioła, jakim jest archanioł Michał, powiedzmy w ogóle, kim są archaniołowie, co to za byty.
4: Tak naprawdę Pismo Święte nie rozgranicza między aniołami a archaniołami.
3: To myśmy rozgraniczyli jako ludzie?
4: W ogóle ten prefiks arcy czy archin to dla nas ktoś ważniejszy, ktoś powiedzmy wyższy rangą, byśmy powiedzieli, że generał wśród wojska, ale w Piśmie Świętym ktoś, kto jest nazwany arcy czy archaniołem, w innym momencie będzie nazywany zwykłym aniołem, więc tam nie ma zbyt wielkiej różnicy. To tak jakby, ja to tak widzę, być może ktoś powie inaczej, że zwykły anioł w niektórych momentach staje się archaniołem, bo jest wyróżniony do jakiejś misji specjalnej. Ja bym powiedział taki komandos, do takiej misji, która ma być ważna dla człowieka, czy dla, powiedzmy, ludu Bożego. I wtedy ten anioł staje się takim super specjalistą od czegoś. Więc ten tytuł archanioł jest przypisywany czasami niektórym troszeczkę, powiedzmy, ponad miarę, dlatego że my upraszamy pewną rzecz. Raz tylko jeden wspomniany jest z imienia archanioł Michał w liście świętego Judy, gdzie słyszymy, że archanioł Michał toczy spór z szatanem o ciało Mojżesza. Potem jest o Michale wiele razy, ale już nie jako archaniele, tylko księciu, więc zakładamy, że kimś bardzo ważnym, że to nie jakiś zwykły anioł, ale też mamy w pierwszym liście Tesaloniczan, że Pan przyjdzie na głos trąby archanioła, czyli jednak jakiś archanioł czy archaniołowie funkcjonują. Skoro znamy archanioła Michała z imienia, to założyliśmy gdzieś tam w międzyczasie, że i Gabriel, którego znamy z imienia, i Rafał, którego znamy z imienia, że im też przysyłuje tytuł archanioł, ale nigdzie nie są tak określeni. Więc to jest, nie wiem, czy słuszne, czy niesłuszne, ale narzuciliśmy im taką rangę. Ale chyba dobrze, bo tak wynika z tych tekstów, gdzie oni występują, że są kimś naprawdę wyjątkowym. Więc to są wyjątkowi aniołowie, którzy jak gdyby przewodzą innym aniołom, to widać świetnie u Michała, o którym za chwileczkę powiemy, ale też w tych najistotniejszych momentach historii zbawienia. Czyli nie jakiś zwykły anioł, jakiś kurier, tylko przyjeżdża szef poczty. Tak bym to widział. I wtedy rzeczywiście ten człowiek, który przyjmuje taką misję tego archanioła, czy lud Boży, czują się, powiedzmy, obdarowani tą Bożą wolą w sposób niezwykle wyróżnieni.
3: Myślę, że to jest też wzmocnienie.
4: Tak, bo jak wysyłamy kogoś ważnego do człowieka, to znaczy, że ten człowiek poczuł się wyróżniony, ale też, że przekaz jest ważny.
3: Że przekaz jest ważny i że wsparcie z tej Bożej strony jest ogromne.
4: Bo można wysłać sprzątaczkę, by przekazała jakiś liścik komuś tam, prawda? A można
3: oczywiście
4: osobiście.
3: Z całym szacunkiem, tak.
4: Tak, tak, tak. Tu nie chodzi, żeby pomniejszać osobę tej sprzątaczki, tylko funkcja sprzątaczki, a funkcja na przykład dyrektora czy prezesa firmy, to są dwie różne funkcje zupełnie, jednak można tam jakąś gradację zastosować. A człowiek jest człowiekiem, więc to nie umieszamy temu człowiekowi.
3: Tak, ale rzeczywiście tutaj z tej archanielskiej funkcji te Boże komunikaty brzmią jeszcze inaczej i to wsparcie odczuwalne jest jeszcze większe. No to archanioł Michał.
4: Przepiękne imię, choć nie wiem czy imię. Michał, Mikael, któż jak Bóg?
3: Któż jak Bóg, tak.
4: Tylko pytanie, bo te imiona archaniołów są imionami teoforycznymi. Mówią coś o Bogu, a nie o tych aniołach. Teraz pytanie, czy nie bardziej to pasuje na zawołanie wojenne, bitewne, bo go zobaczymy w Apokalipsie, który rzuca się na czele swoich wojsk przeciwko szatanowi i jego aniołów. I z takim krzykiem, któż jak Bóg, albo że Bóg zwycięży, prawda? A my czasami nawet ludzi nazywamy różnymi takimi przezwiskami czy pseudonimami, które są takim zawołaniem, prawda? Więc nie wiem, czy to jest imię własne, czy zawołanie bojowe, które przypisano temu archaniołowi jako sprecyzowanie, kim on jest. On dowodzi wojskiem anielskim.
3: W tym sformułowaniu, w tym zawołaniu, któż jak Bóg jest mocny, no i rzeczywiście takie zawołanie.
4: Taki okrzyk, do boju!
3: Do walki.
4: Tak. I faktycznie on przewodzi wojskom anielskim, bo najpierw w księdze Daniela spotykamy przedziwną sytuację. Objawia się Danielowi Gabriel. Więc on widzi Gabriela, ale Gabriel mówi, jedyny, który może mi pomóc z książętami perskimi, to tylko książę Michał. Czyli tak naprawdę tylko on może poprowadzić do boju, zwycięskiego boju. I później, ale już bez imienia, pokazuje się ten Michał, księdze Jozuego, jak mówiłem w poprzednich audycjach, że wyciągnięty miecz i jest gotowy bronić ludu Bożego.
3: Wiemy, że to jest Michał?
4: Wiemy, dlatego że ten miecz kojarzy się przynajmniej nam teraz z objawieniem. Jeden z papieży, Grzegorz Wielki, miał objawienie Michała Archanioła w Rzymie na zakończenie pandemii i właśnie objawił się w takiej pozycji. Jest zamek anioła w Rzymie, gdzie ta właśnie figura jest tam wystawiona z tym mieczem do góry podniesionym, gotowym do boju zawalczyć o swój lud. Więc my tak kojarzymy, że chodzi o Michała, ale z kontekstu wyłapujemy, bo skoro on o sobie mówi, że jestem wodzem zastępów pańskich, to tak on jest określony też w Apokalipsie. Więc porównanie tych określeń sprawia, że jesteśmy pewni, że chodzi o Michała, choć imię nie pada. Więc księga Daniela o nim mówi, księga oczywiście Jozuego. Mamy w Apokalipsie, że on toczy walkę ze swoimi aniołami wspólnie przeciwko szatanowi i to jest walka zwycięska. Teraz pytanie, czy ta walka wciąż trwa, czy będzie zakończona? Bo według wizji Apokalipsy wojna się kończy. W pewnym momencie zło przestaje funkcjonować. A więc to nie tylko ciągłe walczenie, bo ileż można walczyć, tylko on odnosi zwycięstwo. On pokonuje szatana, on tego szatana unicestwi. Pan byłby sobie sam poradził, ale tu chodzi o to, żeby zaangażować wszystkich w walkę ze złem. I wtedy Michał nam się jawi jako ten, który nas ciągnie ku tej walce, ale staje w naszej obronie, bo w Starym Testamencie broni ludu Bożego Izraela, a w Nowym broni Kościoła.
3: No i to pokazuje nam cała ta wizja walczących aniołów i walczącego archanioła Michała. Pokazuje, czy uświadamia, że tak naprawdę my jesteśmy w walce duchowej.
4: No i zarazem ten, co wspominałem, ten tekst z listu świętego Judy, że archanioł Michał toczy spór z szatanem o ciało Mojżesza. Toczyć spór, czy walczyć, to jest kwestia tylko nazewnictwa, ale to jest ten, który jest gotowy stanąć przeciwko szatanowi. A jest takie przekonanie współcześnie, że albo szatana nie uznajemy i mamy to w nosie, albo go lekceważymy na zasadzie właśnie, że cóż nam może zrobić, albo niesamowicie się go boimy. Wszędzie widzimy szatana i boimy się zrobić cokolwiek, bo już szatan ma nas we władaniu. Oddajmy się Michałowi. Skoro on broni Kościoła, broni ludu Bożego, to znaczy, że jest po naszej stronie. My nie musimy się ani bać szatana, ani właśnie uważać, powiedzmy, go za nic, no bo jednak jest zagrożeniem, ale nie w naszym imieniu walczy Michał. Wtedy Michał staje się nie jakimś dalekim archaniołem, tylko naszym bliskim. I tak to postrzegał Izrael. Te funkcje są niesamowite. Czyli tak, wódz wojska anielskiego toczy zwycięską walkę z szatanem, obrońca ludu Bożego, czy to Starego, czy Nowego Testamentu. Ciekawie jest pokazany w ikonografii. Oczywiście w oparciu o teksty święte. To nie jest czysty wymysł czy fantazja, ale trzeba sobie wyobrazić, skoro on jest szefem wojska, to musi być w zbroi. I go często widzimy w zbroi. Skoro jest tym, który walczy z szatanem, a więc musi być przeciwwagą dla zła, to jest często w białej albo w złotej tunice, czyli czystość, prawda? Coś, czego zło nie przełamie. Ma potężne skrzydła. Nie dlatego, że nimi fruwa, tylko właśnie to pokazuje moc świata Bożego. Często ma hełm albo diadem na głowie. Diadem oznacza, że jest księciem. Czasami nie ma diademu. Przyznam, że dość długo nie potrafiłem tego rozgryźć. Na przykład, gdy się wchodzi na Jasną Górę od strony bramy papieskiej, tam jest piękna mozaika, gdzie nie ma diademu, ale ma szarfę przepasaną. A przecież do dzisiaj królowie mają szarfę zamiast korony w takich zwyczajnych jakichś momentach, tych, gdy funkcje swoją spełniają. Szarfa przepasana przez całe ciało, tak jak chociażby ci, co stoją przy sztandarach, oznacza właśnie tą powagę funkcji, którą się spełnia. Trzyma, to jest ciekawe, trzyma miecz albo lancę, albo jakąś inną broń, którą dźga lub wymierza w stronę szatana czy smoka pod stopami. Szatan, jeżeli w formie człowieka, to taki ciemny, no bo wchodzi z ziemi. To jest coś złego. Często ma tarczę z napisem któż jak Bóg albo wagę. Więc te wszystkie atrybuty, które widzimy w ikonografii, to nie jest tylko wymysł artystów, chociaż czasami rzeczywiście dodają bardzo ciekawe elementy, ale pokazanie czy wychwycenie tych funkcji, które wyczytujemy z Pisma Świętego, z tych niewielu fragmentów, ale jednak ważnych. Też ciekawa jest rzecz, że święty Michał w apokryfach jest przewodnikiem po niebie. Nam się raczej kojarzy, że po niebie powinien być przewodnikiem święty Piotr. Prawda? No ale jednak, bądźmy też tutaj uczciwi, no święty Piotr w tradycji żydowskiej nie występuje. Więc jak patrzymy na Stary Testament i później apokryfy do Starego Testamentu, to dlatego tam się pojawia Michał, który jest tym przewodnikiem po niebie, który oprowadza po niebie, pokazuje. I kto wie, czy ten Michał, byśmy go nie utożsamili z tym aniołem, który oprowadza po niebie, czy po tej niebieskiej Jerozolimie właśnie Jana Ewangelistę w Apokalipsie, bo tam wyjaśnia i tłumaczy. Więc może akurat jest to nawiązanie do tych pism apokryficznych. Ale popatrzmy, kilka tylko tekstów, a ile można wydobyć informacji o tym archaniele, który wydaje się jakiś daleki, a taki nie jest.
3: Tak, i kilka tekstów, ale też ile szczegółów można z tych tekstów wydobyć. To do takiego bycia detektywem też zachęcamy i szukania.
4: Od tego jest Pismo Święte, żeby ciągle otwierać, ciągle szukać, ciągle czytać.
3: Szukania inspiracji, pytań. Pięknie dziękuję za spotkanie.
4: Też dziękuję.
2: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
1: Po reklamie.

0: ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Jesteśmy jednym z 72 uczniów posłanych od momentu chrztu, aby na pańskich łanach zasiewać ziarno Ewangelii. Faryzeusze, jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, zgłębiali prawo i poznawali pisma. Niestety, nie skorzystali z tego, skupiając się na tym, co doczesne, jak prestiż czy pozycja społeczna. Jezus daje nam konkretne wskazówki na owocne apostolstwo. To prostota i ubóstwo, czyli nie zatrzymywanie się na rzeczach materialnych. Niech wzrasta w nas ta błogosławiona świadomość, że dla niektórych ludzi nasze życie może być jedyną Ewangelią, jaką kiedykolwiek przeczytają.
2: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W czwartek, 15 października, we wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Dziś także obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego oraz Dzień Niewidomych, tak zwany Dzień Białej Laski. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Marcin Mastalski, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Przyszowej.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Wspominamy dziś jedną z największych mistyczek w historii Kościoła, Teresę z Awili, Hiszpankę, nazywaną w historii Teresą Wielką. Była osobowością bogatą, wybitną, niebywale twórczą. Żyła w XVI wieku jako siostra zakonna w zgromadzeniu karmelitanek. Po przeżyciu osobistego nawrócenia i spotkaniu w konfesjonale z Janem od Krzyża przyczyniła się do odnowy życia karmelitańskiego, które stanowi jedną z głównych szkół duchowości w historii katolicyzmu. Dziś także na całym świecie, począwszy od roku 1988, obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Przez wstawiennictwo Teresy Wielkiej, doktora Kościoła, będziemy modlić się o duchową siłę dla rodzin, które doświadczyły straty swojego dziecka. Przez jej wstawiennictwo powierzamy także intencje tej mszy świętej. Pierwsza to w intencjach nowennowych. Drugiej ksiądz Roman poleca swojego zmarłego tatę Mieczysława w rocznicę śmierci. Ja tę mszę świętą sprawuję w intencji parafian Sprzyszowej, zwłaszcza chorych, cierpiących. Przeprośmy Pana Boga na początku tej Eucharystii za nasze grzechy, byśmy godnie mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości. Spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co jest w niebiosach i to co jest na ziemi. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w piśmie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy chcieli wejść. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.

0: Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, zgromadzeni na modlitwie tu w Nowosądeckiej Bazylice i łączący się z nami dzięki transmisji radiowej. Chyba jedne z najmocniejszych słów dzisiejszej Ewangelii. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Jezus zarzuca uczonym w prawie coś bardzo poważnego. Nie tylko sami nie rozpoznali Boga, ale jeszcze utrudniali to spotkanie z Nim innym. Mieli przecież ogromną wiedzę religijną. Znali pismo, przepisy, przykazania, tradycje. Potrafili pouczać innych, jak żyć. Ludzie przychodzili do nich, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące wiary i swojego życia. A jednak, kiedy stanął przed nimi sam Jezus, nie potrafili go przyjąć. Co więcej, zaczęli szukać sposobu, aby go oskarżyć. Ewangelista Łukasz mówi, że czyhali, żeby pochwycić go na jakimś słowie. Można więc bardzo dużo o Panu Bogu wiedzieć, a jednocześnie być od Niego bardzo daleko. Można znać przykazania, odmawiać modlitwy, uczestniczyć w różnych nabożeństwach i pielgrzymkach, a nie mieć w sobie miłości, cierpliwości, zrozumienia dla drugiego człowieka. I przed tym przestrzega nas dzisiaj Jezus, bo te słowa kierowane są nie tylko do faryzeuszów sprzed 2000 lat. One są pytaniem do każdego z nas. Czy moją postawą pozwalam innym zbliżyć się do Boga, czy może nieświadomie oddalam ich od Niego? Przecież nieraz wystarczy jedno nieprzemyślane słowo, surowa ocena, okazany brak cierpliwości. Może ktoś chciałby wrócić do Kościoła po latach, ale boi się, że zostanie osądzony. Ktoś przeżywa kryzys wiary, zadaje trudne pytania, a zamiast spokojnej rozmowy usłyszy tylko pretensje. Czasem podobnie jest i w naszych rodzinach. Rodzice martwią się, że dorosłe dzieci oddalają się od Kościoła, że przestają się modlić, nie uczestniczą w mszy świętej. I oczywiście nie można być wobec tego obojętnym, ale warto zapytać, czy to ciągłe wypominanie i pretensje rzeczywiście pozwolą im do Pana Boga wrócić, a może więcej zdziała cierpliwa rozmowa, dobry przykład i modlitwa. I nie chodzi o to, żeby przemilczać prawdę, żeby udawać, że wszystko jest w porządku. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi bardzo stanowczo, ale czym innym jest mówić prawdę z miłością, a czym innym używać prawdy po to, by kogoś upokorzyć. Dzisiaj Kościół wspomina świętą Teresę od Jezusa, wielką mistyczkę, reformatorkę Karmelu, doktora Kościoła. Pozostawiła po sobie między innymi bardzo proste, ale głębokie zdanie. Pokora to chodzenie w prawdzie. To znaczy, że człowiek pokorny nie uważa się za lepszego od innych, nie udaje, że jest doskonały, wie, że sam potrzebuje Bożego miłosierdzia, potrafi dostrzec swoje błędy, słabości, swoje grzechy i dlatego potrafi też z większą cierpliwością patrzeć na słabości drugiego człowieka. Pycha mówi, ja wiem najlepiej, ja mam rację, to inni powinni się zmienić. A pokora potrafi powiedzieć, może i ja się mylę, może powinienem coś poprawić w moim życiu, może powinienem bardziej słuchać, a mniej osądzać. I zwróćmy, drodzy bracia i siostry, uwagę na jeszcze jedną rzecz. Święta Teresa była kobietą głębokiej modlitwy, ale też kobietą niezwykle konkretną. Wiedziała, że prawdziwa modlitwa nie może się kończyć tylko na pięknych słowach i religijnych, duchowych przeżyciach. Ona musi prowadzić do przemiany życia, do większej miłości i gotowości służenia innym. Bo cóż z tego, że człowiek będzie się długo modlił, jeśli później nie będzie potrafił odezwać się życzliwie do swoich domowników? Cóż z tego, jeśli będzie znał wiele religijnych zasad, jeśli nie będzie umiał przebaczyć? Cóż z tego, że innych pouczy o Bogu, jeśli sam nie będzie się starał żyć Jego miłością? Święta Teresa przypomina nam, że modlitwa to przyjacielska rozmowa z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Zauważmy, to rozmowa z tym, który nas miłuje. Nie z Bogiem, który szuka naszych błędów, ale z Bogiem, który zna nasze słabości, a mimo to nie przestaje nas kochać i wzywać do nawrócenia. I takiego Boga powinniśmy innym pokazywać. Boga, który stawia wymagania, a jednocześnie zawsze daje człowiekowi nadzieję. Bracia i siostry, warto dziś zadać sobie pytanie, jakiego Boga inni ludzie poznają przez moje życie? Czy mogą przez moje świadectwo wiary dostrzec choć odrobinę Bożej dobroci i miłosierdzia? Czy moje słowa potrafią innych zachęcić do modlitwy, mszy świętej, spowiedzi? Czy może moja surowość i sposób traktowania innych sprawiają, że ktoś po cichu jeszcze bardziej się oddala? Nie musimy być wielkimi teologami, by odpowiadać na wszystkie pytania, ale czasem wystarczy dobre słowo, przebaczenie i ta zwykła ludzka życzliwość. Bo do Boga najskuteczniej prowadzą nie ci, którzy najwięcej o Nim mówią, ale ci, którzy starają się żyć Jego miłością. Za chwilę staniemy przy ołtarzu, przyjmiemy Chrystusa w Eucharystii. Tego samego Chrystusa, który dziś tak stanowczo przestrzega przed zamykaniem innym drogi do Boga. Przyjmując Go dzisiaj do serca, prośmy, aby przemieniał nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Niech za wstawiennictwem świętej Teresy uczy nas pokory, która pozwala zobaczyć prawdę o sobie, i miłości, która innym pomaga odnaleźć drogę do Boga. Amen. Ufając we wstawiennictwo świętej Teresy z Awili, skierujmy do Boga pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby przez nauczanie i świadectwo życia prowadził wszystkich ludzi do Chrystusa, otwierając im drogę do poznania Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich głoszących Słowo Boże, aby z pokorą i mądrością przekazywali prawdę Ewangelii, nikogo nie zniechęcając do spotkania z Bogiem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi przeżywających kryzys wiary i oddalonych od Kościoła, aby spotykali na swojej drodze osoby, które przez cierpliwość, życzliwość i dobre świadectwo pomogą im odnaleźć Chrystusa. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby w chwilach bólu, doświadczeń i opuszczenia odnajdywali umocnienie w Chrystusie, a dzięki życzliwości i trosce bliźnich nie tracili nadziei i poczucia, że są kochani. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, aby Bóg bogaty w miłosierdzie przebaczył im grzechy i przyjął ich do radości życia wiecznego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, abyśmy za wstawiennictwem świętej Teresy od Jezusa wzrastali w pokorze, pogłębiali życie modlitwy i swoim postępowaniem pomagali innym zbliżać się do Boga. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, Ty objawiasz się duszom, które gorliwie Ciebie szukają. Jak przebiłeś grotem miłości serce Teresy z Awili, tak i nas zjednocz na zawsze z Twoim Synem Jezusem Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z na cześć i swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże nasz Ojcze, niech nasze dary będą miłe Twojemu Majestatowi, podobnie jak podobało się Tobie całkowite oddanie świętej Teresy, przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: miłości.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją ze świętym Józefem, jej oblubieńcem ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas nakarmiłeś chlebem z nieba. Spraw, abyśmy Tobie poddani, za przykładem świętej Teresy na wieki wychwalali Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w pokornej służbie drugiemu człowiekowi, tak by przybliżyć go do Chrystusa.
0: Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W czwartek 15 października we wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Dziś także obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego oraz Dzień Niewidomych, tak zwany Dzień Białej Laski. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Marcin Mastalski, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Przyszowej.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Nie zostawiaj dobrej okazji na ławce. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji usunięcia dolnej części prawego płuca. O szczegółach z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
2: Wyniki badań krwi są prawidłowe, a papież, jak przekazali lekarze, rozpoczął fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju. Wykonano mu również kontrolne prześwietlenie klatki piersiowej. Tymczasem w Mediolanie porzucony noworodek otrzyma imię Leone, takie samo jak papież. Chłopca znaleziono w poniedziałek w plastikowej torbie na ulicy w Cinisello Balsamo pod Mediolanem. Zauważyła go kobieta, która usłyszała płacz dziecka. Noworodek trafił do szpitala Niguarda. Jego stan jest dobry. Oddycha samodzielnie i jest karmiony butelką. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie porzucenia dziecka. Imię Leone zaproponował regionalny asesor do spraw opieki społecznej. Ma być życzeniem szybkiego powrotu do zdrowia dla papieża, a dla chłopca symbolem siły i nadziei.
1: Były mowy końcowe, ale wyrok nie zapadł. Proces biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza dobiega końca. Biskup jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie organów ścigania, o podejrzeniu przestępstw seksualnych wobec małoletnich, których mieli dopuścić się dwaj duchowni. Jako pierwszy zabrał głos prokurator Marcin Hebda, który na koniec swojej mowy wniósł o karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz o 20 tysięcy złotych grzywny. Obrońcy natomiast wnosili o uniewinnienie biskupa. Jak mówił jeden z obrońców biskupa, profesor Zbigniew Ciąg, biskup Andrzej Jerz zawiadomił organy ścigania o przestępstwach popełnionych przez dwóch księży, kiedy tylko okazało się, że pokrzywdzeni mogli mieć mniej niż 15 lat. Adwokat Ciąkalski powiedział, że biskup Jerz nie może odpowiadać całościowo za problem krzywdzenia nieletnich przez duchownych, podczas gdy oskarżenie prokuratury dotyczy czegoś zupełnie innego.
3: Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. Tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę. Ja wiem, że tutaj się kumulują różne negatywne emocje i oczekiwania społeczne, że Kościół powinien być ukarany za to, że w wielu przypadkach dopuszczał się zachowań nieakceptowalnych. Natomiast musimy oddzielić jedno od drugiego. Jasne, że łatwo jest przypisać i skumulować wszystkie te zarzuty i postawić je jednej konkretnej osobie. Ale proszę mi pokazać jakikolwiek inny przypadek w Polsce, gdzie akurat biskup miałby postępowanie karne z tego powodu, że nie zawiadomił o popełnionych przestępstwach. Akurat biskup Jerz zawiadomił i dopiero wtedy zaczął się jego problem. Gdyby nie zawiadomił, to pewnie miałby święty spokój.
1: Biskup od początku procesu nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Wyrok ma zostać ogłoszony 29 października. Dziewczęca służba maryjna cieszy się w diecezji tarnowskiej coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym m.in. nowy kurs dla przewodniczek, gdzie było rekordowe zainteresowanie. To starsze dziewczęta, które będą mogły prowadzić grupy dla młodszych koleżanek. W takim kursie uczestniczy Oliwia Białase z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie.
4: Ja należę do tezy już 9 lat. Jest nas 12. Na spotkaniach oczywiście się modlimy, też uczestniczymy w mszach świętych, prowadzimy różańce, ale także jest czas na rozwijanie wspólnoty, zabawy, tańce. Na pewno dużo bardziej przez to poznałam Maryję, rozwinęłam swoją wiarę, też mam wspaniałą wspólnotę i wiele cudownych przyjaźni. Od października uczestniczę także w kursie przewodniczki. Po jego skończeniu będę mogła prowadzić spotkania z dziewczynami w mojej parafii.
1: Diecezjalny duszpasterz dziewczęcej służby maryjnej, ksiądz Daniel Świątek, podkreśla, że zainteresowanie kursem dla przewodniczek było bardzo duże.
5: Zawsze mamy sporo chętnych, a w tym roku zainteresowanie było rekordowe, ponieważ moglibyśmy zrobić jeszcze jeden turnus dla dziewczyn. Dom formacyjny w Ciężkowicach ma tylko 120 miejsc. Rozeszło się w zasadzie w mgnieniu oka. Przyznam, że tej formacji w wielu diecezjach nam zazdroszczą, ponieważ księża czy nawet siostry zakonne z innych diecezji dzwonią, pytają o materiały, pytają, jak to robimy, przyznają, że u nich w diecezji nie ma nic dla dziewczyn, a chcieliby zacząć.
1: Siostra Katarzyna Węgiel rozpoczęła posługę diecezjalnej opiekunki DSM-u.
6: Zadanie takie główne, co bardzo bym chciała, to na pewno to, żeby dziewczęta były po prostu bliżej Matki Bożej. A jak będą bliżej Matki Bożej, to będą bliżej Jezusa, no i właśnie Kościoła. Tak naprawdę wszystko jest dla mnie nowe, więc tutaj się dopiero poznaję w tym. Dużo mamy pomysłów, dużo się już dzieje. Grupa jest bardzo duża, bo to jest kilka tysięcy tak naprawdę dziewczynek w naszej diecezji, więc to jest potężna grupa. Jest co robić, dziewczyny są bardzo otwarte, są bardzo chętne i przede wszystkim chcą. I to jest chyba najważniejsze.
1: Tymczasem już w najbliższą sobotę w Tarnowie odbędzie się spotkanie opiekunów DSM-u. O 9:30 będzie msza święta w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, a następnie rozmowy w auli Jana Pawła II. Zgłoszenia na spotkanie odbywają się przez internetowy formularz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą parafianie z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa w Brzozowej.
1: Święty Jan Paweł II mówił: różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa, przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem. Zachęceni słowami i przykładem świętego Jana Pawła II wejdźmy dziś i my w ową przedziwną głębię różańcowej modlitwy, którą, jak pisał Jan Paweł II, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na człowieka, rodziny, narodu, kościoła, życie ludzkości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny nam. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa. Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Bóg Ojciec zaświadcza, iż Jezus jest Jego umiłowanym Synem, który w mocy Ducha Świętego ma wypełnić szczególną misję zbawienia ludzi. Każdy z nas od dnia Chrztu Świętego jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Nasze serca stały się świątynią Trójcy Świętej. Jezu, dziękujemy Ci za łaskę Chrztu Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica druga, cud w Kanie Galilejskiej. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jezus w Kanie Galilejskiej objawia swoją chwałę i dokonując wielkiego cudu pokazuje, że zawsze jest gotowy, by dawać nam nawet więcej, niż w danej chwili potrzebujemy. Każdy z nas może z ufnością prosić Boga o potrzebne łaski, wierząc mocno, że jedynie Bóg wie, co będzie z pożytkiem dla nas. Jezu, dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Jezus z wielką mocą głosi naukę o swoim Bożym Królestwie, naukę, która ma ożywić miłość wobec Boga i względem bliźnich. Każdy z nas jest zaproszony, by wsłuchiwać się w Boże Słowo, które wciąż wskazuje nam właściwą drogę i pomaga pokonywać trudności. Jezu, dziękujemy Ci za Twoje pełne miłości i troski o nas nauczanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa. Gdy Jezus się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Jezus objawił swoje bóstwo, ukazując, iż jedynie w Jego osobie i w Jego imieniu jest nasze zbawienie i możliwość osiągnięcia wiecznego szczęścia. Każdy z nas może spotykać się z Jezusem, prawdziwym Bogiem, na modlitwie, która jest naszą codzienną górą Tabor. Panie Jezu, dziękujemy, że nas uświęcasz, prowadzisz i umacniasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. W Najświętszej Eucharystii ofiaruje się przede wszystkim Jezus, a my mamy możliwość dołączyć się do Jego doskonałej ofiary z naszymi intencjami i sprawami. Każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki prawdziwego Boga w Komunii Świętej. Korzystajmy z tego cudu i skarbu jak najczęściej. Jezu, dziękujemy Ci za Twoją cudowną obecność w Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Święty Józefie,
2: módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99, teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy i zapraszamy na kolejne 721 notowanie listy z mocą. Jest z wami Maciej tutaj.
2: I Paweł Hajduga. Dobry wieczór, dzień dobry państwu.
1: Witamy. No Darka nie ma, nie dotarł, mimo że obiecywał. Ja też różne rzeczy obiecuję, jak widać, nie tylko ja nie dotrzymuję słowa. Pozdrawiamy cię Darku serdecznie, mam nadzieję, że nas słuchasz wspólnie z Ewą może i Ignasiem. No i reszta słuchaczy są z nami, a o tym się przekonamy za chwilę. Będziemy na Facebooku.
2: Fotkę już jesteśmy.
1: To bije się w piersi. Maciek jest bardzo szybki, jak widać, sprawdźcie. Nie musicie wierzyć na słowo. Chociaż Maćkowi można zawierzyć, ale zostawcie ślad. Pokażcie, że jesteście z nami, możecie pozdrawiać. Przeczytamy na antenie wasze pozdrowienia, jak co tydzień. Bawcie się z nami i oczywiście głosujcie. Dziś będzie się działo, bo już się nie mogę doczekać naszej poczekalni. Mamy tu jedną perełkę, bo zespół, grupa, która po raz pierwszy się pojawi i wielki powrót. To będzie druga nasza propozycja. No to może ogłoszenia za chwilkę, ja się już nie mogę doczekać. Przejdźmy do naszej poczekalni.
2: No to tak, właśnie mamy dwie piosenki do zaprezentowania i chciałbym chyba alfabetycznie, ale oba zespoły na literę A. Także tutaj może właśnie nie będzie do końca alfabetycznie, ale zaczniemy od grupy Agape. I propozycja pod tytułem Jesteś tu. Żeby wesprzeć tę kompozycję, należy wysłać SMS o treści rdn.lista.194 na numer 7148, koszt złoty 23 zł z VAT za SMS. No to co, Pawle, posłuchamy?
1: Oczywiście, słuchamy, zamieniamy się w słuch, a wy głosujcie.

0: Czyli zaczęliśmy, Maćku, od wielkiego powrotu. Agapę, czyli Agata Chciuk-Rokosz, mam nadzieję, że jest z nami zawsze, z nami na Facebooku była, towarzyszyła i płynęła z nami przez listę z mocą. Mam nadzieję, że dziś też się pojawi. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie, Agato. Po raz pierwszy utwór Jesteś tu. Tak jak wspominałem, powrót Agapę, erden.lista.194, a teraz wielka premiera, po raz pierwszy w liście z mocą. Fanfary dla
1: zespołu Adore. I tutaj kompozycja pod tytułem Nasz Bóg. Wysyłamy SMS-y o treści rdn.lista.195, także na numer 7148. No i słuchamy.

0: Witamy póki co w naszej poczekalni. Adore po raz pierwszy. Zapraszamy do naszej dwudziestki. Wszystko w waszych dłoniach. Głosujcie rdn.lista.195. Niezmiennie wysyłamy SMS-y pod numer 7148 i niezmiennie od wielu lat koszt całkowity to złoty 23. Wcześniej wysłuchaliśmy Agapę Jesteś tu, rdn.lista.194 i to były nasze dwie propozycje do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Zaczynam od trzęsienia ziemi.
2: Prawdziwe trzęsienie ziemi. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek właśnie słyszymy ksiądz Jakub Barczak otwiera dzisiejsze notowanie, czyli to oznacza, że jest na ostatniej lokacie. No, czegoś takiego jeszcze nie było. No, mogę się bić w piersi, za tydzień sprawdzę, ale jestem w 99% przekonany. Czy to oznacza jakiś przełom, tak jak mówisz, że to będzie trzęsienie ziemi już za tydzień?
1: Wiesz, ile tygodni masz do przejrzenia?
2: Dużo.
1: 304.
2: Dużo. Oje.
1: 304 tygodnie. Ksiądz Jakub Barczak tą kompozycją lubi być księdzem.
2: To mam nadzieję, że to nie będzie jego ostatni występ, ale jeśli chcecie, żeby do naszej poczekalni trafił, jeśli się zdarzy to trzęsienie ziemi, to bądźmy na to gotowi. Podeślijcie do naszej poczekalni inny utwór księdza Jakuba Barczaka, a ma tego sporo, bo jeśli jest z nami już od 300 tygodni ponad, to oznacza, że jest z nami grubo ponad 6 lat kalendarzowych, a że były przerwy, to jest z nami prawie od dekady, można powiedzieć. Coś niesamowitego.
1: Lubię twoją matematykę.
2: Uproszczona bardzo. Ale dwa by było. rdn.lista.902. Lubię być księdzem. Ksiądz Jakub Barczak.

0: No dobrze, z tą dekadą to mnie trochę poniosło, ale dobrze policzyłem. Ponad 6 lat temu to się zgadza wszystko, więc kawał czasu. Nawet nie chcę mówić, co ja 6 lat temu robiłem. Byłem piękny i młody. Młody na pewno.
1: Dalej jesteś tak. Młody.
0: Dobrze, zmieńmy wątek. W każdym bądź razie trzymamy kciuki za księdza Jakuba Barczaka. Lubię być księdzem. Zaledwie 6 punktów. Zaledwie. rden.lista.902.
1: I jednej rzeczy pominęliśmy, bo zawsze Państwu prezentujemy, jakie mamy ruchy tektoniczne na naszej liście. No to przedstawiamy. 6 piosenek idzie w górę, 9 piosenek spadnie w tym notowaniu, 4 piosenki zachowają swoją pozycję i mamy jedną nowość. I to nowość na naprawdę wysokiej, imponującej pozycji, także nie uprzedzamy faktów. Na razie miejsce 19, już Państwo dobrze to słyszą, Ania Jaskierska i Porwi Mnie. To spadek z miejsca 16, 3 oczka w dół. SMS rdn.lista.113, punktów 8 w tym tygodniu.

0: średnio. Niewiele więcej punktów od księdza Jakuba, zaledwie 8, a to oznacza spadek, tak jak ksiądz Jakub. Tylko Ania o 3 oczka w dół. erden.lista.113 to głosy oddane na utwór Porwi Mnie. To teraz mój ulubiony gatunek muzyki chrześcijańskiej.
1: I Paweł już się buja, zdecydowanie. Bibro i jestem głosem ulic. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że odezwie się do nas w komentarzach. Na razie mamy komentarz od pana Mariusza, który nas wita. Panie Mariuszu, również ściskamy i pozdrawiamy. I to jest duży spadek, bo z miejsca 6 na miejsce 18 w tym tygodniu oczek 12. SMS rdn.lista.187 12 tygodni na liście.

0: tego dziś.
1: Bartosz Baran, czyli Bibro, dziś na pozycji 18. Bardzo, bardzo duży spadek, aż 12 lokat w dół. Jestem głosem ulic. No ja bym się pobujał jeszcze do końca. No Maciek niekoniecznie, jak z przymrużeniem oka patrzył na mnie z zdziwieniem. Oj tam, jak to kiedyś dyrektor powiadał, o gustach się nie dyskutuje. Bibro, mam nadzieję, że to nie jest pożegnanie, bo było blisko podium. Co tu się stanęło, to wy musicie sobie sami odpowiedzieć i zagłosować. Oczywiście rdn.lista.187, już pędzimy na pozycję 17.
2: A tu już słyszymy, Kapela N i Anioł Pański, to też spadek, z miejsca 9 na miejsce 17. SMS rdn.lista.180 pod numer 7148, 14 punktów w tym tygodniu i 22 tygodnie na liście.

0: Jeszcze lepsza zabawa.
1: Właśnie Paweł to się tak kręci, że ja myślę, że powinniśmy, jak będzie jakaś taka okrągła, nie wiem, 725, robimy stream.
0: Nie, nie, żadnych
1: robimy live.
0: Żadnych. Nie, nie, nie, nie.
1: Ja, Paweł, internet
0: to są...
1: cię potrzebuje.
0: Nie, to jest oksymoron. Nie, nie, nie. Ja zdecydowanie się na influencera nie nadaję, nie piszę. Podziękuję, mogę trzymać telefon, ewentualnie pokazać ciebie. No ale dobrze, wymyślimy coś na pewno, obiecujemy, że będziemy też na live'ach, postaramy się coś w tym temacie zdziałać, ale my musimy pędzić już na pozycję 16. Moja ulubiona grupa, dziewczyny teraz przed nami, czyli Mniejsze Granie, mój dom, erden.lista.192. Niestety też spadek, same spadki dzisiaj na końcu zestawienia. Trzy oczka w dół, mój dom, erden.lista.191. Jeszcze raz powtórzę, głosujcie, punktów 15.

0: Coś mi to przypomina. Ten utwór do końca nie wiem co. Gdzieś w którejś parafii coś tam gra, ale jeszcze nie wiem w której. Bardzo przyjemnie się słucha tego utworu. Szkoda, że spadek, no ale nie oznacza to, że w przyszłym tygodniu nie może być podium. Wystarczy zagłosować rtn.lista.192.15. To teraz czas na piętnastkę.
1: Piętnastka za momencik. Na razie przejdźmy do Facebooka. Jacek pozdrawia serdecznie szanownych panów i całą rodzinę RDN. No i też Grzegorz wita i pozdrawia z żonką. Serdecznie pozdrawiamy, ściskamy i przesyłamy dalej. A co na miejscu piętnastym? Mamy tutaj duet. Duet, który, jak dobrze pamiętam, gdy byłem ostatnim razem, był dopiero w poczekalni, ale już od 4 tygodni bardzo dobrze na tej liście sobie radzi, bo miejsce 15, no tydzień temu było lepiej, miejsce 12. Maria Bober i Jadwiga Postrożna, Ukryta Miłość, SMS rdn.lista.191, 18 punktów w tym tygodniu.

0: zawsze. Piękny duet. Od kilku tygodni zaledwie. Niewiele na pewno, na palcach jednej ręki. Zgadza się. Maria Buber, Jadwiga Postrożna, Ukryta Miłość, erden.lista, .191, punktów 18.
1: A zgadniesz, od ilu tygodni miejsce 14?
0: Mam wrażenie, że są z nami od zawsze i że zawsze z nami będą. nie wiem.
1: No niemal...
0: 30?
1: Nie, więcej. Niemal rok kalendarzowy, bo to już 51 tygodni. I to jest pierwszy awans w naszym tegotygodniowym zestawieniu. Dzikie serca, stać się kimś z miejsca 17 na miejsce 14. SMS rdn.lista.162, punktów 19 i na pełen regulator.

0: zrosi twoje rzęsy.
1: No tak, nie tacy debiutanci, już leci tam czas szybko, rok czasu z nami i ciągle będą cieszyć nasze uszy, nasze serca. Pozdrawiamy raz jeszcze Ewę i małego Ignasia. Mam nadzieję, że są z nami i też zaglądą na Facebooka. Jeszcze wrócimy na nasze media społecznościowe, a my musimy pędzić już w górę tabeli na pozycję 13.
2: No i zawsze to reklamowałeś, że parka między sobą, a tutaj miejsce 20, miejsce 13. Siostra Julita Zawadzka i Czuwajmy. To też spadek z miejsca 7 na miejsce 13. SMS rdn.lista.026 punktów 23.

0: Powrócimy do naszych spadkowiczów. Niestety to już kolejny dziś, nie zliczę. 7, 8 spadek, tym razem siostra Julita Zawadzka. Utwór Czuwajmy, rtn.lista.026, punktów 23 i pozostajemy w gronie spadkowiczów.
1: Liczę na szybko i teraz będzie 8 spadek w naszym dzisiejszym notowaniu. Ale no proszę Państwa, coś idzie w dół, coś idzie w górę, także ta pierwsza dziesiątka będzie się prezentowała naprawdę zacnie. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Spadek z miejsca 8. SMS rdn.lista.124. 115 tygodni na liście, 28.

0: Adam Rymasz, grupa Odpowiem. Będą wyżej, będziemy dłużej grać, będziemy mniej gadać, będziemy więcej grać. Bliżej, mocniej, więcej. 1.lista.124 punktów 28 i zamykamy drugą dziesiątkę naszym ulubionym duetem.
1: Zapowiedz, bo to są twoje klimaty, zdecydowanie.
0: I kruk, dobrze. Przyjemność mam zapowiedzieć utwór Anioły na pozycji pierwszej w drugiej dziesiątce. rd.lista.140.

0: Tak jak w ubiegłym tygodniu. Pierwszy utwór, który zachowuje pozycję sprzed tygodnia, na pozycji 11, Aaron i Crux, Anioły, rtn.lista, .142, punktów 30.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Coraz bliżej styczeń. Bo już przed nami. Ja nie lubię zimy. Nie lubię zimna.
2: Zmiana czasu przed nami. Rozmawialiśmy na poza anteniu.
1: W ogóle. Chociaż noc lubię akurat. Ale te letnie bardziej. Dobrze, oddajemy głos Marcinowi. Marcin, styczeń, noc pojedynku, rden.lista.170 i to drugi dziś awans. Gratulujemy, cztery oczka w górę, punktów 31. Dzień po dniu.

0: Marcin Styczeń powraca do pierwszej dziesiątki z nocą pojedynku rdn.lista.170, a wy zaglądajcie do nas na Facebooka, za chwilkę zaglądniemy, a teraz pędzimy na pozycję dziewiątą.
1: I już słyszymy kolejny duet i kolejny powrót do dziesiątki, bo tym razem 6 oczek w górę, z miejsca 15 na 9. Szybka matematyka zawsze się przydaje. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean bez dna. rdn.lista.156. 65 tygodni na liście. 33 punkty.

0: Kolejny duży awans dziś. 6 oczek w górę. Agnieszka i Mariusz. Ocean bez dna. Erdyn.lista.156 punktów 33.
1: I teraz mamy największy awans w obrębie naszej tegotygodniowej listy. Z miejsca 19 na miejsce 8. 11 oczek w górę. Teleo i na wieki wieków. 6 tygodni na liście. Erdyn.lista.lista.190 40 punktów zaliczyli.

0: jak szczęśliwy. Fajnie gramy, chciałoby się do końca wysłuchać, no ale niestety czas nas goni. Maciek pilnuje czasu, więc nie mam wyboru, musimy pędzić w górę tabeli, tak jak Teleo. Na wieki wieków ogromny awans, cieszymy się bardzo. Głosujcie, chcemy więcej, chcą więcej na pewno. Eden.lista.190.40.
1: Teraz tak, miejsce siódme. Powiedziałem, że Teleo najwyższy awans, no ale tak naprawdę to jest ex aequo najwyższy awans, ponieważ Marcin Wargocki przed tygodniem, także tuż przed Teleo, był na miejscu 18, a teraz miejsce siódme, również 11 oczek w górę. Przy czym Marcin Wargocki od 21 tygodni z nami na liście i 41 punktów w tym tygodniu. Jeśli Państwo chcą, żeby Marcin Wargocki, jego utwór Nadzieja, miał więcej punktów i jeszcze wyżej poszybował w naszej liście, głosujemy rdn.lista.181.

0: Ale fajnie grają, to nie jest rap. No powiedz, Martin, fajnie.
1: Nie, to jest...
0: Jest nadzieja, że będzie wyżej. Jest wysoko, jest nadzieja, jest pozycja 7. Gratulujemy bardzo serdecznie. Głosujcie, rden.lista.181.
1: Ostatni spadek, jaki mamy w tego tygodniowym notowaniu, więc już chyba nam się troszeczkę klaruje ta najważniejsza szósteczka. Janusz Jędrusik, I cóż mogę ci dać? 122 tygodnie na liście i to spadek z miejsca 4. SMS rdn.lista.116, 68 punktów w tym tygodniu.
2: Zdziwienie i pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność.

0: wędrujemy po Stanach Zjednoczonych, to tak jak nasz Carlos, Janusz Jędrusik.
1: Trochę tak, chociaż Carlos, był, tak? Carlos to meksykańskie też tak. Ma tam konotacje.
0: Oj, pojechałbym w ciemno. Oj, pojechałbym z Januszem. Pojechałbym nawet solo. Oj, już jestem w Meksyku. Już mi jest ciepło.
1: Panie Januszu, telefon. Prosimy.
0: I cóż mogę ci dać? Pytam, ja pytam. Erden, a wy głosujcie. Erden.lista.116.68. To, co lubimy najbardziej przed nami.
1: Nowości. Tak jak zapowiadaliśmy. Na miejscu piątym. W tydzień temu w poczekalni, a teraz już słyszymy w regularnym notowaniu. Natalia Drąg i jej maska. SMS rdn.lista.193 i 139 punktów. W tym tygodniu gratulujemy i czekamy na więcej.

0: Natalia The Wrong Maska. Prosto z poczekalni na pozycję piątą i to nie jest największy dzisiaj skok. Bijemy się w pierś.
1: Tak, obaj. Ja się biję, moja matematyka tutaj zawiodła. Ale to już...
0: Co jeszcze maska, bo to nasza nowość, to głosujcie, bo możecie nie znać numeru przypisanego do tego utworu. rden.lista.193 punktów 139. I przed nami dzisiaj największy awans.
1: Tak, pani Dominika Stabrawa. Pani Dominiko, bije się w pierś, pani Dominiko, ponieważ tydzień temu, no już miejsce 20, czyli można było się zawahać, czy to nie będzie ostatni tydzień, to notowanie 720, a tu proszę, mobilizacja na całego 235 punktów i awans z 20 na miejsce 4, 16 oczek do góry, rdn.lista.188. Utwór Nauczysz Mnie.

0: niezwykły głos. Ja mogłam słuchać Dominiki do poduszki przez cały tydzień.
1: To już
0: Dominika,
1: niedługo.
0: Ta brawa, tak, już się tak czuję trochę. Tej energii trochę mniej, ale mam nadzieję, że wy jesteście, macie więcej. Zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę jeszcze zaglądniemy. A my żegnamy się z pozycją czwartą. Dominika Stabrawa, nauczysz mnie, erden.lista.188 punktów 235.

0: Miejsce trzecie.
1: A kto nie zwyciężył?
2: Zespół Arete i zwyciężyłaś w tym tygodniu 437 punktów, 97 tygodni na liście, no to jeszcze 3 notowania i mamy okrągły jubileusz, także fani Arete wiecie co zrobić przy okazji notowania 724. Kiedy nam to wypadnie? Na szybko kalendarz może podglądniemy. No to będzie już listopad. Także nic nie sugerujemy, tylko pokazujemy, jak to wygląda na naszej liście. sms.rdn.lista.133 Arete, zwyciężyłaś.
3: Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje toczy zacięte.
1: Zaglądamy na Facebooka, a tam taki piękny komentarz od pani Anny. Pozdrowienia dla Dominiki Stabrawy z miejsca czwartego. Od jej największej i najwierniejszej fanki pozdrawiam mama. No pani Aniu, pozdrawiamy i panią Dominikę również pozdrawiamy. Fantastycznie. To chyba trochę takie małe zwycięstwo.
2: Tak, gratulujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. My teraz zaglądamy na pozycję

0: Miejsce drugie.
1: Z zimnej Polski do zimnej Szkocji, czyli przed nami państwo Śmiałkowie wspólnie z Magdaleną Bober. Tylko Jezus. Projekt jakłania erden.lista.940 punktów 454.

utrzymują pozycję sprzed tygodnia, tak liczę, no to nieco ponad SMS, więc warto wysyłać SMS-y. Pamiętajcie, za każdego niezmiennie dajemy 10 głosów. Ślijcie erden.lista.940. Jeśli chcecie wspomagać małżeństwo Śmiałków, gościnnie Magdalena Bober, utwór Jak łania, 454 punkty.

0: Miejsce pierwsze.
1: A tu jeszcze nie wszystko jest już wszystko jest jasne. To kogo już nie usłyszymy więcej, może powiedzmy najpierw tą złą informację.
2: Wioli Brzezińskiej, historia pewnego dzieciństwa. 6 tygodni była z nami na liście, no i w tym tygodniu niestety z naszej listy wyleciała, ale pani Wiolu, całą twórczość doceniamy, no i prosimy o jakąś nową kompozycję, która zagości na dłużej w naszej liście. Tak, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jak państwo będą głosować na Tylko Jezus i ten utwór wygra w następnym tygodniu, to przez tydzień w Szkocji nie będzie padał deszcz. Możemy się tak umówić?
1: Ja mogę nawet pojechać sprawdzić.
2: Tak?
1: Oczywiście.
2: Nie, no ale też zastępstw mamy za dużo.
1: Gorzej,
2: Darek musi
1: padał.
2: Wrócić. Gorzej, jak będzie padał. No tak, no tak.
1: Mam nadzieję, że u nas też nie będzie padał deszcz i będzie dużo naszych słuchaczy w kolejnym tygodniu, bo dziś zwyciężyła, tak jak w ubiegłym tygodniu, Magdalena Sikora. On z nami. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pewne zwycięstwo. Co prawda do klasacji to daleko, ale pozwoliło 567 punkty zachować pozycję pierwszą. Gratulujemy. Chcemy więcej. Zapraszamy Was na kolejne notowanie za tydzień. Kto będzie zapraszał? Przekonajcie się. Na pewno będzie lista z mocą. Czekamy na Was. Życzymy dobrego tygodnia. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Nisko kłania się Maciej tutaj.
2: I Paweł Hajduga. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
3: A, ktoś tu drapnął wygraną.
2: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
4: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kiciu!
8: A?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Trwa pooperacyjna rekonwalescencja Leona XIV w klinice Gemelli. Operowane płuco goi się dobrze, zapewniają lekarze w najnowszym komunikacie. Za chorego papieża Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Rodzina to nie tylko problemy, ale przede wszystkim przystań i twierdza dla współczesnego człowieka, mówi przewodniczący czeskiego episkopatu po kościelnym szczycie o Amoris Laetitia. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty nadal jest w klinice Gemelli. O godzinie 14 opublikowano najnowszy komunikat medyczny. Dziś rano przeprowadzono kolejne badania, rekonwalescencja przebiega pomyślnie, a operowane płuco powraca do sprawności.
2: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Już wczoraj Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze kliniki Gemelli. Za chorego papieża modlili się dziś Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II.
3: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy.
1: Polskiej liturgii przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, przewodniczący episkopatu Łotwy. W koncelebrze uczestniczył również biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący episkopatu Ukrainy. Zakończony wczoraj szczyt o Amoris Laetitia ukazał nie tylko problemy rodziny, ale przede wszystkim jej wielkość. Okazuje się, że to właśnie rodzina jest przystanią dla współczesnego człowieka, a nawet twierdzą, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący czeskiego episkopatu. Tym razem kwestie kontrowersyjne, jak towarzyszenie parom w związkach niesakramentalnych, nie zdominowały obrad. Wszyscy jesteśmy zgodni, że w tej sprawie nie należy się spieszyć, dodaje arcybiskup Józef Nuzik.
4: Wszem jde o to pomoc rodzinie. Pomoc rodzinom, protože ta doba to
5: arcybiskup Nuzik podkreśla, że uczestników obrad łączyła świadomość, że rodzinom trzeba pomagać, ponieważ wymaga tego aktualna sytuacja. Tym niemniej biskupi zdają też sobie sprawę z wielkości rodziny. Wiedzą, że nie można na nią patrzeć jedynie przez pryzmat trudności. Nawet w kraju takim jak Czechy 70% mieszkańców pragnie harmonijnego i stabilnego związku. Morawski metropolita zauważył, że ważnym aspektem spotkania o adhortacji Amoris Laetitia była różnorodność uczestników. Istotną rolę odegrali przedstawiciele kościołów wschodnich, którzy przypominali niektórym biskupom, że za bardzo ulegają zachodniej mentalności i zapominają o najbardziej oczywistych sprawach, choćby takich, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci.
4: Jeden mąż, jedna żena, a dzieci.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Najczulsza Matko, jesteśmy dziś przed Tobą w wieczór spowity niezwykle przejmującą, głęboką ciszą. Dziś, w dzień dziecka utraconego, z drżeniem serca wpatruję się w Twoją zranioną, jasnogórską twarz. Jeśli na tym świecie jest ktoś, kto do samej głębi, aż do fizycznego bólu, rozumie serca rodziców, roztrzaskane po stracie dzieci, to jesteś to właśnie Ty. Ewangelia tak cicho, ale dobitnie przypomina, że stałaś pod krzyżem. Patrzyłaś na agonię, a potem w swoich drżących matczynych ramionach tuliłaś martwe, zimne ciało Twojego jedynego dziecka. Ty doskonale znasz ten ołowiany, dławiący ciężar rozdzierającego bólu, który nagle odbiera dech i gasi całe światło w oczach. Dlatego dziś nie chcę mówić do Ciebie we własnym imieniu. Chcę przyprowadzić, a wręcz przynieść do Twoich stóp tych, których ramiona są dziś tak przeraźliwie, tak boleśnie puste, ukochanych rodziców osieroconych. Maryjo, Słowo Boże, które Kościół kładzie nam dziś na serce, z listu do Efezjan odsłania przed nami tajemnicę absolutnie niepojętą, lecz pełną światła i miłości. Święty Paweł pisze, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów. Owo greckie słowo wybrał, którego używa tu Paweł, nie oznacza zwykłego wyboru. Ono woła do nas o czymś wielkim. Oznacza wybrać dla siebie z ogromną, nieskończoną czułością. Przed założeniem świata. Myślimy dzisiaj z drżeniem o tych najmniejszych z najmniejszych. O kruchych dzieciach, które zagościły pod sercem mamy zaledwie na kilka tygodni, a czasem ledwie na parę dni. Zajaśniały na nieboskłonie naszej codzienności jak najpiękniejszy meteoryt i tak nagle w ułamku sekundy zgasły. Dlaczego tak wcześnie? Dlaczego nie zdążyły zaczerpnąć choćby pierwszego łyka powietrza? To bolesna, ciemna tajemnica, przed którą nasz ludzki rozum staje bezradny i po prostu kapituluje. Ale to dzisiejsze słowo z listu do Efezjan daje nam potężną, niezłomną kotwicę nadziei. Te dzieci zostały z czułością wybrane dla Niego, zanim jeszcze w ogóle powstał wszechświat. Chrystus z ogromną miłością wyrył ich imiona na obu swych dłoniach. I choć wy, drodzy rodzice, być może nigdy, nawet przez ułamek sekundy, nie zobaczyliście twarzy waszego maleństwa, to wiedzcie jedno, najważniejsze, ono ma twarz w kochających oczach Boga. Zawsze ją miało i będzie mieć na wieki. Matko, w tej tak trudnej scenie ofiarowania w świątyni usłyszałaś przeszywające proroctwo Symeona, a twoją duszę miecz przeniknie. Jakże to proroctwo staje się dziś bliskie kobietom, które nagle w chłodnym gabinecie lekarskim słyszą ten rozdzierający wyrok, brak tętna. To jest ten sam bezlitosny miecz, który w jednej chwili rozcina duszę i życie na pół. Przytul dziś, Maryjo, ze szczególną macierzyńską czułością wszystkie mamy. Kobiety, których łono stworzone z Bożej miłości jako bezpieczna kołyska życia stało się nagle pierwszym, najcichszym grobem dla ich ukochanego dziecka. One przeżywają ból, którego absolutnie nie da się objąć żadnym ludzkim słowem, który wymyka się wszelkim schematom i definicjom. Ale proszę Cię dziś, Maryjo, również gorąco za ojców, za tych mężczyzn, którzy tak często płaczą w ukryciu, bez łez, na samym dnie swego wnętrza. Zostali wychowani na twardych obrońców, a teraz dusi ich potworna bezradność, bo przecież nie mogli obronić tego najmniejszego, bezbronnego życia. Zaciskają zęby, z całych sił chcą być niezłomną skałą dla swoich żon, za bliskich, a w środku w przeraźliwej, ciemnej samotności bezgłośnie pękają im serca. Naucz nas, proszę, Maryjo, ogromnego szacunku do tej inności w cierpieniu, zrozumienia tego, że mama i tato mają święte prawo przeżywać tę żałobę w zupełnie innym tempie, w zupełnie inny sposób. Nie ma na świecie jednego ukrytego, utartego scenariusza na miłość i nie ma jednego scenariusza na reakcję na śmierć i cierpienie. Maryjo, Twój Syn w dzisiejszej Ewangelii kieruje tak mocne, ostre słowa do uczonych w Piśmie. Wzięliście klucz poznania, samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Maryjo, jakże często my, jako społeczeństwo, jako bliscy, a nieraz niestety i my, ludzie Kościoła, bierzemy do rąk ten klucz, udając wszechwiedzących sędziów i tak bezdusznie zamykamy przed zranionymi rodzicami po stracie drzwi do dobrej, godnej żałoby. Dlatego dziś z samego serca tego narodowego sanktuarium chcę, by to wybrzmiało z całą mocą i przeniknęło jak kojący balsam każde serce. Zwracam się do każdej kobiety i mężczyzny dotkniętych dramatem utraty dziecka. Macie święte prawo do żałoby i macie prawo pochować swoje dziecko zawsze, niezależnie od tego, na jakim etapie życia odeszło. Nawet w chwilach najgłębszego szoku i paraliżującego bólu wiedzcie, że i prawo staje dziś po waszej stronie. Przysługuje wam skrócony urlop macierzyński właśnie po to, by ciało kobiety, w którym zaszło przecież tyle dramatycznych zmian, i dusza, która tak mocno krwawi, mogły powoli dojść do siebie. Macie prawo do zasiłku pogrzebowego i do pożegnania waszego maleństwa z pełną godnością. Nie bójcie się po to sięgać, nie pozwólcie sobie tego odebrać. To nie jest żadna biurokratyczna formalność. To jest najczystszy akt miłości z waszej strony. To jest upodmiotowienie waszego dziecka, to nadanie mu konkretnej twarzy, praw, jego unikalnego, niezastąpionego miejsca w waszej rodzinie. Maryjo, proszę Cię także gorąco o łaskę pełnego miłości, mądrego zamilknięcia dla całego otoczenia płaczących po stracie dziecka, dla dziadków, dla bliskich, przyjaciół. Niech na zawsze zamilkną te potwornie raniące słowa: nie płacz, będziesz miała następne, Bóg tak chciał, lepiej teraz, bo pewnie było chore, to był tylko zlepek komórek. Jakie to nieludzkie, jak bardzo to tnie serce. Jeśli nie wiesz, bracie i siostro, co powiedzieć w obliczu takiej straty, po prostu bądź. Zrób ciepłą herbatę, usiądź cicho obok, zapłacz razem z nimi, cierpiącymi rodzicami. Tylko tyle i aż tyle. A nas, duszpasterzy, wszystkich księży, ucz, Matko, tej najpiękniejszej ewangelicznej czułości. Bracia w kapłaństwie, niech pogrzeby dzieci utraconych będą niezwykle spokojne, ciche, pokorne, pobrzegi przepełnione czułą ojcowską wrażliwością. Tam absolutnie nie trzeba chłodnych teologicznych traktatów. Tam trzeba kochającej obecności, która stanie się delikatnym plastrem na ich otwartą, bolesną ranę. Królowo pokoju, wiem dobrze, że słuchają nas w tej właśnie godzinie także te kobiety i ci mężczyźni, którzy utracili swoje maleństwo 10, 20, a może i 40 lat temu. Wtedy nikt nawet ich nie pytał o te gorzkie łzy. W szpitalu kazano im szybko zapomnieć, wrócić do zimnego domu i żyć dalej, zacisnąć usta, zupełnie jakby nic się nie stało. A oni do dziś noszą w głębi swojej duszy zamrożoną, niewypłakaną żałobę. Odkładany przez całe dekady gnijący żal. Niewypowiedziane, bolesne pretensje do Boga, do lekarzy, a nazbyt często ukrytą, niszczącą nienawiść do samych siebie. Maryjo, Ty sama z drżącym sercem szukałaś z Józefem 12-letniego Jezusa przez 3 długie dni. Ewangelista Łukasz zapisał te Twoje ludzkie słowa pełne wyrzutu, żalu, rozdzierającego bólu matki. Synu, dlaczego nam to uczyniłeś? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Miałaś prawo do tego szczerego żalu przed samym Bogiem. Do Was, drodzy rodzice, noszący w sobie tę dawną, zabliźnioną tylko z wierzchu ranę, chcę się teraz z wielką miłością zwrócić. Macie prawo wykrzyczeć Bogu swoje prosto z serca płynące: dlaczego? Bóg nigdy nie obraża się na nasz szczery gniew. On przyjmuje go jako najprawdziwszą modlitwę zranionego do żywego serca. Jezus pragnie was dzisiaj, w tej chwili uwolnić. Nigdy nie jest za późno. Wejdźcie ufnie w ten piękny proces uzdrowienia. Nadajcie swojemu dziecku imię, jeśli z jakichś powodów nigdy wcześniej tego nie zrobiliście. Ono ma przecież swoje imię w niebie. Niech ma je z dumą także na ziemi. Odprawcie mu cichy, symboliczny pogrzeb w głębi swego serca. Pójdźcie i zapalcie płomyk znicza na cmentarzu pod krzyżem. Oddajcie wreszcie ten potwornie ciężki, noszony latami kamień dobremu Bogu. Nie musicie już, nie powinniście dźwigać go sami w okrutnej samotności. Matko Częstochowska, na koniec ta dzisiejsza noc uświadamia nam jeszcze jedno, coś bardzo ważnego. Trzeba to wypowiedzieć delikatnie, z ogromnym szacunkiem, ale ze stanowczością, która płynie z prawdy nieznoszącej kompromisów. Skoro strata dziecka, które odeszło przed swoimi narodzinami, tak niewyobrażalnie boli, skoro ten rozdzierający ból fizycznie i duchowo łamie całe życie rodziców na pół, to znaczy, że nigdy, absolutnie na żadnym etapie pod sercem mamy nie mamy do czynienia z jakimś bezimiennym czymś. Zawsze mamy do czynienia z kimś. Ten bezkresny ocean wylanych dzisiaj łez tych wszystkich osieroconych matek i ojców jest w naszym pogubionym, zakłamanym świecie najgłośniejszym, najbardziej przejmującym dowodem na to, że pod sercem kobiety żyje, oddycha i rozwija się mały, wspaniały człowiek. Skoro tak bardzo, tak okrutnie boli jego brak, to pomyślmy, jak nieskończoną i świętą wartością jest samo jego istnienie. Dlatego właśnie obrona życia nienarodzonego nigdy nie jest tylko polityką, jest zawsze obroną człowieka. Maryjo, święty Paweł w dzisiejszym liście obdarzył nas jeszcze jednym przepięknym wyrażeniem, pragnieniem Boga, by wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Nikt nie zginie. Żadne, nawet to najkrótsze ludzkie życie, nigdy nie wypada z czułych boskich dłoni. Weź dzisiaj, proszę, w Twoje delikatne, matczyne ramiona te wszystkie maleńkie dzieci, które zbyt wcześniej niepostrzeżenie wymknęły się z tego świata. Wierzymy głęboko, najgłębiej, jak tylko potrafimy, że one są już całkowicie bezpieczne, że zachwycone widzą już to światło, za którym my wciąż na ziemi tęsknimy. A tu na ziemi, w tej Dolinie Łez, otul proszę swoim kojącym niebieskim płaszczem ich cicho płaczących rodziców. Pochyl się nad nimi i szepnij im cicho na samym dnie ich zbolałego serca. Wasze dzieci żyją. I jeszcze się z nimi spotkacie. A kochający Bóg własną dłonią otrze z waszych oczu każdą, nawet najdrobniejszą łzę. Maryjo Królowo Polski, Matko tych wszystkich, którzy tak bardzo płaczą, przytul nas i módl się za nami.
1: Rozważając tajemnicę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, polecamy Bogu przez ręce Maryi wszystkie sprawy Kościoła, papieża Leona, także wszystkie intencje, z którymi przybyli tutaj przed oblicze naszej Matki pielgrzymi dnia dzisiejszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W 52. dniu peregrynacji świętego obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej polecamy dzisiaj szczególnie parafię Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Wojciechowicach. Niech czas nawiedzenia stanie się dla tej wspólnoty okazją do odnowienia wiary, umocnienia rodzin i głębszego przylgnięcia do Chrystusa. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza biskupa Artura Ważnego prosimy o błogosławieństwo.
0: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
7: Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Połączenie działania z kontemplacją. Wczoraj słyszeliśmy, że sercem duchowości naszej założycielki, błogosławionej Pauliny Jaricot, był głęboki mistycyzm zakorzeniony w Eucharystii. Dzisiaj chcemy pójść o krok dalej i przyjrzeć się temu, jak ta młoda, lyońska, świecka kobieta potrafiła w zachwycający sposób połączyć dwa wymiary chrześcijańskiego powołania, które ludziom często wydają się niemożliwe do pogodzenia. Głęboką kontemplację oraz niezwykle dynamiczne i odważne działanie w świecie. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy dobrze znaną nam historię o dwóch siostrach, Marcie i Marii. Marta była całkowicie pochłonięta krzątaniną, pracą i posługą, natomiast Maria usiadła u stóp Jezusa i wpatrzona w Jego oblicze słuchała Jego słów. Często w naszym codziennym życiu popadamy w skrajności. Albo stajemy się podobni do Marty, biegamy, pracujemy, organizujemy, zapominając w tym natłoku obowiązków o modlitwie, albo uciekamy w samą tylko modlitwę, dystansując się od problemów otaczającego nas świata. Błogosławiona Paulina Jaricot udowodniła własnym życiem, że autentyczna świętość polega na harmonijnym zjednoczeniu tych dwóch postaw. Jak podkreślił prymas Galii arcybiskup Olivier de Germay, u Pauliny życie aktywne i kontemplacyjne nieustannie się przeplatały. Ona była Martą i Marią w jednej osobie. Z jednej strony spędzała długie godziny na kolanach przed tabernakulum, z drugiej była kobietą niezwykle nowoczesną, odważną i przedsiębiorczą. Prowadziła gigantyczną centralę wydawniczą na wzgórzu Lorette, korespondowała z ludźmi z całego świata, zarządzała finansami dzieła rozkrzewiania wiary, a w późniejszych latach założyła nawet hutę, chcąc w ten sposób pomóc wyzyskiwanym przez rodzący się kapitalizm robotnikom i ich rodzinom. O tej niezwykłej cesze Pauliny mówił także papież Franciszek w Watykanie, wspominając dzień jej beatyfikacji. Ojciec Święty nazwał ją kobietą odważną, bacznie śledzącą zmiany epoki i posiadającą uniwersalną wizję misji Kościoła. Paulina nie uciekała od problemów swoich czasów. Wręcz przeciwnie, bacznie obserwowała rzeczywistość XIX wieku i szukała na nią ewangelicznych odpowiedzi. Skąd brała do tego siłę? Kluczem jest data z jej biografii. Mając zaledwie 17 lat, ta młoda i piękna dziewczyna, przedziwnie dotknięta Bożą łaską, złożyła prywatny ślub czystości i całkowicie oddała swoje życie w ręce Boga. Zrezygnowała z salonowego życia i modnych strojów. Od tego momentu jej serce należało wyłącznie do Chrystusa. To całkowite oddanie sprawiło, że jej działanie nie było pustym aktywizmem. Ona nie realizowała swoich prywatnych ambicji. Wszystko, co czyniła, od zorganizowania pierwszej żywej róży po pomoc ubogim, było bezpośrednim przedłużeniem jej modlitwy. Paulina najpierw słuchała Boga na adoracji, a potem szła i realizowała Jego wolę w świecie. Jej praca była modlitwą, a jej modlitwa owocowała pracą. Błogosławiona Paulina uczy nas, że czas poświęcony Bogu nigdy nie jest czasem straconym. Codzienny dziesiątek różańca to nie jest dodatkowy, ciężki obowiązek, który musimy wcisnąć w nasz napięty grafik. To jest chwila wytchnienia, to jest ten moment u stóp Jezusa, z którego czerpiemy siłę, by potem lepiej, spokojniej i z większą miłością wykonywać swoje codzienne obowiązki. Różaniec uczy nas kontemplacji w działaniu. Pozwala nam wnosić obecność Boga w nasze domy, fabryki, biura i szkoły. Prośmy dziś za wstawiennictwem naszej błogosławionej założycielki, abyśmy potrafili tak jak ona przeplatać naszą codzienną pracę z gorliwą modlitwą, stając się autentycznymi świadkami Chrystusa w samym sercu współczesnego świata. Zadanie duchowe na dziś. Zrób dziś postanowienie, że jutro nie odłożysz modlitwy różańcowej na sam koniec dnia, gdy będziesz już skrajnie zmęczony. Spróbuj odmówić swój dziesiątek w ciągu dnia w przerwie od pracy lub obowiązków domowych, traktując te kilka minut jako duchowe źródło siły do dalszego działania.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie
3: mięśni. Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Atakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy po podaniu tego jodu...
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
9: Rak piersi wciąż jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet, ale sposób, w jaki dziś się go leczy, bardzo różni się od tego sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Jeśli choroba zostanie wykryta wcześnie, leczenie często prowadzi do całkowitego wyleczenia, a nawet w przypadku choroby zaawansowanej, nowoczesna onkologia coraz częściej pozwala żyć z nią przez wiele lat. Bo rak piersi nie zawsze kończy się wraz z zakończeniem leczenia. U części kobiet choroba powraca po kilku latach, a czasem nawet po kilkunastu, przybierając postać przerzutów do innych narządów. Dlaczego tak się dzieje? Czy nawrót oznacza, że wcześniejsze leczenie nie było skuteczne i jakie możliwości daje dziś medycyna kobietom, które z chorobą nowotworową żyją przez kolejne lata? Te pytania powróciły podczas spotkania Amazonek w Tarnowie, któremu towarzyszył wykład pod hasłem Dlaczego rak wraca? O własnym doświadczeniu, życiu z przerzutami i leczeniu, które na przestrzeni lat daje nowe możliwości, porozmawiam z kobietą, która sama mierzy się z tą chorobą. Elżbieta Rogozińska-Bień, prezes Stowarzyszenia Klub Amazonka. Witam.
10: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor, witam.
9: Pani Elżbieto, Pani historia z przerzutami trwa ponad 4 lata. Czy tak. Pani często słyszy, że nie wygląda Pani na chorą osobę?
10: Myślę, że te komplementy są po prostu komplementami i chyba wyglądam na osobę chorą.
9: Choć kiedyś usłyszałam też od osoby, która cierpi z powodu poważnej choroby, właśnie a propos tego wyglądu, bo często osoby chore słyszą coś takiego, nie wyglądasz na chorego. I ta osoba powiedziała, bo ja nie choruję na wygląd. Więc coś w tym
10: bardzo
9: jest.
10: Bardzo ciekawe, tak. I bardzo takie sympatyczne powiedzenie. Tak, nie wyglądam na chorą może.
9: Ale choroba ciągle jest.
10: Tak, ciągle jest.
9: I wróciła, niestety. Przypomnijmy, po ilu latach?
10: Po 15 latach choroba wróciła, bo w 2007 roku miałam zdiagnozowanego raka piersi hormonozależnego. No niestety on się już rozsiał do układu limfatycznego. Był dosyć duży, ja go sobie sama wyczułam przy palpacyjnym badaniu, bo miał 2 cm na 3 cm. A zawsze podczas prelekcji mówię paniom, już teraz jako szefowa Amazonek, że rak piersi, który czy wyczujemy, czy zdiagnozujemy podczas badania na USG, czy rezonansem, czy mammografią, który ma mniej niż centymetr, jest jeszcze na tyle małym guzkiem, że nie wytworzył własnych naczyń, własnych odnóg, dlatego to się mówi rak, i nie rozsieje się po całym organizmie. U mnie niestety się rozsiał i stąd nawrót po latach.
9: Choć przez wiele lat myślała Pani, że wszystko jest w porządku, bo przeszła Pani trudne leczenie i było czysto, jak to się mówi tym językiem w onkologii, i choroba wróciła po wielu latach.
10: Tak, oczywiście miałam cykle chemioterapii, tej czerwonej tak zwanej, uważanej za bardzo ciężką. Miałam hormonoterapię przez kilka lat i miałam oczywiście naświetlania.
9: No właśnie, kiedy słyszymy, że rak wrócił po kilku czy kilkunastu latach, pojawia się pytanie, jak to możliwe, skoro kobieta, pacjentka przeszła leczenie. Wydawało się, że choroba jest już za nią. W Pani przypadku choroba nie zakończyła się na tej pierwszej diagnozie. Co było najtrudniejsze w chwili, kiedy dowiedziała się Pani o przerzutach po tych kilkunastu latach?
10: No niestety, to jest szok. To jest szok, proszę Państwa. I te kobiety, które tego doświadczyły, dobrze to wiedzą. Mówi się, że większym szokiem nawet jest ten ta wznowa, o której się dowiadujemy, niż wiadomość o tym pierwszym, pierwotnym raku. No, ja miałam takie objawy, które wskazywały na stany zapalne układu oddechowego, ciągły kaszel, trudności z oddychaniem. Badanie stetoskopem nie wykazywało żadnych zmian. No, lekarze skierowali mnie oczywiście na badanie, czyli na rentgen płuc, i okazało się, że tworzy się tam w opłucnej prawej płyn. Następne diagnozy. Jeden szpital tu w Tarnowie, pulmonologia, ściągnięcie ponad litra płynu. Komórki nieprawidłowe tam wyszły, takie podejrzane. Nie jeszcze, że to rak konkretnie, ale podejrzane. Więc skierowano mnie do szpitala chorób płuc w Zakopanem. No i tam zrobiono wideotorakoskopię, czyli nacięcie między żebrami, wejście do opłucnej, również usunięcie kolejnego litra płynu, bo to się tworzyło non-stop. Pobranie komórek z tego płynu i pobranie takich wyskrobin, że tak powiem, no, tkanki z opłucnej tej, gdzie ten płyn się lokalizował. No i okazało się, że jest rozsiew raka piersi, tego sprzed lat, do opłucnej właśnie. Pani zaczęło się leczenie.
9: Czy nawrót choroby zawsze oznacza, że komórki nowotworowe przetrwały to pierwsze leczenie, czy mechanizm jest bardziej skomplikowany?
10: Więc uczeni twierdzą, lekarze, że rak piersi wraca po latach głównie z powodu tak zwanych uśpionych komórek nowotworowych, które w trakcie pierwotnego leczenia oderwały się od tego guza, przemieściły do innych tkanek, czy do kości, czy właśnie do płuc, czy do opłucnej. Oczywiście poprzez węzły chłonne, czy poprzez układ krwionośny. I one tam w stanie spoczynku mogły te lata, kilkanaście, nawet 20 lat, przeczekać po prostu. I niewykrywalne one są oczywiście w takich standardowych badaniach obrazowych typu USG, mammografia, czy tomografia, czy nawet PET, prawda, wszystkim znany. A dlaczego się uaktywniły po tylu latach i zaczęły się namnażać i jeszcze bardziej być, no, niestety agresywne? Być może zmiany w układzie odpornościowym kobiety, może jakieś stany zapalne, może zmiany hormonalne. No i wtedy ten rak zaczyna się rozmnażać, uaktywniać, no i dawać znać o sobie. Również przyczyną późnej wznowy, może nie przyczyną, ale no takim problemem, jeśli chodzi o wznowy, to jest też biologia tego pierwotnego guza. Jaki on był? Bo okazuje się, że rak hormonozależny, czyli taki, jakiego mam ja, i on jest najczęstszym typem raka piersi, czyli ma te wypustki estrogenowe i progesteronowe, które żywią guz. Tu ryzyko nawrotu jest dosyć duże. Właśnie nawet takich odległych nawrotów po 5, 10 czy nawet 20 latach od zakończenia. Natomiast ryzyko nawrotu z kolei wcześniejsze, ale mniejsze ryzyko nawrotu jest przy rakach innych typów, na przykład rak potrójnie ujemny czy rak z HER2. No i cóż, nawet doskonale przeprowadzona operacja, tak jak mam nadzieję w moim przypadku, usunięcia, mastektomia, prawda, usunięcie piersi, chemioterapia, radioterapia, jak wspominałam, hormonoterapia, widocznie nie zniszczyła pojedynczych komórek, które już krążyły i usadowiły się akurat w opłucnej, no i częściowo też w kościach, bo mam takie nieduże przerzuty w kręgosłupie i w 3 mm, proszę Państwa, w kości prawego ramienia.
9: Medycyna ma dzisiaj na szczęście sporo do zaoferowania i kiedy rak piersi daje przerzuty, nadal można mówić o leczeniu, które ma szansę na długotrwałe kontrolowanie choroby, bo przypomnę, Pani Elżbieta, leczy się od 4 lat.
10: Tak, od stycznia 2023 roku, bo w grudniu 2022 szpitalu w Zakopanem właśnie stwierdzono ten rozsiew. No i był to, jeszcze wracając, tak mając w pamięci, był to olbrzymi szok dla mnie. Córka przyjechała po mnie tam do szpitala i dopiero wtedy się w ostatnim dniu podczas wypisu dowiedziałam właśnie, jaka jest diagnoza. Myślałam, że leczenie to pierwotne w 2007 roku dało rezultat taki, że nigdzie już komórek rakowych nie ma. No ale tak jak mówiłam przed chwilą, niestety uśpione komórki widocznie u mnie były. I chcę tylko powiedzieć, w jaki sposób zareagowałam w tym szpitalu, jak się dowiedziałam w Zakopanem. Oczywiście szok, usiadłam, patrzyłam na ten wypis. Córka po mnie jechała, przyjechała i ja mówię do niej, wiesz, nie chciałam jej tak od razu oczywiście martwić. Mamo, jakie są wyniki, co jest? No i powiedziałam, musimy, córciu, walczyć.
9: Bo w tej walce ważne jest nie tylko leczenie, ale też obecność najbliższych. Pani najlepiej wie, że z tą chorobą trudno mierzyć się w pojedynkę.
10: Tak, właśnie tak. Dlatego trzeba poinformować osoby bliskie, nie ukrywać się z tym problemem, bo kobiety też różnie reagują, czy na pierwotnego raka, czy później na wznowę. Nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić.
9: I to, co wtedy wydawało się końcem i beznadzieją, okazało się początkiem pewnie trudnej walki, ale żyje pani dzisiaj i funkcjonuje w miarę normalnie w społeczeństwie. Mówię w miarę normalnie, bo o to jeszcze za chwilę dopytam, ale no właśnie, jak zmieniły się możliwości leczenia przerzutowego raka piersi w ostatnich latach? Bo pacjentki mają dzisiaj dostęp do terapii, których jeszcze niedawno nie było.
10: Wznowę raka piersi leczy się podobnie jak pierwotnego raka, z tym, że mamy już całą paletę leków specjalnie przeznaczonych właśnie na te wznowy, czyli na przerzuty, bo one są gdzie indziej, one już teraz nie są w piersi, dlatego że jeśli rak zaatakuje drugą pierś, to nie jest przerzut. Lekarze twierdzą, że to jest nowy rak po prostu. Dlatego przerzut oznacza rozsiew raka w tym wypadku piersi do innych narządów. W moim przypadku to była opłucna i kości. I czym się leczy? No oczywiście leczy się, ponieważ to są przeważnie raki hormonozależne, więc są leki, które hamują pobieranie estrogenu, czyli hormonu, który, prawda, u kobiet jest produkowany przez organizm. I ten estrogen nie trafia do komórek rakowych, a one tym się żywią. A więc po pierwsze hormonoterapia. I w połączeniu z nowoczesnymi lekami z tak zwanych terapii celowanych, czyli leki celowane, które pomagają, że rak nie tylko nie ma co jeść, jeśli chodzi o te hormony, ale po prostu zanika. I ja biorę taki lek, jest to właśnie palbocyklib. I no niestety ostatnio na wizycie u onkologa dowiedziałam się, że ta terapia stoi pod znakiem zapytania moja, bo ministerstwo to jest program lekowy, lek jest finansowany przez ministerstwo, czyli my otrzymujemy go, Amazonki, które mają ten problem jak ja, otrzymują go bezpłatnie, a jest w Polsce takich Amazonek, które bierze ten lek palbocyklib 1500. Nie mamy od właściwie już teraz, od następnego miesiąca, czym się leczyć. Mamy lek podobny, rybocyklib, ale czy będzie on też tak samo skuteczny w naszym leczeniu? Poza tym ma inne działania uboczne, więc nie wiadomo, jak organizm też będzie reagował. No więc stoję przed tym problemem.
9: Pani Elżbieto, powiedzmy o kosztach. Gdyby pani chciała sobie sama kupić ten lek, na którym jest pani od 4 lat, czuje się pani w miarę bezpiecznie, no bo wyniki są dobre, ta choroba nie postępuje, została zatrzymana. Gdyby pani chciała kontynuować terapię tym samym lekiem, to jakie byłyby to dla pani koszty miesięczne?
10: No, jak pani doktor sprawdziła na ostatniej wizycie jeszcze, ten lek, jedno opakowanie na miesiąc, bo ja go biorę codziennie po jednej tabletce przez 3 tygodnie, później jest tydzień przerwy i muszę brać steryt, żeby poprawić wyniki krwi. I później znowu kolejny miesiąc i tak 3 tygodnie, przerwa, tydzień. Więc taka kuracja miesięczna, te 3 tygodnie, to jest kwota ponad 10 tysięcy.
5: Więc nie są to koszty do udźwignięcia przez przeciętną rodzinę, z pewnością.
10: Z pewnością, tak, niestety.
5: I co pani zrobi, pani Elżbieto, teraz? Zmieni pani lek?
10: No, to muszę się oczywiście poddać decyzji mojej pani doktor, która mnie prowadzi. No, najprawdopodobniej przejdę na ten rybocyklib. Zobaczymy, jak on będzie działał. No, bo tu już wiemy, że palbocyklib w moim przypadku jest lekiem dobrym. No, bo żyję już 4. rok i nie ma... Bo rozsiewu dalszego, rak się nie rozmnaża. Jest stan zawsze, jak robię co 3 miesiące albo co 3,5 roku tomografię, no to stan porównywalny z poprzednim obrazem.
5: Bo tak. Przypomnijmy, w pani przypadku operacja była niemożliwa, ale ta terapia skutkuje tym, że te guzki zatrzymały się na tym etapie sprzed 4 lat. One nie, tak. nie maleją, ale nie rosną.
10: Ale nie rosną, tak.
5: I to jest najważniejsze.
10: U mnie w opłucnej to nie jest guz, tylko to jest taka kaszka, czyli takie zgrubienia. Ja tak sobie wyobrażam, jak takie grudki kaszki manny, no mniej więcej tak mi to lekarz też w Zakopanem tłumaczył. Nie ma możliwości usunięcia operacyjnego, no bo nie wiem, pewno by trzeba było płuco razem z opłucną usunąć, czy co. To nie wiem. Więc leczy się zachowawczo po prostu i tak się leczy niestety nawroty raka piersi do innych narządów. To już jest leczenie do końca życia. I chodzi o wydłużenie tego życia, o utrzymanie chorej kobiety na tych lekach jak najdłużej. No i oby to życie w miarę było komfortowe, żeby nie było bardzo uciążliwych działań ubocznych. No u mnie niestety są, bo jest to i senność, i słabość, i bóle mięśni, i bóle stawów. No i różne inne związane z układem trawienia też, niezbyt miłe rzeczy. No ale to jest cena za życie.
5: Pani Elżbieto, ale ja też widzę, że pani nie poddaje się tym różnym dolegliwościom i nastrojom, bo prężnie pani ciągle działa, ciągle pani organizuje te spotkania Amazonek co roku regularnie. Wyjeżdża pani do Warszawy, bo widziałam niedawno zdjęcia na portalu społecznościowym z panią prezydentową w Warszawie, więc to nie jest tak, że siedzi pani zamknięta w 4 kątach i nic pani nie robi.
10: Tak, oczywiście staram się i to jest jedyne właściwie, co mnie trzyma przy życiu, bo tak, gdyby nie ta działalność w klubie, prowadzenie, inicjowanie, kierowanie, wymyślanie, organizowanie, no to pewno zamknęłabym się w 4 ścianach, wpadła w depresję i tak by to życie wyglądało.
5: Pani Elżbieto, czy po własnych doświadczeniach inaczej patrzy pani na kontrolę onkologiczną i na sygnały, które wysyła organizm?
10: Ja oczywiście poddałam się kontrolą po leczeniu pierwotnego raka. Robiłam wszystko, co trzeba. Chodziłam na kontrolę, robiłam badania krwi, markery, robiłam badania płuc, robiłam prześwietlenia, robiłam USG brzucha. Robiłam wszystkie te badania, na które dostawałam skierowanie podczas kolejnych, najpierw co 3 miesiące, później co 3,5 roku kolejnych wizyt w gabinecie onkologa. I tak jak już na początku audycji mówiłam, że niepokojący był ten ciągły kaszel, no to pani onkolog skierowała mnie, prawda, te 5 lat temu na rentgen płuc. Tam się okazało, że jest ślad płynu, no więc powtórzenie kolejnego badania radiologicznego i tak później te wszystkie diagnozy. Więc mnie się wydaje, że ja nic tu nie zaniedbałam, chociaż oczywiście wątpliwości mogą być, co ja mogłam więcej zrobić, prawda?
5: Ale ważny też apel do osób, które przeszły kiedyś leczenie, żeby, no nie chcę powiedzieć, że nie spały spokojnie, ale żeby tę czujność onkologiczną w sobie ciągle mieć, prawda?
10: Tak, jeśli coś się dzieje niepokojącego właśnie, chociażby w moim przypadku był to kaszel, jeśli zaczynają się jakieś inne niepokojące objawy, zawsze trzeba mówić i mieć przy sobie dokumentację z tego pierwotnego raka, że miało się właśnie chorobę nowotworową, bo to rzutuje też na podjęcie diagnozy i podjęcie postępowania przez lekarza, który wie. Natomiast jeśli o tym nie powiemy, będziemy będziemy to ukrywać, no to będzie gorzej dla nas.
5: Powiedziała pani, co dzisiaj nakręca panią do życia, co daje tę siłę, pozwala zachować poczucie, że życie toczy się dalej, ale chcę panią też zapytać o to, jak zmieniają się relacje z bliskimi, czy otoczenie potrafi zrozumieć, że nawet gdy kobieta dobrze wygląda, normalnie funkcjonuje, nadal mierzy się z poważną chorobą. Czy dla pani jest to ważne, żeby ludzie wiedzieli i żeby ze zrozumieniem podchodzili? Ze zrozumieniem, a być może nie z litością.
10: Ja swoją chorobę upubliczniłam już w 2007 roku. Uważałam, że jest to choroba jak każda inna. Oczywiście to nie jest przeziębienie czy jakieś zapalenie oskrzeli, tylko rak. Ale rak nie jest chorobą wstydliwą. Natomiast bardzo się dziwiłam, jak byłam w Krakowie, bo u nas wtedy radioterapii nie było, na naświetlaniach właśnie, i leżałam tam na oddziale onkologii, biorąc codziennie dawki tych naświetlań, że były panie, które ukrywały to przed rodziną, ukrywały przed znajomymi, ukrywały, jakoś uważały, że ta choroba jest, no nie wiem, wstydliwa. Dlaczego? W związku z tym upubliczniłam to, nie wstydziłam się, mówiłam każdemu, mówiłam, na co zwracać uwagę, że rak piersi nie wybiera, bo kobiety zamiast badać. No, ja też się właśnie nie badałam i na swoim przykładzie teraz, prowadząc prelekcję, mówię, żeby tak nie robić, jak robiłam ja, czyli nie badałam swoich piersi palpacyjnie, nie chodziłam na mammografię, nie chodziłam na USG, no bo nikt mnie nie kierował, a ja uważałam, tak jak większość kobiet niestety, że dlaczego ja? Dlaczego ja mam mieć raka, jak nikt w rodzinie nie miał, prawda? Ale niestety. Rak nie wybiera, tylko przychodzi znienacka. No i wtedy jest szok. No i wtedy cóż, trzeba się zabrać za siebie i zacząć się leczyć. Nie trzeba panikować, nie trzeba wpadać w jakieś depresyjne stany i mówić otoczeniu, swoim najbliższym osobom i swoim znajomym, koleżankom, że przechodzi się chorobę nowotworową. To nie jest żaden wstyd, tym bardziej, że teraz choroba nowotworowa, podobnie jak pierwotny rak piersi, czy później te wznowy, te przerzuty do innych narządów, to jest choroba przewlekła. To nie jest choroba, która atakuje znienacka i prowadzi do śmierci. Są przykłady i lekarze też to mówią i na konferencji też tej ostatniej, która odbyła się 6 października w Zespole Szkół Muzycznych sali koncertowej, i panie prelegentki mówiły o tym, że z rakiem, z nawrotem raka piersi żyje się wiele, wiele lat.
5: Pani Elżbieto, to na koniec, co powiedziałaby pani kobiecie, która właśnie usłyszała, że rak piersi powrócił i że ma przerzuty? Zawsze pani w tych audycjach namawiała do tych badań właśnie, do palpacyjnego samobadania, do badań kontrolnych, do tej czujności onkologicznej. A co, jeżeli kobieta słyszy, tak jak pani kilka lat temu, rak piersi powrócił?
10: Więc przede wszystkim, oprócz szoku, który to trzeba to przeżyć, ale trzeba zacząć się po prostu leczyć. Jeśli mamy diagnozę, że jest rozsiew raka piersi, że są przerzuty do odległych narządów, idziemy do onkologa i tutaj onkolog wprowadza nam odpowiednią terapię. Oczywiście na pewno już jesteśmy po biopsji, po diagnozie, wiemy, jaki to jest rak, czy to wrócił ten sam, czy jakiś jeszcze troszeczkę zmieniony, bo on mógł, mimo że jest to rak z tego pierwotnego guza sprzed lat, mógł nabrać dodatkowych jakichś cech biologicznych. Więc to wszystko trzeba sprawdzić,
5: bo od tego
10: ocenić.
5: Też zależy, jaka forma terapii
10: zostanie. Jaka forma terapii,
5: dobrana.
10: Jakie będzie leczenie. Bo na przykład, jeśli pierwszy rak był hormonozależny, ale ta wznowa może mieć inne cechy, no i trzeba troszeczkę to leczenie zmienić.
5: I też w pani przypadku, wróćmy do tego, troszkę inaczej to leczenie wygląda teraz, albo zupełnie inaczej, bo wtedy przeszła pani to ciężkie leczenie, chemioterapię, tak, radioterapię i tak dalej. Teraz pani w zasadzie leczy się sama w domu, mając tylko do dyspozycji te leki, o których mówiłyśmy
10: wcześniej.
5: Mając
10: do dyspozycji tylko te dwie tabletki. Tak, oczywiście. Więc to jest bardzo komfortowe. Nie trzeba jeździć i brać chemii. Oczywiście chemia jeszcze istnieje i przy wznowach też. Jeśli to leczenie, które na przykład ja mam teraz, nie daj Boże, przestanie działać, bo też tak może być, bo rak się uodparnia, rak się zmienia. Rak jest taki, no czasami nieprzewidywalny. Te komórki mają swoje własne życie. W związku z tym te wszystkie nowoczesne terapie właśnie celowane, czyli to, co ja mam, te różne leki, no dają w miarę stabilny stan, nie prowadzą do rozsiewów dalszych, do namnażania się tego raka. No i żyje się w miarę normalnie, ale tylko w miarę, drodzy Państwo.
5: Jak najbardziej normalnego życia Pani życzę, Pani Elżbieto. Dziękuję bardzo za rozmowę i za kolejny kwadrans, albo i dłużej, dzielenia się swoją historią bardzo ważną dla kobiet, które mierzą się z podobnymi problemami. Elżbieta Rogozińska-Bień, prezes Stowarzyszenia Klub Amazonka z Tarnowa, była moim i Państwa gościem.
10: Dziękuję pięknie, Pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonów.
11: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
0: To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Byłem już daleko gdzieś, na końcu świata, gdzie rozlane mleko krętą drogą lata. Wielka cynamonka, którą mam pod nosem, ciszą woła, spotkać chce się niebo głosem. Ile to już wiosen pachniesz, moja miła. Jesteś tu dla wszystkich, ale wciąż niczyja. W moim sercu miejsce masz na samym środku. Kiedy skończy bić, to zaczniesz od początku.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.